PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Ja

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

lecz los się odwrócił. Nie chciał znać nas więcej. Popadła w chorobę.

samochody. Chociaż jestem stary, wciąż czuję się młody. Na czerwonej giełdzie krwią ludzką handluję. Najlepszy to biznes, świetnie prosperuje. Na stacji

kochałaś ty, powiedz szczerze. A mnie już otchłani w swe ramiona bierze. Jestem wampirem, wyznałem jej cicho. Lecz kocham, dla ciebie nie będę krwiopijcą. Lecz ona strwożona moim wyczerpaniem.

Księżyca blask błogi zagląda przez okno. Tak znów ją spotkałem, już okno otwieram.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Mamo, to ja, Paweł. Dziś jest już lepiej, tylko czasem znowu mi się śnisz.

Paweł dalej, ja czasem mówię, chyba mnie kochałaś aż za bardzo. Może po prostu szukam słów na to, jak bardzo. Miałaś problem z alkoholem, on nie mówi o tobie wszystkiego. Ja pamiętam swoją mamę, chcę by ludzie też wiedzieli. Nie chcę, żeby twoje życie zamknął opis jego końca. Byłaś ze mną tyle lat, zanim przyszła ta rozłąka. Dzisiaj już jest okej, choć wciąż często o tobie myślę. Mogę cieszyć się tym życiem i za tobą ten

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Thank you.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Słuchawki są, tu mikrofon jest, wszystko jest w porządku. No dobrze, to możemy zaczynać. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Serdecznie witamy was w ten piękny, niedzielny poranek, 27 dzień września. Tak naprawdę to przed nami. I sprawdźmy, jak ten dzień zapowiada się w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Rześko, tak można określić temperatury w tej chwili. Najchłodniej 3 stopnie powyżej zera w Jeleniej Górze. To oczywiście najchłodniejsze miejsce w kraju. A najcieplej 12 stopni w Zielonej Górze z kolei. Tutaj najcieplejsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o ten rozstrzał temperaturowy o godzinie 6. No to na termometrach widzimy tak generalnie w okolicach 8 do 10 stopni. Taka temperatura przeważa aktualnie na naszych mapach pogodowych. A co do prognoz synoptyków, to przede wszystkim ci synoptycy właśnie ostrzegają przed gęstymi mgłami, które mogą się utrzymywać przez cały poranek, mniej więcej do godziny 10. I to ostrzeżenie dotyczy Polski północnej i północno-zachodniej. Na północ od linii wyznaczonej przez Gorzów, Bydgoszcz, Grudziądz czy Olsztyn możemy się spodziewać tych mgieł właśnie i tutaj uwaga, bo widzialność będzie ograniczona do około 200 metrów. W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, dużo mgieł też w innych częściach kraju, nie tylko tam, o których wspominałem, natomiast uważać się trzeba tak naprawdę na terenie całej Polski. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni Celsjusza, cieplej na krańcach zachodnich stopni 23. Wiatr słaby i umiarkowany i południowo-wschodni oraz wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze raz. Dzień dobry, witamy, cześć. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. W składzie Ewelina Dobrzyńska, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski. Witamy się z wami serdecznie. Dajcie znać, kto po drugiej stronie.

0: 6:10 na zegarach, to więc najwyższy czas sprawdzić, co na drogach, a tę sytuację będzie dzisiaj sprawdzał Patryk Berliński. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, potwierdzam, tak będzie.
0: Czyli wszyscy jesteśmy gotowi, mikrofony są, słuchawki są, tak jak mówiłem 10 minut temu. Wszyscy jesteśmy idealnie gotowi do tego, żeby przekazać wam najnowsze informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i niestety nie ma dziś pewnej niedzielnej prawidłowości, bo zazwyczaj o tej porze niewiele drogowych utrudnień, a dziś no niestety aż 3 komunikaty od drogowców. Zaczynamy od S6 między Płotami a MOP-em Wyszogóra Zachód. Na 36 kilometrze osobówka uderzyła w bariery energochłonne i przez to zablokowany jest lewy pas dla tych, którzy S6 jadą w kierunku Szczecina. To między Płotami a MOP-em Wyszogóra Zachód. Na S17, czyli na ekspresówce z Warszawy do Lublina, także niestety napotkacie problemy. Między węzłem Ryki Południe, na węzłem Skrótki, na 93 kilometrze osobówka wjechała w przyczepkę zabezpieczającą pracę przy odnawianiu oznakowania poziomego. Służby zabezpieczają zdarzenie i kierują ruch na lewy pas na trasie do Lublina. Między Pniewami a Poznaniem poruszamy się jednym pasem na zmianę w pobliżu Bytynia. To jest 147 kilometr. Tam właśnie doszło do dachowania pojazdu osobowego. 2 osoby są poszkodowane w wyniku wypadku. Między Bartoszycami a granicą państwa na Krajowej 51 nocą mieliśmy także utrudnienia, na to w wyniku wypadku z udziałem osobówki, motocykla i roweru. 2 osoby zostały poszkodowane. Na szczęście 51 niedaleko Bartoszyc powinna już być w pełni przejezdna.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A ja pytam was, drodzy słuchacze, jak tam wasza trasa? Gdzie teraz jesteście? Dokąd zmierzacie? I nieważne, czy jedziecie na trasie na przykład Warszawa-Paryż, czy dajmy na to Wrocław-Rzym, czy może przemieszczacie się od ekspresu z kawą do stołu albo do fotela. To jest nieważne. Gdziekolwiek jesteście i gdziekolwiek zmierzacie, dajcie znać.

0: Mam nadzieję, że już wszyscy wiecie, drodzy słuchacze, że możemy świętować kolejny sukces polskiej siatkówki. My chociaż na co dzień rozmawiamy o motoryzacji, to takimi sportowymi sukcesami aż wypadałoby się pochwalić w tej sytuacji, bo polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł mistrzów Europy. Wczoraj w finale pokonali Francuzów 3-1, a tak ten sukces skomentował przyjmujący naszej reprezentacji Tomasz Fornal.
1: Na pewno duża presja, mecz już o tą finalną stawkę, ale najważniejsze, że wygrywamy. Na pewno ciężkie finały są różne, finały się różnie gra, ale najważniejsze jest to, że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i kontynuowaliśmy to tak, jak powinno to wyglądać. Raczej to było do przewidzenia, że Francuzi się nie położą po tym drugim secie, który...

0: i padł upem na naszą stronę i raczej go zdominowaliśmy, więc ja byłem pewny, że wrócimy do dobrej naszej gry i pokazaliśmy to w czwartym secie. Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami Europy, jesteśmy zwycięzcami Ligi Narodów, więc jeśli nie dało, mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania kibiców.
1: I Polacy po raz trzeci zostali mistrzami Europy. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. A dodajmy, że brąz sensacyjnie zdobyła Finlandia, która wygrała ze Słowenią 3-0.

0: Zaglądam do naszej aplikacji, a tam taki wpis. Witam słuchaczy PRK, trasa Lubliniec, maraton warszawski. Jedziemy z dwoma debiutantami na dystansie maratońskim, Dawid i Kuba. Pozdrawiam, Darek z Lublińca. Darku, Dawidzie, Kubo, serdecznie pozdrawiamy. No i panowie debiutanci, powodzenia na trasie maratonu. A wszystkim kierowcom, którzy dzisiaj chcą poruszać się po stolicy, przypominamy, że maraton warszawski będzie dzisiaj się odbywał, także możemy spodziewać się utrudnień. O tym wszystkim będziemy mówili nie tylko w naszych informacjach z dróg, a te informacje z dróg nie tylko z Warszawy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeżeli chodzi o trasę z Lublińca do Warszawy, to na szczęście bez jakichkolwiek problemów można ją przejechać. Niestety gorzej na S6 między Płotami a MOP-em Wyszogóra Zachód, bo tam na 36 kilometrze osobówka uderzyła w bariery energochłonne pasa rozdziału. Mamy przez to zajęty lewy pas w kierunku Szczecina. Ekspresówka z Warszawy do Lublina, także z problemami między węzłem Ryki Południe a węzłem Skrutki. Pojazd osobowy wjechał w przyczepkę, która zabezpieczała pracę przy odnawianiu oznakowania. Służby są na miejscu i zabezpieczają zdarzenie. Kierują ruch na lewy pas, a mówimy o jezdni w stronę Lublina. To 93 km ekspresowej 17, odcinek między węzłem Ryki Południe na węzłem Skrutki. 92 z problemami na trasie Pniewy Poznań. W pobliżu miejscowości Bytyń na 147 km dachowała osobówka. Dwie osoby są ranne, a policja wprowadziła ruch na zmianę jednym pasem. W czwartek rozpoczął się remont 74 od Budkowa do Żarnowa w Łódzkiem. Utrudnienia będą dotyczyły kierowców, którzy jadą chociażby między Sulejowem a Kielcami. Prace mają być prowadzone między 6 a 18 i powinny zakończyć się w drugiej połowie października. Kierowcy pojadą naprzemiennie, tylko częścią jezdni, a ruch może być nawet sterowany ręcznie. Jest limit prędkości do 50 km na godzinę i zakaz wyprzedzania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i rozkręciliście się w naszej aplikacji. Napisał kolejny słuchacz, który się nie podpisał niestety, i napisał tak. Typie, robię zakupy w sieci od 4 rano. Sprzęt Hi-Fi to jest bardzo ważna sprawa, tak jak samochody. Bardzo ci gratuluję, drogi słuchaczu. I słuchacz też pyta mnie, czy mam kawę i tort czekoladowy. Kawa już była, tortu nie będzie, bo o tej porze to chyba niekoniecznie chyba zdrowe jest.

0: Sportowa niedziela nam się zrobiła, muszę wam powiedzieć, drodzy słuchacze, bo przed chwilą mówiliśmy o sukcesie siatkarzy, a tu trzeba powiedzieć o sukcesie Bartosza Zmarzlika. Ten przemiły pan już nas zdążył przyzwyczaić do tego, że zbiera w żużlu najwyższe laury, a tym razem Bartosz Zmarzlik zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Nowym czempionem został Brytyjczyk Robert Lambert, który wygrał Grand Prix Polski w Toruniu, czyli ostatnią, 10. rundę mistrzostw. Brązowy medal dla Australijczyka Brady'ego Kerca, a o szczegółach Tomasz Kowalczyk.
1: Bartosz Zmarzlik nie wykorzystał historycznej szansy i w tym roku nie został jeszcze po raz siódmy złotym medalistą indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Dziś walczył, starał się, ale ostatecznie musiał uznać wyższość znakomitego Brytyjczyka Roberta Lamberta, który wygrał zawody w Toruniu i tym samym został mistrzem. Polakowi przypadł srebrny medal, a brąz dla Australijczyka Brady'ego Kerca. Szansa na złoto w przyszłym sezonie. Wszystko rozpocznie się w chorwackim Goriczan, a zakończy w australijskiej Adelaidzie. Toruń, Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
0: Nie został po raz siódmy mistrzem świata. Jak to brzmi? Nieźle. Zoo!

0: Dzień dobry, moja podróż to przejście z sypialni do kuchni z mruczącym kotem na ramieniu. Pozdrawiam, Piotr. Piotrze, to musi być ci wobec tego bardzo ciepło w to ramię, wychodzi na to. Możesz nam przysłać zdjęcie swojego ulubieńca, chętnie zobaczymy, jak ten kotek wygląda i co to za zwierzę takie akrobatyczne, że potrafi tak na ramieniu się przemieszczać z sypialni do kuchni.
1: Gdyby ci się udało nagrać wiadomość głosową, jak ten kotek mruczy, to takie przyjemne ASMR byłoby o poranku.
0: Tak, myślę, że wszystkim nam by się to przydało, do kawy jak znalazł. Ale my tu o kotach, o kawie, a sprawy najważniejsze przed nami, czyli informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I wyjeżdżamy ponownie na S6, ostrzegając zmotoryzowanych jadących odcinkiem między Płotami a MOP-em Wyszogóra Zachód. Na 36 kilometrze osobówka uderzyła w bariery energochłonne pasa rozdziału. Przez to zajęty jest lewy pas w kierunku Szczecina. Uwaga też na trasie S17 Warszawa-Lublin. Między węzłem Ryki Południe a węzłem Skrutki osobówka wjechała w przyczepkę zabezpieczającą prace drogowe. Służby są na miejscu i kierują ruch na lewy pas. To 93 km ekspresowej 17. Tymczasem zakończyły się problemy na trasie 92 w Wielkopolskiem między Pniewami a Poznaniem. Wcześniej dachował tam samochód osobowy i policja wprowadziła na pewien czas ruch tylko jednym pasem na zmianę. Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku tego wypadku. Dziś maraton warszawski. Trasa poprowadzi przez 7 dzielnic stolicy. Śródmieście, Pragę Południe, Pragę Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz. Częścią trasy maratonu z centrum na Grochów pobiegną uczestnicy warszawskiej Dychy. Już w piątek zamknięta została ulica Świętokrzyska między Marszałkowską a Emilii Plater. W sobotę zamknięto fragment jezdni ulicy Emilii Plater od Złotej do Świętokrzyskiej. A kolejne ulice mają być zamykane dziś do 10. W czasie zawodów nieprzejezdne będą m.in. Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego, Aleja Waszyngtona, Most Świętokrzyski i Gdański, czy też jezdnia od Ostroroga do Księcia Janusza. Nie przejedziemy także fragmentem Alei Reymonta, czy też Marymącką. Pierwsze ulice po biegu mają być otwarte już około 11.30, a najdłużej zamknięte do 16 lub 18 będą ulice na Śródmieściu. Jako ostatnia zostanie otwarta Świętokrzyska przy Parku Świętokrzyskim dopiero w poniedziałek około 1.00.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kto jedzie z nami? Dajcie znać w aplikacji. Rzecz jasna, cały czas czekamy na wasze wpisy i przekazujemy je światu. Dzięki za te, które do nas dotarły i czekamy na więcej.

0: Ponownie napisał do nas Darek z Lublińca, który, przypomnę tylko, jedzie z Lublińca właśnie na maraton warszawski z debiutantami Dawidem i Kubą, a Darek pisze tak. Witam ponownie, jak można, to proszę przekazać pozdrowienia dla kibiców Dawida i Kuby, Danusi i Oli. Razem jedziemy i też się domagają pozdrowień. Pozdrawia Darek z Lublińca. Serdecznie pozdrawiamy was wszystkich, Dawid, Kuba, Danusia, Ola i Darku. Wszystkiego dobrego, szerokości, przyczepności. Trzymajcie się tam na tej trasie i na tym maratonie również. Napisał do nas też Piotr, który twierdzi, że przesyła nam zdjęcie jego grzałki naramiennej, czyli kota. I ma nadzieję, że się dołączyło. No Piotrze, nie dołączyło się, ale wierzymy ci na słowo i dziękujemy ci za najlepsze chęci przesłania nam zdjęcia tej grzałki właśnie. A teraz grzałka, no przydałaby się, patrząc na pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie na termometrach mamy 3,5 stopnia w Jeleniej Górze, to jest najchłodniejsze miejsce w kraju, najcieplej w Zielonej Górze, stopni 11, najcieplejsze miejsce o tej porze, czyli o godzinie 7, rzecz jasna. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dzisiaj od 18 stopni do stopni 21, cieplej na krańcach zachodnich 23 stopnie i chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Karpat od 16 do 17. Zachmurzenie małe, na południu i wschodzie okresami umiarkowane, a początkowo w tych rejonach dużo mgieł. No i te mgły, zdecydowanie najgęstsze i najbardziej uciążliwe dla nas, kierowców, są na północy i północnym zachodzie, tak naprawdę. Na północ od linii wyznaczonej przez Gorzów, Grudziądz, Bydgoszcz i Olsztyn. Tutaj w tym rejonie spodziewajmy się ograniczonej widzialności, nawet do 200 metrów. Przed tym ostrzegają też synoptycy i te ostrzeżenia obowiązują do godziny 9, więc miejmy nadzieję, że do 9 uda się te mgły troszkę rozwiać. Co do wiatru, wiatr słaby i miejscami umiarkowany, więc powiem tak, można pozazdrościć Piotrowi tego kota na ramieniu, że coś go tam grzeje, bo dzisiaj no zdecydowanie ogrzać się chyba warto.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewelina Dobrzyńska, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski. W takim składzie witamy was w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. A dzisiaj święto. Święto, moi drodzy, czyli Światowy Dzień Turystyki. I my będziemy świętować ten dzień w całej okazałości. No bo, jak dobrze wiecie, w niedzielne poranki w PRK, w Polskim Radiu Kierowców właśnie rozmawiamy o tematach turystycznych, podróżniczych i innych takich właśnie rzeczach. Więc ten dzień, zdawałoby się, stworzony specjalnie dla nas wszystkich.

0: 7:10 na zegarach to najwyższy czas, żeby sprawdzić, co na drogach. Wiemy, że przed nami maraton warszawski, także kierowcy w Warszawie i przez Warszawę przejeżdżający muszą sobie uzbroić się w cierpliwość dzisiaj i przygotować się na utrudnienia, ale co jeszcze? O tym wszystkim oczywiście Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajcie na S6, bo są problemy między Płotami a MOP-em Wyszogóra Zachód. 36 km to miejsce, gdzie osobówka uderzyła w bariery energochłonne pasa rozdziału. Zablokowany jest przez to lewy pas w kierunku Szczecina. Na S17 problemy napotkają ci, którzy od stolicy zmierzają do Lublina. Między węzłem Ryki Południe a węzłem Skrutki. Na 93 km osobówka wjechała w przyczepkę zabezpieczającą prace drogowe. Służby kierują ruch na lewy pas. Na szczęście korków nie trzeba się spodziewać. A w nadchodzącym tygodniu, od 28 września do 2 października, drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na odcinku drogi 48 od Spały do Teofilowa. To około 4 km trasy. W tym samym czasie będą trwały prace polegające na uzupełnianiu poboczy na odcinku drogi 48 i Nowłódz Poświętne. Ruch odbywa się wahadłowo i obowiązuje limit prędkości do 50 km na godzinę. Na wszystkich wspomnianych trasach będzie także zakaz wyprzedzania. A w czwartek rozpoczął się remont drogi 74 od Budkowa do Żarnowa w Łódzkiem, czyli nieco szerzej patrząc między Sulejowem a Kielcami. Prace będą prowadzone między 6 a 18 i powinny zakończyć się w drugiej połowie października. Kierowcy pojadą naprzemiennie, częścią jezdni, a ruch może być nawet sterowany ręcznie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Światowy Dzień Turystyki to już dzisiaj, także w związku z tym, drodzy słuchacze, zachęcam was do tego, żebyście się pochwalili, w jakim ciekawym miejscu byliście w tym roku. Te wszystkie pochwałki i przechwałki oczywiście zbieram w naszej aplikacji.
3: On's

Ja serdecznie prosiłem was, drodzy słuchacze, o przechwałki i samochwałki a propos tego, gdzie byliście w tym roku, jakie ciekawe miejsca udało wam się odwiedzić, a to wszystko z okazji takiej, że dzisiaj, czyli 27 dnia września, mamy Światowy Dzień Turystyki, także myślę, że to jest idealna okazja, żeby troszkę powspominać, troszkę się pochwalić i na te wspominki i pochwałki czekam

cały czas w naszej mobilnej aplikacji. Swoimi osiągnięciami w tym roku pochwalili się Beata i Leszek, którzy pozdrawiają nas z drogi do Szczyrku. Serdecznie pozdrawiamy. I piszą tak. Samochwałka, Spira, Heidelberg, Burgundia, Prowansja, Alpy Francuskie i Wysokie, Sycylia, Bieszczady, Mazury, Góry Świętokrzyskie, Góry Wałbrzyskie, Góry Stołowe i jeszcze Szczyrk przed nimi. Nieźle. Naprawdę szacun, super Beato i Leszku, że udało wam się tak wiele zobaczyć w tym roku. Wielki, wielki szacun. Dziękujemy bardzo za ten wpis i drodzy słuchacze, zachęcamy was do tego, żebyście i wy, tak jak Beata i Leszek, żebyście się pochwalili tym, jakie ciekawe miejsca udało wam się odwiedzić w tym roku. Czekam. W formie głosowej, w formie tekstowej, do wyboru, do koloru.

0: A pan, panie Patryku, gdzie pan był w tym roku?
1: A w kilku miejscach, między innymi wczoraj byłem w Spale.
0: Spałem w Pile.
1: Tak, nie no, w Pile to dawno mnie nie było, szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam kiedy, kiedyś przejazdem chyba, a tak poza tym to urlopowo Hiszpania i trochę Lubelszczyzna.
0: O, i widzi pan, i elegancko, wiemy jak to wygląda u Patryka, wiemy jak wygląda u Beaty i u Leszka, czekamy na wasze pochwałki, gdzie byliście w tym roku, w jakim ciekawym miejscu, a w tak zwanym międzyczasie wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy sytuację.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Uwaga na remont na A4 na trasie Legnica-Wrocław. Między węzłami Budziszów i Kąty Wrocławskie remontowanych jest łącznie 5 łącznic. Roboty są prowadzone etapami. Wkrótce mają też objąć węzły Udanin, Gościsław i Kostomłoty. Drogowcy wymienią nawierzchnię, wzmocnią pobocza i odtworzą oznakowanie. Remont ma potrwać do połowy listopada, a koszt prac to prawie 6 milionów złotych, mówi Magdalena Szumiata, rzeczniczka prasowa Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Roboty prowadzone są po północnej stronie autostrady. Oznacza to, że jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca nie wjedziemy na węzły Budziszów i Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczone są objazdy poprzez sąsiednie węzły. Informacje o obowiązujących objazdach znajdują się na znakach tymczasowej organizacji ruchu, a także są wyświetlane na tablicach zmiennej treści.
1: I tego typu utrudnienia mogą pojawiać się do połowy listopada. Na S6 tymczasem problemy między Płotami a MOP-em Wyszogóra-Zachód w miejscu, gdzie osobówka uderzyła w bariery energochłonne. To 36 km drogi i tam zajęty mamy lewy pas w kierunku Szczecina. Uwaga także na trasie S17 Warszawa-Lublin. Między węzłem Ryki Południe a węzłem Skrutki osobówka wjechała w przyczepkę zabezpieczającą prace drogowe. Służby kierują ruch na lewy pas. Na szczęście według nawigacji korka nie widać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i drodzy słuchacze, ja serdecznie was zachęcam do tego, żebyście się chwalili i opowiadali, gdzie byliście w tym roku, bo przypomnę, dzisiaj Światowy Dzień Turystyki, czyli nasze święto, moi drodzy.

cały czas czekam na wasze pochwałki i przechwałki z tego, co udało wam się zdobyć w tym roku. Mam tu na myśli cele turystyczne, które udało wam się osiągnąć, gdzie byliście, w jakich ciekawych miejscach i gdzie udało wam się pozwiedzać. Jeśli chodzi o ten rok, to wszystko oczywiście z okazji Światowego Dnia Turystyki. Chwalimy się tym od samego rana w PRK Polskim Radiu Kierowców. Wiem natomiast, w jakim ciekawym miejscu był pan Sobiesław Zasada, czyli absolutna legenda motorsportu, 96-letni, można powiedzieć, nestor polskiej motoryzacji. Ostatnio był w Argentynie. Wyobraźcie sobie, że Sobiesław Zasada w wieku 96 lat ponownie zapisał się w historii motorsportu. Legendarny polski kierowca rajdowy ukończył w Argentynie liczące

0: ponad 3000 km. Gran Premio Argentino Historico, imprezę, której pierwowzór wygrał 59 lat temu. Po 6 etapach i 3000 km Sobiesław Zasada dotarł do mety w Kordobie. Jechał Porsche 911 Dakar z historycznym numerem 405, czyli takim samym, z którym triumfował w Argentynie w 1967 roku, kiedy pokonał ponad 300 rywali, a miejscowa prasa nadała mu przydomek El Polaco Volador, czyli latający Polak. Jak powiedział Polskiemu Radiu obecny na trasie rajdu tegoroczny drugi wicemistrz Polski w rajdach Łukasz Byśkiniewicz, Sobiesław Zasada był lekko zawiedziony, jak się okazuje.
1: Na mecie podkreślał, że jest zdecydowanie za łatwo teraz, bo kiedyś było więcej szutrów, więcej trudnych fragmentów drogi, a teraz było łatwiej. I to mówi 96-letni kierowca, były kierowca rajdowy, ale jak widać, no cały czas ciągnie wilka do lasu i pomimo zbliżania się do setki wsiada za kierownicę i podejmuje wielkie wyzwania, wielki szacunek i no to pokazuje, że motorsport jest lepszy niż botoks.
0: 96 lat, ponad 3000 km w Argentynie, Porsche 911 i on, jedyny niepowtarzalny Sobiesław Zasada. W tegorocznej edycji rajdu nasz bohater występował jako gość specjalny, dlatego nie był klasyfikowany, pokonał trasę przed stawką zawodników, a na mecie latającego Polaka przywitali kibice, przedstawiciele władz i argentyńska Polonia. Sobiesław Zasada przyznał, że mimo 6 etapów w ogóle nie czuł się zmęczony tą trasą.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: My na pewno nie chcemy więcej, jeśli chodzi o utrudnienia drogowe. Miejmy nadzieję, że tych będzie jak najmniej, a nad wszystkimi tymi tematami drogowymi oczywiście czuwa dzisiaj Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajcie na S6 między Płotami a MOP-em Wyszogóra Zachód. Osobówka uderzyła w bariery energochłonne na 36 kilometrze, blokując w ten sposób lewy pas dla jadących do Szczecina. Pojawiły się problemy na łódzkim odcinku drogi S8 między węzłami Pabianice Południe i Żgów. Na 218 kilometrze pojazd osobowy uderzył w bariery i przez to mamy zajęty lewy pas S8 w kierunku stolicy. Na trasie z Warszawy do Lublina też są utrudnienia. To droga ekspresowa S17 i konkretnie jej 93 kilometr. Między węzłem Meryki Południe a węzłem Skrótki osobówka wjechała w przyczepę zabezpieczającą prace drogowe. Służby pokierują Was na lewy pas S17. Maraton warszawski i warszawska dycha będą dziś powodami utrudnień dla zmotoryzowanych jeżdżących ulicami stolicy. Część ograniczeń w Śródmieściu obowiązuje już od piątku i soboty. Chociażby przez cały weekend zamknięta jest ulica Świętokrzyska od Emilii Plater do Marszałkowskiej, a trasa maratonu poprowadzi przez 7 dzielnic. Śródmieście, Pragę Południe, Pragę Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz. O szczegółach powiemy po godzinie 8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli wy, drodzy słuchacze, widzicie coś niebezpiecznego na waszej trasie, to oczywiście dajcie znać. Czekamy.

0: A ja wolę, by to było tylko nasz.
1: Tak Kamil Piwot śpiewa o drewnie, a tak my za chwilę zaśpiewamy o pogodzie. Przypominam, drodzy słuchacze, że ja cały czas czekam na wasze informacje i wasze przechwałki, pochwałki, gdzie udało wam się w tym roku dojechać. I mamy taki wpis na przykład. W tym roku w sierpniu zrealizowaliśmy nasz skandynawski trip. Spędziliśmy 3 tygodnie w podróży, start spod Wrocławia drogą lądową przez Niemcy do Danii, zachodnie wybrzeże Szwecji, Norwegia, fiordy, Lofoty, północna Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i powrót przez Polskę do Wrocławia. 17 noclegów, 6200 km z 10-latką i 7-latką na pokładzie. Martyna, Marek, Matylda, Marysia, dziękujemy bardzo za waszą przechwałkę. O, jest jeszcze druga część tego wpisu. Teraz znów turystycznie w podróży. Jesteśmy w drodze w Izery zdobywać wysoką kopę do Korony Gór. To szerokości przyczepności. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, że się pochwaliliście. A teraz sprawdzamy pogodę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Upału dzisiaj nie będzie, muszę was tutaj uspokoić. 2 stopnie w Jeleniej Górze, teraz najchłodniej właśnie tam. Najcieplej w Zielonej Górze, stopni 12 na plusie. A dzisiaj od 18 do 21 stopni Celsjusza. Takie będą generalnie temperatury w naszym kraju. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, bo tu od 16 do 17 stopni. Uwaga na mgły. W Polsce Północnej, Północno-Wschodniej alert synoptyków przed mgłami właśnie. Miejscami ograniczona widzialność do nawet 200 metrów. I to nie tylko tam, gdzie powiedziałem, ale tak generalnie na terenie całego kraju te mgły mogą się trafić. Wiatr słaby, nie będzie nam tych mgieł rozwiewał za szybko, natomiast zachmurzenie będzie małe. Na południu i wschodzie kraju okresami umiarkowane i miejscami też całkowite.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja. Nas dwóch, 2 motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
4: To była autopromocja.

0: PRK Polskim Radiu Kierowców. Trzy razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o tym, co na drogach słychać. A że mamy 10 po godzinie 8, no to oczywiście Patryk Bedliński już teraz opowiada, co na drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety są problemy, na przykład na ekspresowej szóstce między Płotami a miejscem obsługi podróżnych, czyli MOP-em Wyszogóra Zachód. Na 36 kilometrze osobówka uderzyła w bariery energochłonne pasa rozdziału. Zablokowany jest przez to lewy pas w kierunku Szczecina. Kierowcy, którzy mijają Łódź ekspresową ósemką i jadą do Warszawy, też powinni wyjątkowo uważać, bo na S8 między Pabianicami a Żgowem samochód osobowy najechał na bariery. To jest 218 kilometr i tam właśnie lewy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany, to zaraz za węzłem Pabianice Południe. Ekspresowa 17 z Warszawy do Lublina też na naszej liście utrudnień. Między węzłem Ryki Południe a węzłem Skrutki auto osobowe wjechało w przyczepkę, która zabezpieczała prace drogowe. Na 93 kilometrze drogi S17 służby powinny pokierować Was na lewy pas drogi. Maraton warszawski i warszawska dycha będą dziś powodami utrudnień w stolicy. Część ograniczeń w Śródmieściu mamy już od piątku i soboty. Chociażby, dla przypomnienia, zamknięta jest ulica Świętokrzyska od Emilii Plater do Marszałkowskiej. Trasa biegu poprowadzi przez Śródmieście, Pragę Południe, Pragę Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz. W czasie zawodów nieprzejezdne będą m.in. Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska, od Zielenieckiej do Ronda Wiatraczna, czy też Most Świętokrzyski i Gdański. A także Mickiewicza, Bonifraterska czy Miodowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za chwileczkę, już za momencik, z okazji Światowego Dnia Turystyki ja zabiorę Was na wycieczkę, na safari.

I mamy kolejne pochwałki i przechwałki. Witam w tym roku motocyklowo Nord Cup. Dwóch kumpli, dwa motocykle, namiot, składane wędki, renifery, łosie, spanie w lesie, kąpiele w jeziorach, szutry, szutrostrady, landszutry, Szwecja, Norwegia, Finlandia. Pozdrawiam, lewa w górę, Avente Bytom. Dzięki wielkie za twój wpis. Serdecznie gratuluję ci takiego wypadu, to naprawdę fantastyczna sprawa. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, to ja zabieram was na wycieczkę, a naszym przewodnikiem na tej wycieczce po RPA, bo to jest najważniejsze.

0: Ważniejsze będzie Justyna Szot, znana w sieci jako Polka w buszu. Cześć Justyno.
1: Cześć, witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: Słuchaj, dzisiaj jest Światowy Dzień Turystyki, więc pytałem słuchaczy, zapytam i Ciebie. Jakie ciekawe miejsce udało Ci się w tym roku odwiedzić?
1: No zaskakująco, w tym roku nie podróżowałam zbyt wiele, co jest dla mnie bardzo, bardzo nietypowe, ale miałam fantastyczną okazję odwiedzić północno-wschodnie wybrzeże RPA, które słynie z bardzo szerokich, pięknych, piaszczystych plaż. Jest to prowincja KwaZulu-Natal i tam odbyłam miesięczny kurs nurkowy, gdzie zdobyłam kwalifikację dive mastera, także bardzo polecam lokalizację, piękne, szerokie plaże, tropikalne rafy koralowe dla wszystkich fanów snorkelingu i nurkowania. Super, super miejscówka.
0: Ależ fantastycznie. Justyna, Polka w buszu, to gdzie ty właściwie jesteś i gdzie ty na co dzień przebywasz, gdzie mieszkasz? Opowiadaj.
1: Więc od prawie roku mieszkam pośrodku rezerwatu Dinokeng, który jest rezerwatem Wielkiej Piątki Afryki. Nie wiem, czy wiecie, ale Wielka Piątka Afryki to 5 największych, najbardziej niebezpiecznych, najtrudniejszych do upolowania zwierząt, czyli lampard, lew, bawu, kogo minęłam? Nosorożec i jeszcze jeden, możecie sobie wygooglować.
0: No pewnie.
1: Mieszkam na terenie takiego rezerwatu, mamy prywatny dom, co jest też bardzo nietypowe, bo zazwyczaj takie parki są narodowymi parkami. Ten jest prywatny i park znajduje się niecałe 45 minut drogi od Pretorii, a gdyby porównać to odległością od lotniska w Johannesburgu, czyli tego jednego z głównych międzynarodowych lotnisk, to taka godzinka 20 minut, więc stosunkowo bardzo blisko.
0: Ależ brzmi to fantastycznie, fajnie, że się słyszymy w ogóle, bo przecież jesteś w rezerwacie, więc to naprawdę fantastyczna sprawa, że udało nam się porozmawiać i połączyć. No to jak ty w ogóle znalazłaś się w tym pięknym kraju i w tym pięknym miejscu? Co ty tam w ogóle robisz i jak do tego doszło?
1: Więc historia jest troszeczkę zawiła, aczkolwiek nie wiadomo o co chodzi, to chodzi albo o pieniądze, albo o miłość.
0: No,
1: w tym wypadku chodziło o miłość.
0: Super.
1: Mianowicie kilka lat temu zaczęłam pracę na statkach pasażerskich i w pewnym momencie mojej kariery na statkach wylądowałam na statkach ekspedycyjnych. Są to o tyle różne statki od statków klasycznych, że te ekspedycyjne wybierają się w bardzo nietypowo odległe miejsca na świecie. W takie bardzo niedostępne, na przykład może jakieś fiordy norweskie, Grenlandia, archipelag jakichś wysp, może być na przykład wyspy z południowego Pacyfiku, więc bardzo specyficzny typ ludzi pracuje na tych statkach. Ja byłam recepcjonistką, natomiast mój obecnie narzeczony jest przewodnikiem ekspedycyjnym i wykładowcą na takim statku. On jest biologiem i botanikiem z wykształcenia, więc podczas takich wypraw opowiadał pasażerom o tych właśnie botanicznych i biologicznych aspektach podróży i miejsc, które odwiedzaliśmy. No i tak popłynęła ta iskierka miłości, zaczęło się niewinnie od rozmów, a później przerodziło się to w uczucie. No i pewnego pięknego dnia, gdy byliśmy na Grenlandii, zapytał mnie, czy chciałabym go odwiedzić na początek w RPA i zobaczyć, czy potencjalnie mogłabym siebie tam widzieć w przyszłości. No i reszta to jest historia. Przyjechałam parę razy w odwiedziny i pewnego dnia postanowiłam, że to jest ten moment, musimy zdecydować, kto do kogo się przeprowadza. Z tematu logistycznych i tych wizowych dla mnie było o wiele łatwiej przeprowadzić się do RPA, ale poza tym to miejsce, w którym on kupił dom tak naprawdę i działkę, jest tak fenomenalne, tak nietypowe, że nie wyobrażałam sobie ściągać Nika do mojego Tarnowa, choć Tarnów jest przepiękny, tak.
0: Oczywiście.
1: Wiedziałam, że jego serce jest w buszu i nawet gdzieś na Instagramie kiedyś napisałam, że prędzej on zrobi ze mnie buszmękę, niż ja z niego mieszczucha, także no taką decyzję podjęliśmy.
0: To się chyba sprawdziło. To co w
1: jak
0: tym,
1: najbardziej.
0: Co w tym buszu porabiasz, tak w dużym skrócie?
1: W dużym skrócie tymczasowo zajmuję się nadzorowaniem remontu naszego domu i wykańczania go, podczas gdy mój narzeczony wciąż pracuje na statkach, ale ponadto w międzyczasie prowadzę moje konto na Instagramie Polka w buszu, opowiadam naszym rodakom troszkę o moim życiu tutaj pośrodku tej dziczy afrykańskiej i ponadto sama uczę się i studiuję, bo chcę pójść jego drogą i zostać przewodniczką ekspedycyjną, co poniekąd już mi się udało osiągnąć, bo już zrobiłam dużo kwalifikacji. Jestem na etapie tak naprawdę szukania pracy, także to był taki czas dla mnie, żeby tutaj zostać na miejscu, zająć się swoimi sprawami, a

0: w międzyczasie jeszcze dopilnować remontu naszego domu, który wygląda już coraz lepiej. Myślę, że wprowadzimy się w grudniu.
1: No, ale fantastycznie. Dobrze, to o safari i innych takich atrakcjach porozmawiamy sobie za chwilę. Przypominam, Justyna Szot, Polka w buszu. Justyna mieszka w RPA i na terenie rezerwatu. I jeśli wy macie do Justyny jakieś pytania, no to oczywiście czekamy w naszej aplikacji.

0: I tak niepostrzeżenie w studiu zameldował się Patryk, a to oznacza tylko jedno. Sprawdzamy sytuację na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja ogólnie rzecz biorąc nie jest zła. Nie mamy zbyt dużego ruchu na głównych trasach, jak chociażby popularna Zakopianka, czy też często korkująca się autostrada A4. Trudno mówić o korkach, no ale niestety są utrudnienia. Na S6 między Płotami a miejscem obsługi podróżnych Wyszogóra-Zachód mamy zwężenie w kierunku Szczecina. To dlatego, że na 36 kilometrze osobówka uderzyła w bariery energochłonne pasa rozdziału. Lewy pas jest wyłączony. Kierowcy, którzy jadą S8 i mijają Łódź na trasie do Warszawy, też powinni wzmóc czujność, bo samochód osobowy uderzył w bariery między węzłem Pabianice Południe na węzłem Żgów. To jest 218 km drogi S8. Lewy pas w stronę stolicy mamy zablokowany. S17, trasa z Warszawy do Lublina. Tu też problemy. Służby kierują ruch na lewy pas, bo między węzłem Ryki Południe a węzłem Skrutki na 93 km osobówka wjechała w przyczepkę zabezpieczającą pracę drogowe. W najbliższym tygodniu drogowcy mają wymieniać nawierzchnię na odcinku drogi 48 od Spały do Teofilowa. To około 4 km trasy. W tym samym czasie będą trwały prace polegające na uzupełnianiu poboczy na odcinku drogi 48 i Nowłódz Poświętne. Pojedziemy jednym pasem na zmianę przy limicie prędkości do 50 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas, drodzy słuchacze, zbieram wasze turystyczne osiągnięcia w naszej mobilnej aplikacji. Oczywiście w tej właśnie aplikacji możecie pisać, jakie ciekawe miejsce udało wam się w tym roku odwiedzić i możecie też zadawać pytania do naszego gościa, którym, przypomnę, jest Justyna Szot, która mieszka w RPA, a jest znana w mediach społecznościowych jako Polka w buszu.

0: Drodzy słuchacze, tak się zdarzyło, że jesteśmy na safari w RPA, a naszą przewodniczką oczywiście cały czas Justyna Szot, czyli Polka w buszu. Justyno, safari przynajmniej mi kojarzy się z Kenią, Namibią i tak dalej, ale jak się okazuje w RPA też można z takich atrakcji skorzystać i wydaje mi się, że to jest dość popularna forma, którą wybierają turyści w tym kraju. Halo, halo.
1: RPA jest wręcz jednym z klasycznych kierunków safari, powiedziałabym. Czy słyszysz mnie?
0: Tak, tak. Proszę, proszę.
1: Tak, czułam, że mogą być problemy na łączach, ale już opowiadam. Więc to jest bardzo klasycznym kierunkiem, jeśli chodzi o safari. Mamy oczywiście ten ogromny park Krugera, ale też mamy mnóstwo mniejszych państwowych i prywatnych rezerwatów. Ja sama, tak jak wspomniałam, mieszkam w Dinokeng, który jest prywatnym rezerwatem. I można u nas zobaczyć całą tą Big Five Wielkiej Afryki, czyli rwa, lamparta, słonia, nosorożca i bawoła. Wow. Także RPA, powiedziałabym, na tle Kenii, Namibii, myślę, że cenowo jest bardziej atrakcyjne, bardziej różnorodne i nie jest tak drogie jak te kraje, które wymieniałam wcześniej.
0: Okej, okay, to zawsze jest jakiś argument, oczywiście. A jeśli chodzi o to safari, to powiedz, jak ono w ogóle przebiega? Bo tak z obrazków, no to chyba wszyscy kojarzymy, że wsiadamy do samochodu, jedziemy przez ten busz, oglądamy sobie zwierzęta, no ale co poza tym?
1: No więc gdyby ktoś planował sobie taki wyjazd do Afryki, na pewno musi wziąć pod uwagę, że w jednym konkretnym parku fajnie byłoby zostać kilka dni, 2-3 dni przynajmniej, ponieważ to nie jest zoo. Zwierzęta nie przychodzą na zawołanie, więc trzeba wyjechać do nich, aby je znaleźć. Bardzo często organizowane są tak zwane game drive, czyli te przejażdżki safari rano i po południu, a raczej późnym popołudniem, już praktycznie wracając wieczorem o zmierzchu. I są to przyjazdy takim samochodem terenowym, po rezerwacie, właśnie w poszukiwaniu zwierząt. Te najlepsze godziny to są właśnie te poranne, kiedy zwierzęta są bardziej aktywne, bo na przykład jest chłodniej, poszukują pożywienia, można je znaleźć przy wodopojach i tak dalej. I bardzo zależy to od lodży, w której się zostaje, ale taką generalną zasadą jest to, że ma się kocyk na tym samochodzie, trzeba ze sobą wziąć lornetkę, jakąś butelkę z wodą, jakiś może kapelusz na słońce, bo ta pogoda potrafi się bardzo zmienić w przeciągu paru godzin, a taka przejażdżka może trwać nawet 2,5 godziny, więc nie jest to krótka wyprawa. Dla mnie dobre safari nie polega tylko na odhaczaniu lew, jest, słoń odhaczony, nosorożec odhaczony. Najfajniejsze jest moim zdaniem obserwowanie tego zachowania zwierząt, bo czasem przez pół godziny siedzisz i obserwujesz słonie, które komunikują się ze sobą, dotykają się trąbami, obsypują się piachem. Możesz spędzić 15-20 minut obserwując młode hieny, które są przed norą, albo obserwować gwardy, które się ze sobą bawią. Także dobry przewodnik pokaże też tropy, ptaki, rośliny, owady, zauważy pewne zachowania, czy właśnie zmiany w ekosystemie, które mogą wskazywać na obecność zwierzęcia. I nagle okazuje się, że nawet kupa słonia może być fascynująca, bo niesie ze sobą pewną historię, więc myślę, że dobry przewodnik potrafi odwrócić uwagę właśnie od tych największych zwierząt i pokazać te drobne rzeczy.
0: No pewnie, oczywiście, to właśnie myślę, że jest prawdziwą sztuką, żeby zainteresować turystów nie tylko tym, co najbardziej chcą zobaczyć, jakby to dziwnie nie zabrzmiało.
1: To, co najbardziej oczywiste.
0: Tak, tak, ale w tym wszystkim zobaczyć i wyłuskać coś, co również może zaciekawić. Noc w buszu to jest coś, co mnie bardzo, bardzo ciekawi, bo wydaje mi się doświadczeniem troszkę

0: Z gatunku tych ekstremalnych, czy ja się bardzo mylę, czy to jest faktycznie takie niezwykłe i troszkę takie doświadczenie, które możemy zapamiętać na całe życie?
1: Na pewno jest to doświadczenie niezwykłe dla takiego zwykłego śmiertelnika, jakim byłam ja, zanim się przeprowadziłam do Afryki, bo za takiego właśnie się uważałam. Mm-hmm. Kompletnie nie miałam styczności z takim typem dziczy i pamiętam, jak przyjechałam po raz pierwszy od odwiedzinnika i spaliśmy tutaj w domu. Noc była cicha, ale jednocześnie głośna, bo był tak przerażający spokój, ale nagle słychać było wycie hieny albo szakala, jakieś dziwne szelesty drzew, wow. Więc ja nie przespałam kilka pierwszych nocy na samym początku.
0: Wcale się nie dziwię.
1: Po prostu musiałam się do tego przyzwyczaić, ale teraz nie wyobrażam sobie zasypiać bez wycia hien, bez wycia szakali. Wręcz zastanawiam się, czemu jeszcze nie wyją, już jest po 5:00, 6:00 godzina.
0: Gdzie wy jesteście?
1: Powinny się aktywować. Gdzie wy jesteście? Także jak poleciałam na chwilę do Polski na urlop i zasypiałam w tej ciszy, czułam się bardzo nieswojo. Także zdecydowanie taka noc w buszu jest zupełnie innym doświadczeniem niż safari w dzień. Można zatrzymać się albo w lodzie, albo na kampie, znajdującym się bezpośrednio w rezerwacie. To mogą być takie zwykłe namioty albo jakieś takie domki. I po zachodzie słońca zmienia się przede wszystkim ten dźwięk buszu, tak jak wspomniałam. Mhm. I zaczyna się słyszeć rzeczy, których w dzień właściwie się nie zauważa. Hieny, szakale, lwy ryczące gdzieś w oddali. I nagle dochodzi do ciebie, że tak naprawdę zagrożeniem jest dzika Afryka.
0: No tak.
1: Natomiast nie oznacza to absolutnie samodzielnego spacerowania nocą po buszu. Jest to wręcz niedozwolone. W rezerwatach obowiązują konkretne zasady bezpieczeństwa i naprawdę trzeba ich przestrzegać, ponieważ zdarzały się wypadki.
0: A właśnie, o to chciałem zahaczyć, bo chciał, nie chciał, to w internecie jest sporo takich obrazków, gdzie nie wiem, na przykład nosorożec wbiega w taki samochód, albo jakieś inne mniej, że tak powiem, drastyczne tematy, ale styczność z tymi zwierzętami jest bardzo bliska. Powiedz mi, jakie są takie podstawowe zasady takiego bezpieczeństwa, które tam trzeba zachować? Tak pokrótce.
1: Jeśli chodzi o obcowanie ze zwierzętami, to przede wszystkim dawanie im przestrzeni i tego, by czuły się bezpieczne, bo trzeba pamiętać o tym, że to my odwiedzamy ich. My jesteśmy w ich domu. I zwierzęta zachowują się zgodnie z ich naturalnymi instynktami. One mają bardzo podstawowe potrzeby rozmnażania się, pożywienia i tak dalej. Więc jeżeli my zaburzymy ten pokój, ten spokój, one wtedy będą po prostu chciały zareagować. I nie wiem, do jakiego filmiku się odnosisz, ale ostatnio wypłynął taki filmik, gdzie było tak dużo samochodów właśnie takich game viewerów i nawet prywatnych samochodów i nosorożec po prostu wbiegł w taki samochód. I też warto wiedzieć, że są różne gatunki, na przykład nosorożców, które zachowują się inaczej. Biały nosorożec, który ma bardziej taki kwadratowy pysk, jest większy, jest bardziej spokojnym nosorożcem, aczkolwiek doprowadzony do stresowej sytuacji też zareaguje. Natomiast czarny nosorożec, który jest nieco mniejszy i ma bardziej taki spiczasty pysk, co szybko można zauważyć po prostu i jakby zareagować do sytuacji, jest bardziej agresywnym nosorożcem, więc one nie bawią się w tak zwane mock charges, czyli w takie udawane atakowanie. One idą po prostu od zera do stu i trzeba po prostu wiać.
0: Zgodnie z masą i z rozmiarami. Justyno, ten temat oczywiście będziemy rozwijali po godzinie 9:00. No, ja już się, szczerze powiedziawszy, nie mogę doczekać. Drodzy słuchacze, zostańcie z nami. Gorąco zachęcam.

0: No to co, jedziemy?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jedziemy na przykład S6 i uważamy na utrudnienia między Płotami a MOP-em Wyszogóra Zachód, bo tam samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne pasa rozdziału, blokując lewy pas dla jadących do Szczecina. To jest 36 km. Uwaga też na S8. Tutaj problemy w Łódzkiem między węzłem Pabianice Południe a węzłem Żgów. Na 218 km pojazd osobowy najechał na bariery, blokując lewy pas S8 w kierunku stolicy. No, a gdybyście S17 jechali z Warszawy do Lublina, to uważajcie między Rykami a węzłem Skrutki, bo tam pojazd osobowy wjechał w przyczepkę zabezpieczającą prace drogowe. 93 km to miejsce, gdzie mamy zwężenie. Służby powinny kierować was na lewy pas tej drogi ekspresowej. Podglądam często uczęszczane drogi, na przykład Zakopiankę, i no, musimy odnotować, że dziś zupełnie płynnie na tej trasie, zarówno w jej południowej części, czyli na drodze 47, jak i na 7, czyli na północy. Pod Trójmiastem dobra drogowa sytuacja, na obwodnicy nie ma czego się bać i podobnie na warszawskim odcinku drogi S8, który często się korkuje, a dziś gwarantuje nam odrobinę oddechu. No i przypominamy, że dziś maraton warszawski i warszawska dycha, a zatem utrudnienia no niestety będą występowały. Chociażby zamknięta jest ulica Świętokrzyska od Emilii Plater do Marszałkowskiej. Trasa biegu prowadzi przez 7 stołecznych dzielnic. To Śródmieście, Praga Południe, Praga Północ, Wola, Bemowo, Bielany i Żoliborz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I kolejni z was chwalą się swoimi turystycznymi osiągnięciami w tym roku. W tym roku udało mi się zwiedzić Wenecję, Italia. Tu się oddycha. I ja pod tym się podpisuję rękami, nogami i czym tam jeszcze mam.

0: 9 na zegarach, to więc najwyższy czas sprawdzić, jaki dzień dzisiaj w pogodzie nam się szykuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej nie będzie, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie całkiem przyjemny dzień, bo zachmurzenie będzie małe, na południu i wschodzie okresami umiarkowane, tylko miejscami całkowite. I jeszcze gdzieniegdzie mogą się utrzymywać mgły ograniczające naszą widzialność na drodze, także drodzy kierowcy, uważajcie na to. A jeśli chodzi o temperatury, to od 18 do 21 stopni Celsjusza zobaczymy na termometrach, 23 na krańcach zachodnich, tu najcieplej, a najchłodniej w rejonie podgórskich Karpat, od 16 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nie będzie nam potęgował uczucia chłodu, a jeśli chodzi o temperatury skrajne o godzinie 9, no to najchłodniej wciąż w Jeleniej Górze, 5,5 stopnia, najcieplej w Zielonej Górze, stopni 15. I z tego jak najbardziej mieszkańcy Zielonej Góry mogą się cieszyć. Co do ostrzeżeń synoptyków, przypominamy, że te obowiązywały do 9 przed mgłami, już się zakończyły, także być może nie ma się już czego obawiać, natomiast ostrzegamy, że te mgły mogą jeszcze miejscami się nam utrzymywać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewelina Dobrzyńska, Patryk Bedliński i Maciek Sampolski, czyli ja. Kłaniamy się wam nisko, mówimy dzień dobry w PRK Polskim Radiu Kierowców i przypominamy, w tej godzinie będziemy w buszu w RPA razem z Justyną Szot. Także zostańcie z nami.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: O poranku utrudnienia głównie w trzech miejscach, m.in. na S6 na odcinku między Płotami a MOP-em Wyszogóra Zachód. Tam osobówka uderzyła w bariery energochłonne. No i mamy zablokowany lewy pas do Szczecina na 36 kilometrze. Problemy też na ekspresowej 8, którą mijamy Łódź i kierujemy się do stolicy. Pod Pabianicami, między węzłem Pabianice Południa, węzłem Żgów, na 218 kilometrze osobówka najechała na bariery. Mamy zajęty lewy pas w kierunku stolicy. S17, tutaj z kolei trzeba wzmóc czujność jadąc z Warszawy do Lublina. Między węzłem Ryki Południe, na węzłem Skrutki, na 93 kilometrze osobówka wjechała w przyczepkę zabezpieczającą prace drogowe. Mamy zwężenie, służby powinny nas tam pokierować na lewy pas. O tej porze niewielki ruch i właściwie poza tymi trzema miejscami z utrudnieniami jedziemy w miarę płynnie. Zakopianka bez korków, A4 i S8 w większości też raczej nie powinna powodować problemów. Pod Trójmiastem dobra drogowa sytuacja. Niewielkie spowolnienia na remontowanej A1, zwłaszcza na dojeździe do Grudziądza od strony północnej, czyli od Trójmiasta. No i mamy spowolnienia także na S11 w okolicach Rokietnicy, na trasie od Obornik w kierunku Poznania, czyli na jezdni w stronę południową.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądam do naszej aplikacji. Witam, co tu się chwalić? Po prostu się jeździ i na koncie jest Francja po Bolonię, Surmer po Marsylię i wszystkie plaże D-Day. Czechy, Słowacja, Niemcy, Belgia, Holandia. Obecnie Podlasie pewnie o czymś zapomniałem. Pozdrawiamy Karolina i Marcin z Volvo. No proszę państwa, to jest się czym chwalić oczywiście.

0: Wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego i to jest najważniejsze w PRK Polskim Radiu Kierowców. Także mimo tego, że może nawet teraz aktualnie nie prowadzicie samochodu, to dla was wszystkich, drodzy słuchacze, informacje z dróg.
1: PRK.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i cały czas jesteśmy na wycieczce, na safari. Justyna Szot, czyli Polka w buszu razem z nami. Także Justyno, o tym safari sobie troszeczkę porozmawialiśmy w ostatnim wejściu. A ja chciałem tak bardziej generalnie ująć ten temat. Jak turystyka twoim okiem wygląda w RPA? Czy safari to jest taki, powiedziałbym, najbardziej popularny punkt programu, jeśli chodzi o ten kraj? Halo, halo? O! Chyba tutaj chochliki radiowe nas dopadły w tym przypadku. Mam nadzieję, że z Justyną oczywiście się usłyszymy. No niestety, trzeba to zrozumieć. Justyna mieszka w buszu, jak sama nazwa wskazuje. I pośród tych zwierząt, pośród tych wszystkich fantastycznych widoków i tak naprawdę tych landschaftów, jak chciałoby się powiedzieć. No niestety, zasięg to jest coś, co bywa wybiórcze. Ale mam informację, że Justyna jest już z nami. Halo, halo?
1: Jestem.
0: A, super. No to powtórzę. Justyno, jak to wygląda twoim okiem w RPA? Czy safari to jest zdecydowanie najbardziej popularny

0: Na atrakcja twoim okiem?
1: Myślę, że jedna z najbardziej popularnych atrakcji, zaraz obok Kapsztadu, który jest takim flagowym miastem całego kraju. Także ktokolwiek, kto planuje choćby po raz pierwszy wyprawę do RPA, bardzo sugeruję połączyć safari z odwiedzeniem Kapsztadu.
0: O, faktycznie, bo to Kapsztad to jest największe miasto w RPA, czy tam z Johannesburgiem się biją o pierwsze miejsce?
1: Nie jestem pewna, ale przypuszczam, że biją się z Johannesburgiem o pierwsze miejsce, aczkolwiek jest jednym z najbardziej turystycznych miejsc. Jest ulokowane niesamowicie, bo w ogóle Republika Południowej Afryki leży pomiędzy dwoma oceanami, więc ten klimat jest bardzo różnorodny, więc ogólnie kraj ma bardzo dużo do zaoferowania pod kątem właśnie natury, bioróżnorodności. Także jest co zwiedzać, jest co robić.
0: Mówiłaś o tym nurkowaniu na samym początku tej rozmowy. To gdzie to dokładnie było, jakbyś mogła nam przybliżyć?
1: Więc Sodwana Bay, czyli ta zatoka Sodwana, jest w północnym, wschodnim regionie, który nazywa się KwaZulu-Natal, ale nurkować można wzdłuż wszystkich, całego wybrzeża RPA. Bardzo popularne jest nurkowanie właśnie w okolicach Kapsztadu, Hans Bay Bay, gdzie można nurkować z rekinami, na co mam olbrzymią ochotę. Także w okolicach Kapsztadu jest bardzo dużo lasów kelpowych, czyli to są chyba algi po polsku. Także też niesamowite doświadczenie, bo wyobraź sobie pływać pod wodą pośród długich alg,
0: jak w lesie,
1: więc jest tam też bardzo dużo szok, więc jest zimna woda, więc jest niesamowita różnorodność. Południe i zachód zimny i chłodny, natomiast wschód jest tropikalny, ciepły.
0: Super.
1: I piaszczysty.
0: Taki obraz tego RPA wyłania mi się taki naprawdę piękny, bo nie dość, że oceany, to jeszcze safari, dla każdego coś naprawdę fajnego.
1: Dokładnie.
0: Jakbym mógł cię zapytać, bo w przypadku krajów afrykańskich bardzo często padają pytania o bezpieczeństwo na miejscu. Czy twoim zdaniem można mieć jakieś obawy w tej kwestii właśnie w Republice Południowej Afryki?
1: Zawsze, gdy jestem pytana o bezpieczeństwo w RPA, jak najbardziej ma realny problem z bezpieczeństwem, ale nie oznacza to, że powinno nas to blokować przed podróżą do RPA. Trzeba niestety mieć to na uwadze i zachowywać się zgodnie z zasadami, pilnować swoich rzeczy, nie zostawiać otwartego samochodu. Ja też musiałam nauczyć się żyć tutaj tak naprawdę i nabrać tych nowych nawyków bezpieczeństwa. Zasuwać szyby od samochodu, zamykać samochód, nie chodzić bezmyślnie z telefonem, nie chodzić.
0: Gdzieś tam, Justyno, uciekasz. No generalnie z twojej wypowiedzi trzeba wnioskować, myślę, jedno. Trzeba być rozważnym, trzeba myśleć o tym, co się robi. No i przede wszystkim nie można być lekkomyślnym. To trochę mi przychodzi na myśl taka rozmowa, którą mieliśmy kilka miesięcy temu a propos Madagaskaru. Tutaj też te pytania o bezpieczeństwo padały, często gęsto również od słuchaczy. No i tam również były takie opinie, że tam wypadałoby pilnować tego, jak to wygląda na miejscu i przede wszystkim przestrzegać zasad, to co Justyno powiedziałaś na samym początku. Czy teraz słyszymy się troszkę lepiej? Chyba tak.
1: Ja słyszę ciebie cały czas, ale obawiam się, że może wy mnie nie słyszycie, dlatego powtórzę, tak. Trzeba być bardzo rozważnym. Trzeba być bardzo rozważnym i mieć po prostu, jak to się u nas po polsku mówi, łeb na karku, rozglądać się, być świadomym otoczenia, nie robić po prostu głupot, nie pchać się w miejsca, w których widzimy, że może być nieciekawie. Jest mnóstwo informacji online, lokalsi zawsze chętnie udzielają takich informacji, więc da się to zorganizować bezpiecznie, po prostu trzeba być uważnym i ostrożnym.
0: Właśnie, a propos lokalsów, w trzech słowach, jacy są ludzie tam na miejscu, czy oni witają turystów z otwartymi ramionami?
1: Chciałabym krótko, ale o tym się nie da krótko. Lokalsów ciężko określić, ponieważ jest tu, RPA jest bardzo różnorodne.
0: No tak.
1: Jest przynajmniej 12 języków.
0: Wow.
1: Lokalsi, z którymi ja się spotykałam, wszyscy byli bardzo otwarci, bardzo zainteresowani tym, co ja tutaj robię, ponieważ mieszkam bardzo blisko miasteczka Czarnoskórego, więc jadąc na zakupy jestem jedną z niewielu białych twarzy w supermarkecie, więc budzi to zawsze zainteresowanie. Aczkolwiek zawsze są otwarci, mają świetne poczucie humoru, są bardzo ciekawi tego, co robię i dlaczego tutaj jestem, także mam

0: mam same pozytywne interakcje, jak do tej pory.
1: Super, bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo zawsze to jest fajne, tak usłyszeć taką opinię już z samego miejsca, od samej osoby zainteresowanej, że jednak nie jest tak źle, jak w internecie piszą i jak niektórzy potrafią mówić o tych krajach, między innymi niestety też afrykańskich. Justyna Szot razem z nami, rozmowę kontynuujemy oczywiście po informacjach z dróg, a potem porozmawiamy o tematach motoryzacyjnych, rzecz jasna.

0: I to dzisiaj, a ja zbieram w naszej aplikacji od samego rana wasze największe osiągnięcia turystyczne w tym roku i mamy taki wpis. Dzień dobry, my w tym roku spędzaliśmy urlop w Bieszczadach, pierwszy raz z rowerami, a teraz jedziemy do Kołobrzegu, oczywiście też z rowerami. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Pozdrawiamy słonecznie Aga i Robert. Bardzo dziękujemy Ago i Robercie. Trzymajcie się na tej trasie szerokości, przyczepności i gratulacje waszego turystycznego osiągnięcia. Czekamy oczywiście na więcej, a w międzyczasie informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I dobre wieści płyną do nas od drogowców a propos dwóch ekspresowych tras. To S6 i S8. Zakończyły się problemy między Płotami a miejscem obsługi podróżnych Wyszogóra Zachód, a także między węzłem Pabianice Południe a węzłem Żgów. Wcześniej mieliśmy zwężenia w kierunku Szczecina i w kierunku Warszawy. Ale utrudnienia możliwe są jeszcze na S17, czyli na ekspresówce, którą ze stolicy jedziemy do Lublina. Uważajcie między węzłami Ryki Południe i Skrutki, bo tam pojazd osobowy wjechał w przyczepkę zabezpieczającą prace drogowe. Na 93 kilometrze służby powinny pokierować was na lewy pas ruchu. A w czwartek rozpoczął się remont 74, czyli drogi krajowej od Budkowa do Żarnowa w Łódzkiem. Utrudnienia w najbliższym czasie będą dotyczyły tych zmotoryzowanych, którzy jadą chociażby między Sulejowem a Kielcami. Prace będą prowadzone między 6 a 18, a powinny zakończyć się w drugiej połowie października. Zmotoryzowani pojadą na przemiennie częścią jezdni, ruch może być sterowany ręcznie i mamy limit prędkości do 50 km na godzinę. A skoro jest zwężenie, to także jest zakaz wyprzedzania. Maraton warszawski i tak zwana warszawska dycha to powody utrudnień, które dziś wystąpią w stolicy. Część ograniczeń w Śródmieściu już obowiązuje od piątku i soboty. Chociażby zamknięta jest ulica Świętokrzyska na odcinku od Emilii Plater do Marszałkowskiej. Nieprzejezdne będą także Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, Aleja Waszyngtona, Grochowska od Alei Zielenieckiej do Ronda Wiatraczna, mosty Świętokrzyski, Gdański i Poniatowskiego, a także Mickiewicza, Bonifraterska i Miodowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 to nasz drogowy numer, a w naszej aplikacji zbieramy wasze turystyczne osiągnięcia roku, bo dzisiaj Światowy Dzień Turystyki.

0: Cały czas jesteśmy na safari w RPA, a jak safari, no to oczywiście samochody. I jakimi samochodami na to safari się jeździ? To pytanie kieruję do Justyny Szot, która jest naszym przewodnikiem po safari właśnie. Także Justyno, jakie tam auta na tym safari?
1: Jak się pewnie domyślacie, muszą to być samochody terenowe, które poradzą sobie na różnego rodzaju gruncie, bo to są i tereny podmokłe, i piach, i jakieś wertepy, także zdecydowanie samochody z 4x4, czyli jakaś Toyota Hilux i oczywiście klasyczne Land Rovery. Mhm. A jeśli chodzi o drogi RPA, no to królują tak zwane buckies, czyli pick-upy wszelkiego rodzaju.
0: O, proszę, to powiem ci szczerze, że to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, ale tak szczerze powiedziawszy, to akurat pick-upów to bym się tam nie spodziewał. Chociaż w sumie tam tereny rozległe, więc taki praktyczny wymiar tych samochodów na pewno ma tu znaczenie. A jeśli chodzi o to safari, no to w tych autach terenowych to one są z dachem, bez? Jak to wygląda?
1: Różne wersje samochodów można spotkać, bo to też jest dostosowane do pory roku. W porze letniej, czyli zimie polskiej, bo pory roku są tutaj na odwrót, kiedy jest dużo deszczu w lecie, na pewno będą to samochody z dachem, aczkolwiek kiedy jest duża ekspozycja słoneczna w zimie, na przykład, bo zazwyczaj będą właśnie osłonione dachem. Także wersji jest kilka, można czasem wybrać, zasugerować, albo niektóre lądują standardowo właśnie odachowane, że tak powiem, Land Cruisery.
0: O proszę. A powiedz mi, jeśli chodzi o ruch drogowy, ty tam poruszasz się samochodem? W ogóle?
1: Tak, poruszam się samochodem, aczkolwiek nie przyszło mi to łatwo. Okay. Nie wiem, czy wiecie, ale w RPA ruch jest lewostronny.
0: No tak,
1: więc
0: faktycznie.
1: Za każdym razem, gdy zbliżam się do skrzyżowania, muszę sobie w głowie odwrócić jak w zwierciadle zasady ruchu. Trwało to trochę, zanim się do tego przyzwyczaiłam, ale jeszcze niestety nie jeżdżę po autostradach. Na razie mojej okolicy, którą dobrze znam, ale jeszcze nie mam odwagi wyjechać na autostrady.
0: Nie masz odwagi, czyli domyślam się, że ruch drogowy tam bywa przewrotny, mówiąc krótko.
1: Ja nazwałabym to ruchem hardkorowym. Po kierowcach widać, kto zdobył prawo jazdy nielegalnie. Jest to niestety bardzo popularna praktyka. Kierowcy jeżdżą nieodpowiedzialnie, ale największym w moich oczach problemem jest to, że trakcje kolejowe w RPA nie funkcjonują dobrze, są praktycznie nieistniejące, więc wszystkie przewozy cargo, ciężarówki, tiry, wszystko jest na drodze, więc nie ma tej płynności ruchu na autostradach, bo jest po prostu bardzo dużo wielkich, gabarytowych ciężarówek.
0: To brzmi troszkę dramatycznie, przyznam się szczerze. No wiesz, tak się zwykło mawiać u nas, że ktoś znalazł prawo jazdy w chipsach i chyba w przypadku RPA to się niestety sprawdza.
1: Myślę, że w dużym stopniu.
0: A propos chipsów i rzeczy lepszych od chipsów, to chciałem zapytać cię o jeden z moich ulubionych tematów, czyli gastronomiczną odsłonę właśnie tego kraju. Jakie ciekawe rzeczy można tam zjeść? Czego można spróbować?
1: W moich oczach RPAńczycy są bardzo mięsożerni, ponieważ do tego mięsa też mają dobry dostęp. Bardzo lubię też dziczyzna, czyli antyl i tak dalej. Można to dostać w większości sklepów, przypuszczam.
0: Antylopy, tak?
1: Bardzo popularne jest antylopy, tak. Wow. Gnu choćby, czy impale. Są bardzo smaczne. Polecam również stek ze strusia, jest wyśmienity. Bardzo popularny w RPA jest braai. To jest w ogóle koncept wręcz kulturowy dla tego kraju.
0: A co to jest?
1: Po prostu nasz grill, ale odradzam nazwać to w ten sposób, paść w tarapaty. Braai to się tak nazywa i bywać do barbecue tutaj lokalnie. Bardzo są dumni z tej kultury właśnie braai. Jedzą bardzo dużo mięsa, właśnie kiełbasy. Jest bardzo popularna kiełbasa drywurst,

0: coś jak sucha kiełbasa, ale taka bardzo lokalna. Myślę, że spodobałoby ci się danie, które nazywa się bobuti. To jest mieszanka pełnego mięsa, które jest zapieczone z ziemniaczkami, podane z słodkim, o dziwo. Bardzo często jest to sos chutney, czyli taki śliwkowy, owocowy. Bardzo fajne połączenie. Jeżeli będziesz miał okazję polecieć depa, to koniecznie musisz zamówić bobuti.
1: Powiem ci szczerze, że nie jadłem jeszcze śniadania, także to bardzo dobry temat do tej rozmowy, tak sobie wybraliśmy. Ja się czuję zachęcony, mam nadzieję, drodzy słuchacze, że wy też. Nie tylko w tematach gastronomicznych, nie tylko motoryzacyjnych, ale też jeśli chodzi o przyrodę, turystykę i wszystkim, co najlepsze w RPA można znaleźć. Justyna Szot, Polka w buszu, była naszym gościem przez ostatnie 2 godziny. Justyno, dziękujemy ci pięknie za to spotkanie. No i mam nadzieję, że Justyna również nam dziękuję. Niestety, tak jak mówiliśmy przy okazji poprzedniego wejścia, no w buszu jest pięknie, widoki są fantastyczne, ale z zasięgiem bywa różnie. Justyna Szot, znajdziecie ją w mediach społecznościowych jako Polka w buszu. Ona była naszym przewodnikiem po RPA i po safari.

0: Ależ nam panowie zagrali. My nie mówimy dość, jeśli chodzi o sprawdzanie i monitorowanie bezpieczeństwa na naszych polskich drogach. Patryku, dzisiaj jest niedziela przed 10:00. No to chyba jeszcze nie jest najgorzej w tym temacie,
1: to
0: co?
1: To jest znakomita pora, żeby wyjechać. Przed innymi, przed popołudniowym szczytem, jeżeli w ogóle w niedzielę możemy mówić o szczycie komunikacyjnym.
0: Miejmy nadzieję, że mówić nie będziemy o tym szczycie komunikacyjnym, natomiast będziemy na pewno mówić o tym, co dzieje się niedobrego na trasach, żebyście wy wiedzieli o tym pierwsi. I teraz możecie zamienić się w słuch. Dajcie głośniej. Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przybywa samochodów na popularnej Zakopiance w dwóch miejscach. Pierwsze z nich to Szaflary, trasa między Białym Dunajcem a Nowym Targiem i ta część drogi, którą jedziemy w stronę Krakowa, a drugie miejsce, gdzie trzeba będzie zwolnić.

0: Wolnicz to Libertów już pod samym Krakowem. S17 z Warszawy do Lublina. Tutaj z kolei problemy między węzłami Ryki, Południe i Skrótki po tym, jak osobówka wjechała w przyczepkę zabezpieczającą prace drogowe. Służby kierują ruch na lewy pas. Z dobrych wieści budowa obwodnicy Zatora osiągnęła półmetek. Jesienią przyszłego roku zmotoryzowani pojadą nową drogą, która połączy Aleję 1 Maja, fragment drogi 44 z ulicą Wadowicką, czyli fragment drogi 48. Nowa obwodnica to jednojezdniowa trasa o długości ponad 2 km z jednym pasem w każdym kierunku. Przypominamy, że w czwartek rozpoczął się remont 74 w Łódzkiem, od Budkowa do Żarnowa. Prace będą prowadzone między 6 a 18, a powinny zakończyć się w drugiej połowie października. Utrudnienia napotkają kierowcy, którzy jeżdżą chociażby między Sulejowem a Kielcami. Ruch będzie kierowany ręcznie, pojedziemy naprzemiennie częścią jezdni, no i mamy limit prędkości do 50, a także zakaz wyprzedzania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Witam serdecznie, a my w tym roku ferie w lutym, tuż przed konfliktem na Bliskim Wschodzie w Dubaju, następnie Turcja w czerwcu i na zakończenie wakacji już własnym Hyundaiem Staria w 10 do Rumunii na trasę transfogarską. Było naprawdę przepięknie. Pozdrawiam Grzesiek. Grześku, pozdrawiamy i gratulacje.

0: Moi drodzy, i tak z ciepłego i upalnego RPA przenosimy się do naszej polskiej rzeczywistości, która, szczerze powiedziawszy, okazuje się nie taka najgorsza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I chociaż jesień już się rozgościła u nas, no dobre, no to dzisiaj temperatury od 18 do 21 stopni Celsjusza. Trzeba przyznać, że to nie upał, ale też wartości całkiem znośne.

0: Cieplej miejscami na krańcach zachodnich 23 stopnie i chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat od 16 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany nie będzie nas tutaj przesadnie ochładzał, a aktualnie na termometrach najcieplej 15 w Zielonej Górze, a najchłodniej w Jeleniej Górze 5 stopni. Takie są temperatury skrajne, jeśli chodzi o godzinę 10, a jeśli chodzi o słońce, to miejscami oczywiście się pojawi, bo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu i wschodzie kraju umiarkowane właśnie, a też miejscami będzie całkowite, ale to tylko gdzieniegdzie. Także w większej części naszego kraju spodziewajmy się dobrej pogody. I jeśli chodzi o te mgły, o których mówiliśmy od rana, ich już być nie powinno, także możemy jechać śmiało, bez większych obaw. Uważajcie tylko na to, żeby przypadkiem słońce gdzieś was na trasie nie oślepiło, bo to też bywa groźne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewelina Dobrzyńska, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski. Dzień dobry, witamy, cześć wszystkim wam, drodzy słuchacze. I przypominam, Światowy Dzień Turystyki to jest właśnie dzisiaj i ja zbieram wszystkie wasze pochwałki, przechwałki i informacje o tym, co udało wam się zobaczyć w tym roku, gdzie byliście i co widzieliście.

0: A nieprawda, my też wiemy, co się dzieje naturalnie na drogach.
1: Wiemy i powiemy.
0: A wiemy i powiemy, a to naturalnie wie ten przemiły pan, czyli Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a wiemy o tym, że nie mamy dzisiaj szczęścia do drogi ekspresowej S8, bo co prawda zakończyły się problemy w Łódzkiem między Pabianicami a Żgowem, ale pojawiły się kolejne, tym razem w Warszawie, między węzłem Wisłostrada na węzłem Broniewskiego. Mamy zablokowany zjazd na węzeł Marymącka od strony mostu Grota Robeckiego i to dotyczy tych, którzy jadą S8 w kierunku zachodnim, czyli na przykład od Białegostoku do Poznania. Mowa o 13 kilometrze, a utrudnienia mają związek na szczęście nie z wypadkiem, a po prostu z maratonem warszawskim. Uwaga też na S17. Tutaj problemy między węzłami Ryki Południe i Skrutki, czyli szerzej patrząc na trasie, którą jedziemy.

0: Z Warszawy do Lublina. Na 93 kilometrze samochód osobowy wjechał w przyczepkę zabezpieczającą pracę przy odnawianiu cząstkowego oznakowania. Na miejscu pojawiły się służby, które zabezpieczają zdarzenie i kierują ruch na lewy pas. Teraz dostaliśmy informację, że utrudnienie nadal trwa i potrwa do odwołania. Tymczasem coraz więcej samochodów pojawia się na popularnej Zakopiance, zarówno w jej południowej części na drodze 47 Biały Dunajec-Nowy Targ, jak i na siódemce, czyli w północnej części Zakopianki, w Gaju i w Libertowie, czyli tuż przed Krakowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja tak tylko przypominam, że dzisiaj Światowy Dzień Turystyki i ja zbieram wasze turystyczne osiągnięcia z tego roku. Także zachęcam do tego, żeby się chwalić, moi drodzy, w naszej aplikacji.

0: Zew morza, białe szumy i ciszę.
1: A z racji tego, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Turystyki, to ja tylko przypomnę, że od jutra rusza jesienna wyprawa motocyklowa PRK w rozruszniku, czyli Kuba Marcinowicz i Patryk Kuniszewicz wyruszą w jesienną motocyklową wyprawę i w 5 dni pokonają trasę przez 5 żużlowych miast: Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski i Toruń. Także motocyklem turystycznie, ale też żużlowo, rzecz jasna, jak to w Ruszniku, konkursów z nagrodami też nie zabraknie, także nastawiajcie rano odbiorniki i nasłuchujcie, jak tam chłopakom idzie na trasie i gdzie aktualnie są. No i oczywiście bierzcie udział w tych konkursach, bo naprawdę warto. A po co to wszystko? Po to, żeby oczywiście udowodnić, że jesień to jest idealny czas również do tego, żeby wyjechać na drogi motocyklem. I jak to Kuba Marcinowicz powiedział, nie ma złej pogody na motocykl, są tylko źle ubrani motocykliści. Także to już jutro. Jesienna wyprawa PRK. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski i Toruń. Jeśli chłopaki zawitają właśnie do waszego miasta, no to również daję głowę, że będzie się dało tam ich gdzieś spotkać, jeżeli będziecie wystarczająco uważni. To oczywiście od jutra do samego piątku na naszej antenie od 6 do 10.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców. Yeah.

0: Mamy kolejne pochwałki i przechwałki, tym razem od pani Marzeny z Piekar Śląskich. Marzec Grindelwald, Szwajcaria, kolejka na Jungfrau, najwyżej położona stacja w Europie, a potem Chorwacja, Zadar, Cypr, Pafos w sierpniu, Koprowy Wierch, a dzisiaj Wrocław. Pozdrawiam, Marzenka, Piekary Śląskie. Pani Marzenko, serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy. Na więcej takich informacji czekam w aplikacji, a tymczasem głos oddaję Patrykowi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my zaglądamy do stolicy, bo dziś maraton warszawski. Nieprzejezdne między innymi Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego. Sam most również, a do tego Aleja Waszyngtona, Grochowska, Mosty Świętokrzyski i Gdański w kierunku Śródmieścia, Obrońców Tobruku, Powstańców Śląskich od Maczka do Wrocławskiej, Aleja Rejmonta od Kasprowicza do Maczka czy Mickiewicza od Placu Wilsona do Andersa. Ulice będą otwierane po przebiegnięciu ostatniego zawodnika i po uprzątnięciu trasy. Pierwsze zostaną otwarte około 11:30, a najdłużej do godziny 16 lub 18 zamknięte mają być ulice wśród

0: W Śródmieściu jako ostatnia zostanie otwarta Świętokrzyska przy Parku Świętokrzyskim dopiero jutro około 1 w nocy. W związku z maratonem warszawskim utrudnienia dotyczą też kierowców, którzy zjeżdżają z trasy S8. Problemy są między węzłami Wisłostrada i Broniewskiego. Zablokowany mamy zjazd na węźle Marymącka od strony mostu Grota Robeckiego. To 13 km. Uwaga też na S17, czyli na drodze ekspresowej prowadzącej ze stolicy do Lublina. Między węzłem Ryki Południe a węzłem Skrótki osobówka wjechała w przyczepkę zabezpieczającą prace drogowe. Służby kierują ruch na lewy pas na 93 km drogi S17. Na Zakopiance przybywa samochodów w dwóch miejscach zwłaszcza. Pierwsze z nich to trasa między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, czyli okolice chociażby Szaflar, a drugie miejsce ze spowolnionym ruchem to Gaj i Libertów, czyli ostatnia prosta przed Krakowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kto da więcej, kto da więcej. Kto się jeszcze pochwali tym, gdzie był w tym roku? Przypominam, Światowy Dzień Turystyki dzisiaj właśnie, tak więc w PRK Polskim Radiu Kierowców tak właśnie świętujemy. Wy opowiadacie, gdzie byliście w tym roku, a ja te informacje przekazuję dalej.

0: To już jest rekordowy maraton warszawski. Kilkanaście tysięcy zawodników stanęło na starcie trasy, która prowadzi przez oba brzegi Wisły i kilka dzielnic stolicy. Uczestnicy wystartowali o godzinie 9 w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki i mieli nadzieję na dobry wynik i atmosferę przynajmniej przed tym biegiem.
1: Nie ukrywam, że nie jestem w super formie, miewałam lepszą, ale tu niesie, że tak powiem, publiczność, dopingujący, także mam nadzieję, że uda się ukończyć w dobrym stanie i w dobrym czasie.
2: Bez formy, ale będzie dobrze. Chciałbym złamać 4 godziny, więc pół godziny szybciej niż w Łodzi i 40 minut szybciej niż w Krakowie. 3 razy biegłem półmaraton teraz, więc...

0: tygodniu, więc coś tam przebiegnę, aby dobiec.
1: Miało być lepiej, ale nie będzie też chyba najgorzej. Liczę na to, żeby złamać 4 godziny. Ambitnie. Ale jem dużo makaronu, więc może się uda. Biegam charytatywnie akurat tym razem, więc robię to też dla kogoś, a poza tym, kurczę, bieganie jest fajne po prostu. I jest niska bariera wejścia, bierzesz buty i lecisz.
2: No i trzeba się najeść makaronu. Myślę, że ta bariera wejścia tutaj też jest istotna. Biegacze przemierzają dzisiaj Aleje Śródmieścia, historyczne ulice Starego Miasta i Traktu Królewskiego, przekroczą Wisłę, miną PGE Narodowy, odwiedzą Pragę, Żoliborz, Bielany i wrócą do centrum. W czasie maratonu spodziewajmy się utrudnień w ruchu. My o tych utrudnieniach mówimy rzecz jasna od samego rana.

0: A tak się składa, że sytuacja drogowa bywa różnorodna, wielokolorowa, nie tylko czarno-biała. I to najlepiej wie oczywiście Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czasem ta drogowa sytuacja jest czerwona i ta czerwień chociażby na Zakopiance, na odcinku 47, już w okolicach samego Zakopanego, ale też w okolicach Szaflar i Bańskiej Niżnej, czyli między Białym Dunajcem a Nowym Targiem w kierunku Krakowa. Skoro czerwień, to znaczy, że tworzą się spowolnienia i korki i podobnie jest na północnym odcinku Zakopianki w Libertowie, czyli na ostatniej prostej przed Krakowem. Przybywa samochodów także na drodze 49, którą wjeżdżamy do Nowego Targu.

0: strony Białki Tatrzańskiej. W samej Białce też kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Cierpliwość na pewno wskazana dziś w Warszawie, bo tam maraton warszawski i wiele ulic nieprzejezdnych albo częściowo wyłączonych. Nieprzejezdne między innymi Aleje Jerozolimskie, od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, czy też sam most. Do tego Aleja Waszyngtona, Grochowska, Most Świętokrzyski, Most Gdański w kierunku Śródmieścia, czy też Powstańców Śląskich od Maczka do Wrocławskiej. Uwaga też na drodze S8. Tutaj problemy napotkają ci, którzy chcą zjechać z S8 na węźle Marymącka od strony Mostu Grotoroweckiego. Problemy z tym przejazdem również mają związek z maratonem warszawskim. Gdybyście jechali z Warszawy do Lublina, to problemy możliwe są wciąż na S17 między węzłami Ryki Południe i Skrutki. To 93 km. Osobówka wjechała w przyczepkę zabezpieczającą pracę drogowców. Służby powinny pokierować was na lewy pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja cały czas zbieram wasze pochwałki i przechwałki z wyjazdów tegorocznych. Są głosy o Puszczy Dulowskiej, są głosy o Barlinku, o tym, że niektórzy z was jadą i utknęli w korku. Dziękuję bardzo za wszystkie te wpisy i my, drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, że jesteście naprawdę fantastyczni.

0: Niecałe 5 minut zostało nam do 11 w studiu Dagmara Kowalska. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, ale czy to znaczy, że ona śmiała się z nas, czy tylko ze mnie?
0: Nie, z nikogo się nie śmiała. A wie pani, że dzisiaj Światowy Dzień Turystyki?
1: A nie wiem, a chętnie bym się gdzieś wybrała.
0: A gdzie była pani w tym roku?
1: O, w wielu miejscach byłam.

0: Jednym takim fajnym, wyjątkowym?
1: Na przykład, nie mogę powiedzieć.
0: A, okej, okay, dobra. To niech to zostanie...
1: Ale więcej tam nie pojadę, to na pewno.
0: To niech to zostanie słodką tajemnicą Dagmary. Dagmara zostaje z wami po godzinie 11.
1: A ty idziesz biegać?
0: Ja idę się zdrzemnąć. A potem na kawkę.
1: Słuchaj, bo wiesz, że dzisiaj Warszawa biega?
0: Wiem, że biega, dlatego ja planuję przemieszczać się pieszo, bądź że podziemnie, więc mam nadzieję, że bez utrudnień. Jakby nie było, bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciek Sampolski, kłaniam się nisko i zapraszam do spotkania z Dagmarą Kowalską.

0: Do biegania pogoda jest idealna, do jazdy na jednośladzie pogoda jest idealna, do relaksu w niedzielę również, a szczegóły już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to te nasze motocyklowe chłopaki, czyli Patryk i Kuba Marcinowicz, stwierdzili, że załatwią sobie pogodę na wyjazd, no i ją mają. Słuchajcie, jest naprawdę bardzo pięknie, a będzie jeszcze piękniej i cały tydzień zapowiada się naprawdę cudownie i cudowny. W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie małe na południu i na wschodzie kraju, okresami umiarkowane, ale początkowo w rejonie mgieł duże i całkowite. Natomiast to już było, to już wymazujemy gumką myszką, a teraz robi się coraz piękniej. Mamy temperaturę na przeważającym obszarze, która w sumie jest już niezła całkiem, bo wszędzie, prawie wszędzie, naście. Tylko jedno miejsce, gdzie jest poniżej 10, ale naprawdę niewiele poniżej 10, to Kłodzko. Tam 9,6, w Słubicach 17. I jeden na ten moment, oczywiście mówię o temperaturze mierzonej w cieniu, ale w

0: słońcu będzie nam znacznie cieplej i w ciągu dnia temperatura podskoczy od 18 do 21 stopni na przeważającym obszarze. Cieplej miejscami będzie na krańcach zachodnich, tam około 23 stopni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, tam od 16 do 17. Wiatr będzie z nami, ale słabiutki, na zachodzie także umiarkowany, południowo, wschodni i wschodni, czyli nie będzie tak wiało zimno, zimnym powietrzem. Raczej będzie bardzo przyjemnie i ciepło i dużo słońca właściwie wszędzie. I tyle w temacie pogody, bo właściwie nic nie będzie padać, nic nam nie grozi. Wszystko pięknie i cudownie, tak jak być powinno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się kłaniam pięknie, Dagmara Kowalska, zapraszam do godziny 17. Dużo się będzie działo u nas na antenie, będziemy podsumowywać cały tydzień. A ponieważ dużo się działo przez cały tydzień, no to spodziewajcie się fajnych podsumowań. Jeśli macie jakieś podsumowanie na pierwszy rzut, to zapraszam na naszą aplikację.

0: Obawiam się, że ci, którzy biegną dzisiaj w maratonie, nie będą pisać na naszej aplikacji, ale ci, którzy nie biegną, dajcie znać, co u was, gdzie jesteście. Jakbyście podsumowali jednym słowem albo jednym zdaniem wasz weekend, nie, co ja mówię, cały tydzień, bo tak będziemy podsumowywać teraz na antenie. Do godziny 17 u nas podsumowania, ale też najnowsze informacje z dróg. Kamil Olak, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Czym przyjechałeś?
1: No jak zawsze, komunikacją miejską.
0: I bezproblemowo?
1: Bezproblemowo.
0: A, no,
1: metro jeździ pod ziemią, więc...
0: Nikt tam nie biega?
1: Nikt tam nie biega, żaden
0: maraton. A biegaczy widziałeś?
1: No nie, no bo jechałem metrem.
0: No ale wiesz co, oni czasem wpadają do metra,
1: tak, do metra,
0: żeby
1: dotrzeć. A, no to nie, no to jeszcze, to nie, to chyba za wcześnie. Może chyba potem, tak jak będą wracać, już siły im zabraknie na własnych nogach, to skorzystają z metra pewnie, tak, masz
0: ale
1: rację.
0: Ale wiesz co, ja przejeżdżałam oczywiście obok biegających, przejeżdżałam potem przez cały Mokotów i widziałam ludzi, którzy nie biegną tam, ale biegną tu, u siebie.
1: Tu, o proszę.
0: Takie rzeczy.
1: Może to rozgrzewka jakaś była,
0: może,
1: słuchaj.
0: No. Może, kto wie, bo to pewnie kilka dystansów.
1: Ja podziwiam ludzi, którzy wybrali taki sport.
0: Ja też. No, podbieganie, no, do autobusu, nie. Nawet nie, nie.
1: Podchodzenie.
0: Bez sensu. Chociaż nie, dla niektórych ma to sens. No i właśnie tego sensu będziemy, tak, dzisiaj też szukać. Jeśli lubicie biegać, no to przekonajcie nas do tego, dlaczego warto biegać, a my tymczasem będziemy przekonywać, że na naszych drogach wcale nie jest tak źle.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No ale idealnie też nie jest. Między innymi utrudnienia są na trasie S17 z Warszawy do Lublina. Między węzłami

0: Ameryki Południe, a skrótki. Na 93 kilometrze konkretnie auto osobowe wjechało w przyczepę zabezpieczającą roboty drogowe i tam na miejscu są służby, one kierują ruch na lewy pas. Na według oficjalnych informacji od drogowców te inne utrudnienia mają potrwać do odwołania. Problemy są też w Warszawie. Na trasie S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Broniowskiego na 13 kilometrze w związku z maratonem warszawskim zablokowany jest zjazd na węzeł Marymącka od strony mostu Grota Roweckiego, jeżeli chodzi o jezdnię w kierunku Poznania. Ale to nie jedyne problemy w Warszawie związane ze wspomnianym maratonem. Dzisiaj służby miejskie były zmuszone wprowadzić tymczasową organizację ruchu w związku ze wspomnianą imprezą. I tak nieprzejezdne są między innymi Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego. Sam most także jest zamknięty, oprócz tego Aleja Waszyngtona i pozostałe mosty Świętokrzyski i Gdański, ale na szczęście tylko w kierunku Śródmieścia. Sporo remontów w naszym kraju trwa tej wczesnej jesieni. Między innymi drogowców spotkamy w województwie zachodniopomorskim na trasie S3 na wysokości miejscowości Klińska Małe. W obu kierunkach są prowadzone prace i patrząc teraz na mapy widzimy, że daje się to we znaki kierowcom, bo stoją tam w korkach w obu kierunkach. Prace remontowe także na trasie S1 przed Żywcem na wysokości miejscowości Wieprz i tam także w kierunku właśnie Żywca wspomnianego mamy około 2 km korka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my powolutku jedziemy w kierunku biegania. No właśnie, bo oczywiście to, co dzieje się tu i teraz jest dla nas ważne w kontekście tego, co dzieje się także na drogach. Będziemy mówić o bieganiu, więc jeśli macie ochotę wypowiedzieć się w tym temacie, no to też zapraszam bardzo gorąco do kontaktu. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji, a ja do was, dla was do godziny 17:00.

0: pas, to na pewno nie mówią ci wszyscy biegacze, a jest ich tysiące, którzy biorą udział w maratonie warszawskim. To jest takie wydarzenie, które powoduje u jednych radość i uśmiech, a u drugich niezłe nerwy, bo praktycznie połowa Warszawy jest wyłączona z ruchu. Na szczęście odbywa się to zwykle w weekend, w niedzielę. W związku z tym ten ruch jest i tak mniejszy, więc uciążliwość też dużo mniej dokuczliwa. No i właśnie tak te tysiące biegaczy wystartowały w maratonie warszawskim. Bieg ulicami został zorganizowany po raz 48, a sportowcy mają do pokonania aż 42 km wzdłuż, których siły i otuchy dodają im kibice. Jest muzyka, są kibice, jest piękna pogoda i słońce i naprawdę bardzo dobry moment na to, żeby pobiegać. A o formę i nastawienie przed startem pytała ich Agata Król.
1: 4, 3, 2, 1.

0: Od 1 do 10 przygotowanie bym ocenił pewnie może solidną 6. Głowa jest bardzo dobrze nastawiona, a to jest duży prorosty. Tutaj w szczególności w Warszawie jest piękna atmosfera, tak? Bo gdzieś to miasto żyje, co w wielu miejscach stoją ci kibice, są aktywni.
1: Jak widać, jest stresik i już tak mowa też troszeczkę szmakuje.
2: W jakim czasie chce pani dobiegnąć?
1: No mój cel jest 3:15. Ale od kilku dni tak dosyć w miarę fajnie się czuję, więc kto wie, może nawet będzie to 3:15 złamane.
2: Jakaś życiówka?
1: Tak, życióweczka.
3: Blok treningowy jest zazwyczaj długi i męczący, a teraz to już wisienka na tordzie i deserek.
2: Czyli to ale widzę teraz... z uśmiechem na twarzy.
3: Oczywiście, przecież to jest teraz trochę przyjemność.
4: Się, że
3: koniec treningu nareszcie.
4: Człowiek po 40 cieszy się z małych rzeczy.
5: Trasa maratonu biegnie przez 7 dzielnic Warszawy, co wiąże się oczywiście z licznymi zmianami organizacji ruchu i proszę je na bieżąco też monitorować, a jak nie, no to my będziemy podpowiadać, bo też się tym zajmujemy. Zamknięcia niektórych dróg też mają miejsce, więc żeby się nie wpakować w jakiś super korek, to pamiętajmy o tym, żeby sprawdzać to, co się dzieje, no właśnie, na bieżąco. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora, a start i meta znajdują się w centrum miasta na ulicy Świętokrzyskiej. No tam to już w ogóle nie proponowałabym nie wybierać się samochodem ani żadnym innym pojazdem, bo po prostu nie ma ta opcji, żeby tam wjechać. A potem nie będzie opcji, żeby tam wyjechać, jeśli się nawet uda. Jeśli chodzi o maratończyków, to trzymamy kciuki za wszystkich, żeby bezpiecznie i zdrowo dotarli do mety.

0: Ależ bieganie jest bardzo zdrowe i bieganie jest bardzo ważne. Jeśli ktoś oczywiście lubi biegać, jeśli chodzi o zamknięte ulice w związku z bieganiem, to zdarza się to naprawdę bardzo rzadko, więc myślę, że nie ma się czym przejmować, tylko trzeba stanąć i kibicować i odstawić na chwilę pojazdy wszelkie. Co nie?
1: Muszę zabierać głos?
0: Widzę, że nie chciałbyś.
1: Nie, ja jestem zwolennikiem teorii, że można biegać w lesie, na jakimś stadionie lekkoatletycznym,
0: ale wiesz, jak nudno?
1: Po polnych drogach, a nie po miejskich. No ale okej, no. Trzeba dać wszystkim możliwość eksponowania swoich umiejętności, talentów i rozwijać swoje pasje.
0: No, to się zdarza, poczekaj, ze 4 razy w roku, tak jak naliczyłam, no, że centrum

0: dużo. No dobra, nie, bo jeszcze jak ktoś słuchacze mnie zlinczują, po cóż mi to.
1: Dobrze, to zajmijmy się w takim razie.
0: Drogami międzynarodowymi, chciałbym powiedzieć, nie, drogami krajowymi, autostradami, tak, zapraszam.
1: A wiesz, co się dzieje w Warszawie? Możemy tam dwa słówka powiedzieć o tym?
0: No, zamknięte są drogi w mieście, w centrum, tak.
1: Na bieżąco sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Drogowcy odwołali utrudnienia w Lubelskiem na trasie S17, te pomiędzy węzłem Ryki Południa, węzłem Skrótki. To oznacza, że przez Cezaryn przejedziemy już bez problemów. Kłopoty były na 93 kilometrze, tam po tym jak auto osobowe wjechało w przyczepę zabezpieczającą roboty drogowe. Jezdnia w kierunku Lublina była zwężona. Ale w Lubelskiem problemy są w innym miejscu, świeże, na krajowej 17, między Krasnystawem a Zamościem, w pobliżu miejscowości Sitaniec. Autokar wjechał do rowu. Na 170 km poruszamy się naprzemiennie. Nowe problemy też w Śląskiem, na krajowej 46, między Lublińcem a Kochanowicami, w pobliżu Kochcic. Auto osobowe zderzyło się z innym pojazdem. Droga jest zablokowana na 5 kilometrze. Tam na miejscu są służby, które kierują na objazdy drogami lokalnymi. Na Mazowszu utrudnienia trwają w Warszawie na trasie S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Broniewskiego. Na 13 kilometrze konkretnie zablokowany jest zjazd na węźle Marymącka od strony mostu Grota Roweckiego na jezdnię w kierunku Poznania. To w związku z trwającym maratonem warszawskim. A ten maraton daje się we znaki kierowcom w Warszawie, dlatego że nieprzejezdne są m.in. Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego. Sam most także, oprócz tego Aleje Waszyngtona i Most Świętokrzyski i Gdański. Na szczęście tylko w kierunku Śródmieścia. Nie przejedziemy też m.in. ulicami Obrońców Tobruku, Powstańców Śląskich, Aleją Rejmonta czy ulicą Mickiewicza od placu Wilsona do Andersa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A my jedziemy w kierunku godziny 12, już za chwilę kolejne wiadomości. Dzisiaj taki dzień, w którym podsumowujemy, no właśnie, podsumowujemy cały tydzień. Co się w nim działo, jakie najważniejsze wiadomości warto byłoby zostawić ze sobą i dalej monitorować o tym wszystkim u nas. Let's go.

0: Ja was cały czas pytam, jak spędzacie niedzielę, co robicie, czy macie jakieś plany na to, jak ją spędzić przyjemnie. No właśnie, bo bardzo wielu biegaczy bierze udział w maratonie warszawskim. On się zwykle odbywa na końcu września. I ta jedna niedziela powoduje, że tysiące biegaczy biegają po Warszawie i czerpią z tego radość, a inni po prostu kibicują. Ale nie tylko biegać można, żeby jakoś tę niedzielę spędzić i żeby dać sobie trochę relaksu i fajnego czasu, tak po prostu. Mamy dwie trasy odcinków specjalnych, a po drodze konkurs i testy. Coś mi to przypomina, bo 40 milie, w której też niedawno brałam udział, ale ścigają się nie na samochody rajdowe, a na traktory, wyobraźcie sobie. No i dzieje się rzecz w Radziłowie i na drogach powiatu grajewskiego. Trwa po prostu traktoriada, tak to się nazywa. Czyli tak jak mówią organizatorzy, rajd wiejską scenerią. Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach. Muszą pokonać trasę zgodnie ze wskazówkami, a po drodze wykonywać zadania. To takie traktorowe podchody.
1: Mamy klasyka Ursus T328, lat 63. Miałem takie zamiłowanie kiedyś.

0: trening kupiłem takiego, odrestaurowałem, no i jedziemy dzisiaj.
1: Impreza, która ma pokazać to, co posiadamy na wsi, przede wszystkim też pokazuje to, jak wyglądała gdzieś w latach 80-tych, 90-tych.
2: Wójt gminy Radziłów, Krzysztof Milewski.
1: Zawodników jest około 30, podzieliliśmy trasę na dwa okręgi. Jeden jest dla ciągników o mniejszej mocy, drugi jest dla tych nowoczesnych. Zadanie do wykonania, zagadki po trasie dotyczącej lasów, muzeum.
3: 30, 1973 roku, sprawny.
4: Służy nam w pracach takich ogródkowych.
5: Są stare i inaczej zbudowane.
2: A które są fajniejsze, te nowoczesne czy te stare?
5: Nowoczesne, bo są większe.
6: Więcej bajerów.
7: To jest oryginalny Ursus z 1964 roku. To nie jest mój traktor, ale wybrałam go, bo jest najładniejszy.
8: To jeszcze się pamięta to. W kółkach rolniczych to robili. 30. Co to dzisiaj 30? Teraz to maszyny eleganckie mają.
2: Ale sentyment został.
8: A no, to jeszcze długo pozostało. 30 to się pracuje w polu.
9: Z uczestnikami, widzami rozmawiał Paweł Wołądołowski z Radia Białystok. To musiało być niezwykłe wydarzenie. W czasie, kiedy zawodnicy będą na trasie, widzowie będą mogli też oglądać zabytkowe maszyny z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Jak ktoś był, to wie, o czym mowa. Jak nie, no to polecam, proszę się wybrać. A także będą mogli zobaczyć podczas tego wydarzenia, jak wyglądały tradycyjne prace polowe. No dzisiaj to też już wygląda zdecydowanie inaczej. Widziałam ostatnio jakiś sprzęt, który sam kosił i zbierał różne plony. Tak to dzisiaj wygląda. Impreza potrwa do późnego popołudnia, a w tym czasie będzie można się spodziewać większej liczby ciągników rolniczych na drogach w gminie Radziłów. Czyli nie tylko w Warszawie pozamykane są dzisiaj drogi, bo biegają maratończycy, ale też w gminie Radziłów na drogi zamiast samochodów wyjechały traktory.

0: Ależ ten czas szybko płynie. 20 minut minęło, jak Zbicza strzelił. Ciekawa jestem, ile 20 minut przebiegli nasi maratończycy.
1: To takie zadania matematyczne możesz. O, maturalne, proszę bardzo, rozwiązujemy.
0: Ale poczekaj, matura to dopiero w przyszłym tygodniu.
1: No ale już trzeba trenować.
0: A, tam, dobra. A poza tym na maturze masz 5 godzin, a nie 20 minut.
1: Jakie 5?
0: Na ile?
1: 5?
0: No, tak było kiedyś. Ja się na tym zatrzymałam. No teraz może troszeczkę mniej, ale są tacy, którzy szybciej rozwiązują zadania. No dobrze, Kamilo, coś się zmieniło? Coś się dzieje na drogach raczej spokojnie?
1: Nic się nie zmieniło.
0: Nic się nie zmieniło. Czyli co, jedziemy na drogi i przypominamy o tym,
1: co trwa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na Krajowej 17 pomiędzy Krasnystawem a Zamościem. W Sitańcu na 170 km autokar wjechał do rowu i tam poruszamy się naprzemiennie. Zablokowana jest jezdnia w jedną stronę. Utrudnienia też w Śląskiem, nadal na Krajowej 46 na odcinku Lubliniec-Kochanowice. Na 5 kilometrze zdarzyły się dwa auta i droga jest zablokowana. Objazd wytyczono drogami lokalnymi przez Jawornicę. Trwają też problemy w Warszawie na trasie S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Broniewskiego. Na 13 kilometrze zablokowany jest zjazd na węzeł Marymącka od strony mostu Grota Roweckiego. Jest dni w kierunku Poznania. Tam te utrudnienia spowodowane są maratonem warszawskim. Z powodu tej imprezy też są problemy w innych miejscach stolicy. Sportowcy, można śmiało powiedzieć, że przejęli dzisiaj ulicę Warszawy.

0: No a kierowcy nie mają wyjścia i zmieniają trasy. Nieprzejezdne są Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego. Sam most także, oprócz tego Aleja Waszyngtona i Grochowska i pozostałe mosty Świętokrzyskie i Gdańskie, ale tylko w kierunku Śródmieścia. Kierowcy nie przejadą też ulicami Obrońców Tobruku, Powstańców Śląskich od Maczka do Wrocławskiej, Aleją Rejmonta od Kasprowicza do Maczka oraz ulicą Mickiewicza od Placu Wilsona do Andersa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 8 minut do godziny 12, o 12 u nas pogoda.

0: it bears repeating now.
1: Temperatura szybuje w górę i to bardzo poważnie i szybko. 19,3 stopnie i 30 stopnia w Słubicach, 11, prawie 12 w Kłodzku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Deszczowa mapa dzisiaj praktycznie bez kropli deszczu i to tak będzie do samego późnego wieczora. Ja sobie myślę, że w ogóle przez najbliższy tydzień kropla deszczu nam nie będzie straszna, bo jej po prostu nie będzie. Na bieżąco będziemy Was informować, czy coś się będzie działo w tym temacie. Natomiast jeśli chodzi o mapę, którą mam po lewej stronie, czyli mapę z temperaturą i ze słońcem, to jest go tutaj naprawdę bardzo dużo i temperatura szybuje w górę, jak powiedziałam wcześniej. W tej chwili w Słubicach już prawie 19,5 stopnia. A w ciągu dnia zachmurzenie małe na południu i wschodzie kraju, okresami umiarkowane i tak to było, tak to będzie przez cały dzień. Temperatura na przeważającym obszarze w tym najcieplejszym momencie dnia od 18 do 21 stopni. Cieplej miejscami na krańcach zachodnich, tam będzie 23, a chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, to też takie naturalne, 16 do 17. Wiatr z nami jest, ale jakoś specjalnie nie daje się odczuć. Jest słaby, na zachodzie także umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Nas dwóch, dwa motocykle, pięć

0: koni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuniszewicz. No to lewa w górę!
1: To była autopromocja.
2: No to relacje na naszej antenie o godzinie 11.20 i o godzinie 15.20, czyli w trasie i wysokie obroty zajmą się tym tematem. Bardzo jestem ciekawa, jak panowie sobie poradzą. Mówiłam o tym, że pogoda jest piękna na to, żeby jeździć jednośladem. Ale czy nie będzie im za chłodno? Jak sobie poradzą? Do których miast dotrą? No to o tym będziemy opowiadać na naszej antenie już od poniedziałku.

0: No i teraz pytanie, czy śpiewający możemy się przemieszczać po drogach, czy może raczej będziemy przerywać to ośpiewanie na zasadzie, no nie, znowu tu korek, no nie, no znowu tutaj trzeba się zatrzymać.
1: To wszystko się okaże za chwilę, Dagmaro.
0: No dobrze, Kamil Olak, w takim razie przed mikrofonem jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Problemy nadal na Krajowej 17, między Krasnystawem a Zamościem. To województwo lubelskie, oczywiście w pobliżu miejscowości Sitaniec. Autokar wjechał do rowu i na 170 km jezdnia jest częściowo zablokowana. Poruszamy się tam naprzemiennie. Przypomnę, że wcześniej odwołano natomiast utrudnienia w Lubelskiem na trasie S17 pomiędzy węzłem Ryki Południa, węzłem Skrótki. Przez Cezaryn jedziemy już w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Na Śląsku problemy trwają na Krajowej 46 między Lublińcem a Kochanowicami. Na 5 kilometrze zdarzyły się dwa autoosobowe, droga jest tam zablokowana i objazd wytyczono drogami lokalnymi przez Jawornicę. Nadal problemy poważne w Warszawie w związku z maratonem warszawskim. One potrwają, te utrudnienia na niektórych ulicach, do wczesnego wieczora. I tak między innymi na trasie S8 są kłopoty między węzłem Wisłostrada a węzłem Broniewskiego. Na 13 kilometrze zjazd na węźle Mary Mącka od strony mostu Grota Roweckiego jezdni w kierunku Poznania jest zablokowany. Te utrudnienia potrwają przynajmniej mniej.

0: do godziny 16. W innych miejscach Warszawy ulice będą otwierane, jak tylko przebiegną tam maratończycy i służby posprzątają zabezpieczenia, ale w tym momencie to jest pewne, że zamknięte są Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego i sam most, a także Aleja Waszyngtona i Grochowska, to po drugiej stronie Wisły. Oprócz tego most Świętokrzyski i Gdański w stronę Śródmieścia oraz takie ulice jak Obrońców Tobruku, Powstańców Śląskich od Maczka do Wrocławskiej, a także Aleja Rejmonta od Kasprowiczka do Maczka oraz Mickiewicza od placu Wilsona do Andersa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeszcze wiadomość od Was, a konkretnie od Daniela. W miejscowości Ploskie, koło Zamościa, jest wypadek. Przed chwilą pojechało tam dwie straże i dwie karetki i dwa radiowozy. Mieszkam przy trasie. Bardzo dziękujemy za te informacje. Będziemy sprawdzać na bieżąco, co tam się wydarzyło, jakie są utrudnienia. Proszę na siebie uważać, a my jedziemy powolutku dalej. Dzisiaj taki dzień, że podsumowujemy cały tydzień.

0: My cały czas podróżujemy, dużo jesteśmy w trasie, za kierownicą. No i właśnie dłuższa trasa wymaga od nas troski o nasze samopoczucie, o wygodę. Nie każdy samochód jest wygodny, nie każdy ma wygodne fotele, dlatego warto pamiętać o postojach i prostych ćwiczeniach, tak żeby po kilku godzinach za kierownicą ciało nadal było w dobrej formie. No i właśnie, zanim wyruszymy w trasę, powinniśmy sprawdzić, czy fotel jest dobrze ustawiony i dostosowany do naszego wzrostu, a o tym, jak to zrobić prawidłowo, powiedziała nam na antenie Polskiego Radia Kierowców Alina Madejska.
1: Zanim wybierzemy się w trasę jakąkolwiek, to ustawienie fotela jest naprawdę bardzo istotne dla całej biomechaniki naszego ciała. Powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na odległość naszego fotela od pedałów i od tego zaczynamy. Czyli ustawiamy sobie tutaj tą odległość w ten sposób, że siadamy, wdeptujemy nasze pedały do końca.
2: Nie koniuszkiem paluszków,
1: nie,
2: całą stopą.
1: Oczywiście to już...
2: Górną częścią stopy.
1: Nie jestem instruktorem tutaj jazdy, ale domyślam się, że całą powierzchnią. I utrzymujemy mikrozgięcie kolana. Ta noga nie powinna być wyprostowana, ale powinno być takie mikrozgięcie 10 stopni. Mm-hmm. Żeby właśnie tego przeprostu kolana nie robić. Druga podstawowa rzecz to jest ustawienie tutaj oparcia. Całe plecy powinny nam przylegać do oparcia, zarówno odcinek lędźwiowy, jak i łopatki. Tak, bardziej pion, każdy gdzieś tą swoją postawę ciała ma indywidualnie, dlatego więc jak zmieniamy, nie wiem, samochód albo przesiadamy się, to zacznijmy od tej podstawowej rzeczy, zmiany pozycji fotela. I trzecia istotna rzecz, nasza miednica, biodra powinny być delikatnie wyżej od kolan. Co najmniej na tym samym poziomie, albo delikatnie wyżej. Plecy oparte, no i tutaj zagłówek, on pełni funkcję taką bezpieczeństwa, więc koniec zagłówka powinien być na czubku głowy i też powinien przelegać. Dodatkowo też sprawdźmy ustawienie barków. Barki też powinny przelegać nam tutaj do fotela. Nie powinniśmy mieć tych barków z przodu. I tutaj ustawienie łokci. Podobnie jak kolana, mikrozgięcie.
0: Dobrze wiecie, jak ustawić sobie prawidłowo fotel. Wtedy ta podróż będzie bezpieczniejsza, to na pewno, a na pewno też wygodniejsza. Długa podróż samochodem, pociągiem czy autobusem potrafi porządnie zaostrzyć apetyt. Dlatego warto mieć wcześniej przygotowane przekąski. O tym mówimy często na naszej antenie.

0: Przypominamy wam, żeby zabierać ze sobą, po co się zatrzymywać i tracić czas i jeść coś niezdrowego przede wszystkim, skoro możemy sobie coś przygotować w domu, co będzie zdrowsze, zrobione przez nas, wiadomo z czego i tak dalej. Łatwo takie przekąski spakować, one nie brudzą rąk, dodają energii podczas trasy, a co najlepiej je ze sobą zabrać w drogę, no to przypominamy, bo Zbyszek Zegler zadał takie pytanie swojej rozmówczyni pani Alinie Madejskiej, psychodietetyczce, trenerce fitness.
1: Te zdrowe przekąski, które powinniśmy mieć w samochodzie, dobrze jest zaplanować w domu i zabrać z domu, więc, ale wymaga to dobrych nawyków i po prostu 2-3 minut w domu, a zwykle się spieszymy. Mało tego, my zwykle odkładamy ten posiłek, okej, jak dojadę, to ja zjem. I to jest taka zasada, ile byśmy nie jechali, ja nie zjem teraz, ja zjem jak dojadę. I w momencie, kiedy już ten głód nas dopada, ta głodzilla taka, wpadamy na stację i bierzemy wszystko, co mamy pod ręką.
0: A potem boli brzuch, a potem człowiek jest rozdrażniony, a potem jeszcze ciągnie nas do czegoś słodkiego. W ogóle bez sensu. Trzeba słuchać ekspertów, oni mają w tym temacie rację. Zgłębili temat wielokrotnie w wielu miejscach, na wielu konferencjach międzynarodowych i tak dalej. Są w trendach i wiedzą, co jest dla nas dobre. A praca kierowcy oznacza wiele godzin siedzenia, dlatego warto wykorzystywać postoje nie tylko na kawę czy posiłek, nawet na krótki ruch też może być też takim dobrym początkiem. A ekspertka poleca codzienny trening mobilizacyjny, który ma pobudzić ciało i wprawić

0: A my po horyzont patrzymy, żeby sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach. Sprawdzamy i na bieżąco co 20 minut informujemy Was o tym, co się dzieje. Jest i Kamil, który trzyma rękę na pulsie.
1: Tak, trzymam rękę na pulsie, mam najświeższe
0: wiadomości. Ja czasem widziałam, co ty z tymi rękoma robisz.
1: Co robiłem?
0: No takie... Masowanko.
1: Masowanko, proszę. Co tu się dzieje?
0: Dobrze, więcej
1: znaczy,
0: nie powiem.
1: Nie tu w zasadzie, no ale dobra.
0: Nie tu,
1: no,
0: obok. No ale jak rozumiem, wiesz wszystko i chcesz nas zabrać na drogę.
1: Zapraszam.
0: No to jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe utrudnienia na autostradzie A4 w Podkarpackiem między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzyły się 3 auta osobowe i na 553 kilometrze jezdnia jest zwężona w kierunku węzła Sędziszów właśnie. I słuchacze donoszą nam o problemach na Krajowej 74 w województwie lubelskim. Oficjalnych informacji od służb nie ma. W miejscowości Płoskie w kierunku Zamościa jest ponoć korek. Patrząc na mapy, tam większych utrudnień nie ma. Spowolnienia rzeczywiście są w obu kierunkach. No ale jeżeli wiecie, co się tam wydarzyło, to będziemy wdzięczni za informacje. Bo tak jak wspomniałem, oficjalnych informacji od służb nie mamy. Trwają problemy w Lubelskiem, też na Krajowej 17, między Krasnystawem a Zamościem, w pobliżu miejscowości Sitaniec. Na 170 kilometrze autokar wjechał do rowu, tam zablokowany jest jeden pas ruchu

0: i wprowadzono ruch naprzemienny. W województwie śląskim problemy wciąż na krajowej 46 pomiędzy Lublińcem a Kochanowicami. Na 5 kilometrze zderzyły się dwa auta i droga jest zablokowana. Objazd odbywa się drogami lokalnymi przez Jawornicę. Nadal problemy na S8 w Warszawie między węzłem Wisłostrada a węzłem Broniewskiego. Na 13 kilometrze zablokowany jest zjazd na węzeł Marymącka od strony mostu Grota Roweckiego jezdni w kierunku Poznania. Na to nie jedyne problemy w Warszawie związane z maratonem. Sporo ulic w centrum i nie tylko jest zamkniętych, a także w całości most Poniatowskiego, natomiast w kierunku Śródmieścia mosty Świętokrzyski i Gdański.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kochani, co wy na to, żeby porozmawiać trochę o przekąskach do samochodów? Dajcie znać, jakie wy lubicie najbardziej, które nie brudzą rąk, które są zawsze pod ręką, które sprawiają, że człowiek nie zasypia za kierownicą, wręcz budzi się i te przekąski działają na niego pobudzająco właśnie. Do tego tematu będziemy wracać, ponieważ ostatnio w minionym tygodniu spotkał się nasz redakcyjny kolega odpowiedzialny za muzykę na naszej antenie, czyli Zbigniew Zegler. Spotkał się z psychodietetykiem i z trenerką fitness z Aliną Madejską i tutaj podpowiadamy wam i chcemy, żebyście pamiętali o tym na przyszłość. Właściwie co powinno nas skłonić do tego, żeby przygotować się do takiej trasy? Bez względu na to, czy jedziemy samochodem spalinowym, czy samochodem elektrycznym, powinniśmy wiedzieć, jak ustawić sobie fotel, żeby było wygodnie. Powinniśmy wiedzieć też, jakie przekąski ze sobą zabrać. No i o te przekąski i o ten fotel pytam was teraz. Czy macie poprawnie ustawione fotele w swoich samochodach, czy macie ze sobą przekąski, jeśli wybieracie się w dłuższą podróż? I jakie to są przekąski? Dajcie znać w naszej aplikacji.

Filip napisał, że chrupki kukurydziane dla dzieci. One są bardzo dobre nie tylko dla dzieci, także dla dorosłych, ale ponieważ to kukurydza, to ostrożna byłabym z ilością. Taka przekąska jak najbardziej wchodzi w grę. Nasza ekspertka mówiła o tym, żeby na przykład pokroić sobie marchewkę czy paprykę i mieć przy sobie orzechy, bo one też pobudzają i to w taki zdrowy sposób. Najbardziej pobudzająca przekąska to jak pasażer wyjmie z kieszeni pokruszonego Grześka. Sławek z Tesli napisał, to rzeczywiście wtedy skacze ciśnienie i nawet kawa nam nie jest potrzebna. No właśnie, bo praca kierowcy to jest tak naprawdę praca. Jedziemy, oczywiście bardzo, bardzo nam to dużą sprawia przyjemność w większości przypadków, ale to jednak ciągle siedzenie i wiele godzin skupienia przed kierownicą, za kierownicą. No i dlatego warto wykorzystać postoje, no właśnie, nie tylko na kawę czy choćby posiłek, ale także na krótki ruch, który może być dobrym początkiem. Ekspertka poleca codzienny trening mobilizacyjny, który ma pobudzić ciało i wprawić w ruch stawy. Nasze ciało jest ewolucyjne, nastawione na ruch, a nie

0: Nie na siedzenie, przypomina Alina Madejska.
1: Ja, kiedy do mnie przychodzą pacjenci bądź osoby na zajęcia, dzisiaj sobie o tym przypomniałam po zaproszeniu tutaj do Państwa studia, że ja moim pacjentom, uczestnikom zajęć grupowych, często porównuję ich ciała, nasze organizmy do samochodu. I tutaj troszkę to rozwinę, bo to jest takie bardzo ciekawe i chętnie się tutaj podzielę ze słuchaczami. Zapominamy o podstawowej rzeczy. Nasze ciało jest między innymi środkiem lokomocji. Bo my chodzimy, biegamy, przemieszczamy się, ale zapominamy o tym. A dlaczego porównanie do samochodu?
2: No właśnie, już się zastanawiam, ile razy mam sobie olej wymieniać.
1: Właśnie. My tutaj bardzo dbamy o nasze samochody. Wymieniamy olej, wymieniamy filtry, lejemy dobre paliwo, robimy przeglądy, wymieniamy opony i pewnie milion rzeczy, o których ja nie mam pojęcia. I robimy to regularnie. No bo jak to jest samochód? On no, musi działać.
2: Dbamy, tak.
1: Tak, a ja się pytam, a co z twoim ciałem, które cię nosi, przemieszczamy się?
2: Gdzie są twoje,
1: gdzie są twoje kolana? Gdzie są twoje biodra? Jak wygląda twój coroczny przegląd twojego tutaj środka lokomocji? Robiłeś wyniki? Jak to wygląda? Ale jak to? Ja mówię, no tak, to ty dbasz bardziej o samochód, o rzecz, którą można kupić, która jest wymieniana.
2: Naprawić, jak się zepsuje. Mhm.
1: A nasze ciało jest jedno na całe życie. My nie będziemy mieli innego. Więc powinniśmy wyrobić sobie takie prawidłowe nawyki codzienne. To wymaga naprawdę kilku minut tylko, aby zadbać prawidłowo o nasze stawy, kręgosłup, mięśnie, tak żeby to ciało było sprawne i nosiło nas tak naprawdę do końca życia. Tutaj trening taki mobilizacyjny. Ja w ogóle prowadzę takie treningi mobilizacyjne codziennie. Jest to taki trening, który każdy człowiek powinien zrobić codziennie. Pobudza ciało, wprawia nasze stawy w ruch, bo nasze ciało jest ewolucyjnie nastawione na ruch, nie na siedzenie. I my, żeby tutaj prawidłowo funkcjonować, żeby nas nie bolało, żeby te stawy prawidłowo pracowały, wytwarzały wszystkie mazie stawowe, powinniśmy je nawodnić, zregenerować i dać im dawkę ruchu. Ten staw biodrowy, staw kolanowy powinien popracować w pełnym zakresie ruchu. To za mało, dlatego, bo jeśli dołożymy do tego bardzo niezdrową dietę, brak ruchu, to te utrzymanie prawidłowej masy ciała wymaga trochę więcej wysiłku, jak te 10 tysięcy kroków. Krzątając się po domu, robiąc porządki, zrobimy 20 tysięcy kroków. To i tak jest mało.
0: No tak, ale warto od czegoś zacząć i te podpowiedzi od naszego eksperta dla Was specjalnie. Wy też zresztą macie swoje pomysły na to, na przykład jakie przekąski powinny trafić z Wami do samochodu, jeśli planujecie dłuższą podróż, ale też zwracacie uwagę na to, że ważne, że mówimy o prawidłowym ustawieniu fotela.
3: No witam, bardzo się cieszę, że jest w końcu poruszany temat tego ustawienia fotela. Mam nadzieję, że niektórym da to do myślenia, bo czasami jak się mija samochody i patrzy, jak szczególnie płeć żeńska ma poustawiane te fotele, to ja nie wiem, kto ich na egzaminach w ogóle dopuścił do tego, żeby zdali i jakim prawem takie szkoły jazdy, które w ten sposób uczą, żeby fotel był maksymalnie dosunięty do kierownicy, gdzie jest brak jakiejkolwiek widoczności w lusterkach, kto w ogóle na coś takiego zezwala. Mam nadzieję, że zaczną w końcu ludzie myśleć i zrobi się z tym porządek. A co do przekąsek, co jest pod ręką, jak najbardziej można kąsnąć. Pozdrawiam, Kapcio.
0: No i pięknie dziękujemy za pozdrowienia, za podpowiedzi i za to, że zwracasz uwagę na prawidłowo ustawiony fotel. To bardzo ważne.

0: coś się chyba zepsuło u jednego z naszych wiernych słuchaczy w okolicach Ostrołęki. Napisał, ponieważ macie kontakt z różnymi ekspertami od wszystkiego, od przekąsek w drodze, od ustawienia fateli, akurat uważam, że to jest bardzo ważny temat, no ale dobrze, od ekojazdy, od wszystkiego, no to może macie też kogoś, kto się zna na dżdżownicach. Znasz kogoś takiego, bo tam jakiś problem z kompostownikiem, że wychodzą,
1: pojęcia,
0: nie chcą wrócić.
1: Ale w programie pierwszym Polskiego Radia jest rano audycja rolnicza. Więc...
0: No, tak, ja też właśnie chciałam odesłać do programu pierwszego Polskiego
1: Między
0: Radia.
1: Piątą a szóstą chyba
0: tak,
1: rano.
0: Tam prawda? Można zapytać
1: u
0: o
1: naszych kolegów piętro wyżej, więc może tak.
0: A jeśli chodzi o dżdżownicę, to u nas raczej gąsienice, bo to pojazd na gąsienicach czasem wyjeżdżają, najczęściej 1 sierpnia albo 11 listopada, więc chyba przy tych tematach. Ale bardzo dziękujemy, że zauważasz, że jesteś z nami, fajnie. My tymczasem wyjeżdżamy na drogi, żeby podpowiedzieć, co się na nich dzieje. Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe problemy w zachodniopomorskiem na trasie S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz w pobliżu Szczecina. Zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Nadal problemy też na autostradzie A4 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzyły się trzy auta osobowe. I na 553 kilometrze jezdnia jest zwężona. Nadal problemy są też na Krajowej 17 między Krasnystawem a Zamościem. W pobliżu miejscowości Sitaniec autokar wjechał do rowu i na 170 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. W Śląskiem z kolei problemy są na drodze krajowej numer 46 między Lublińcem a Kochanowicami. Na 5 kilometrze zderzyły się dwa auta. Droga jest zablokowana. Wytyczono objazd drogami lokalnymi przez Jawornicę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do godziny 13. Czy coś się zmieniło w temperaturze i w pogodzie? Troszkę się pozmieniało, o tym opowiem za chwilkę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: tej chwili w Warszawie 18,8 stopnia. Bardzo ładnie, prawda? Ale to nie jest najcieplejsze miejsce w Polsce. Najcieplej jest w Słubicach. 21.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A najchłodniej w Szczecinku, tam tylko 14 stopni, no ale słuchajcie, jakby nie patrzeć, mamy końcówkę września i taka temperatura jest całkiem niezłą temperaturą. W ciągu dnia, jeśli chodzi o zachmurzenie, to będzie ono małe. Na południu i na wschodzie kraju okresami umiarkowane. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, no to jeszcze do niej nie dotarliśmy. Powolutku zbliżamy się do maksimum, ale jeszcze kilka stopni nam brakuje. Na przeważającym obszarze w tych najcieplejszych momentach dnia. W niedzielę będzie 18 do 21 stopni. Cieplej tylko miejscami na krańcach zachodnich. Tam około 20, 23 stopni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat 16 do 17. Jeśli macie więcej, dajcie znać. Pokażcie nam to na naszej aplikacji. Chłodniejszy wiatr? Nie, to nie dzisiaj. Dzisiaj będzie wiało bardzo słabo. Na zachodzie może trochę umiarkowanie, ale za to wiatr będzie południowo-wschodni i wschodni, czyli nie będzie bardzo zimny.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo dużo słońca w całej Polsce. Najwięcej jest go na Mazurach, ale tak naprawdę to w każdym zakątku dzisiaj pięknie świeci. Wykorzystajcie ten moment na podróże i te samochodowe, i te na własnych nogach, a my będziemy Wam towarzyszyć.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 13, czyli nasze wiadomości drogowe już się zbliżają wielkimi krokami. Zanim jednak, no to tylko dwa słowa od was mam nadzieję dostać. Co tam się dzieje na naszych warszawskich ulicach? Dajcie znać, bo sama jestem ciekawa, jak to wygląda z perspektywy osób biegnących lub kibicujących. My tu na Mokotowie siedzimy i czekamy na wiadomości od was. Tymczasem sprawdzając mapy, to mamy też chyba dobre wiadomości, prawda? Czy nie?
1: No jedna tak.
0: Tak? Jedno tylko? Mhm. Okej, ale to może jest jakiś dobry początek. No to lecimy. Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia w Lubelskiem na Krajowej 17, a to oznacza, że między Krasnystawem a Zamościem przejedziemy już bez przeszkód. Odwołano ruch na przemianę w miejscowości Sitaniec na 170 km. Tam jezdnia była częściowo zablokowana po tym, jak autokar wjechał do rowu. Nowe problemy natomiast na autostradzie A4, kolejne i to w dwóch miejscach. Jedno z nich to województwo śląskie, odcinek węzeł Łany, węzeł Nogowczyce. W pobliżu Proboszczowic auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 281 km zablokowany jest prawy pas. Ruch odbywa się lewym pasem. Na A4 nowe problemy też w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 139 km zderzyły się z kolei trzy auto osobowe. Tam zablokowany jest lewy pas i ruch odbywa się pasem prawym. Na autostradzie A4 nadal problemy w Podkarpackiem między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zdarzyły się z kolei trzy auta i na 553 km zablokowany jest prawy pas ruchu. Nie odwołano utrudnień w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Na wysokości Szczecina zderzyły się tam dwa auta i zablokowany jest jeden pas ruchu. Województwo śląskie, tu problemy nadal na 46 pomiędzy Lublińcem a Kochanowicami. Na 5 kilometrze zderzyły się dwa auta. Droga pozostaje zablokowana. Objazd wytyczono drogami lokalnymi przez Jawornicę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my jak zawsze z wami na posterunku i trzymamy rękę na pulsie, żeby sprawdzić i przekazywać wam najnowsze informacje dotyczące tego, co dzieje się na naszych drogach. Ale też pięknie podsumowujemy cały tydzień, bo dużo się działo na naszej antenie, dużo ważnych treści, które potem przekazujemy znów, żebyście wy mieli pełen pakiet dobrych informacji do tego, żeby dobrze podróżować, żeby wygodnie wam było w samochodach i żebyście... No po prostu nie musieli myśleć o takich rzeczach na co dzień, tylko po prostu dostali pełen pakiet informacji, żeby z nich po prostu korzystać. No to co, jedziemy dalej razem wspólnie do godziny 17.

0: Plus.
1: No i tak to się dzieje, że mamy niedzielę i dzieje się dużo na naszych drogach, a my wracamy do tego, co działo się na naszej antenie w ubiegłym tygodniu, w mijającym tygodniu. Czasem tak jest, że się człowiekowi wszystko miesza i wszystko plącze, a to przez to, że jest nieułożone. My to układamy i opowiadamy wam o tematach, które pojawiły się na naszej antenie.
0: Ja myślę, że tak w pierwszej odpowiedzi nasuwa mi się taka myśl, że tak naprawdę to jest bardzo często taka mieszanka wszystkiego, to znaczy pośpiechu, trochę nawyku, trochę emocji, trochę nam się wydaje, że kiedy wsiadamy do samochodu i zamykamy się w środku, włączamy muzykę, to mamy jakąś w końcu kontrolę nad tym, co się dzieje wokół nas. To, co się dzieje w aucie, możemy kontrolować, ale nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje na zewnątrz, czyli nie mamy kontroli nad uczestnikami ruchu. No i też te dzisiejsze samochody, mimo że są bezpieczniejsze i naszpikowane technologią, no tak do końca są. To jest dosyć złudne poczucie, że jesteśmy niezniszczalni w samochodzie. Myślę, że może trochę tak, no my przecież jakby będąc uczestnikami ruchu drogowego wtapiamy się trochę w ten świat i ktoś, kto jeździ wolno, bardzo często dostaje też sygnały takie dosyć agresywne od pozostałych uczestników ruchu. Więc trochę jedziemy szybciej, trochę tą prędkość przekraczamy i myślę, że dzisiaj też właśnie te nowoczesne samochody, one są bardzo takie, powiedziałabym, no komfortowe, są cisze w środku, bardziej stabilne. One dają nam takie poczucie trochę, no właśnie, nie czujemy tej prędkości. Sensorycznie inaczej to czujemy.
1: A to psychoterapeutka Karolina Klecka w rozmowie z Robertem Kilenem, pani psycholog, mówiła o tym, że na polskich drogach często liczy się nie tylko znajomość przepisów, ale też refleks, tempo i nerwy ze stali, bo to trio jest nam potrzebne w momencie, kiedy pośpiech, gwałtowne manewry i agresywna jazda sprawiają, że codzienna podróż może szybko zmienić się w niebezpieczną rywalizację o każdy metr asfaltu. Często mówimy na naszej antenie o tym, że jak wyjeżdżamy z naszych garaży, to wydaje nam się, że ta droga do pracy jest tylko nasza i że nie ma nikogo innego. No właśnie nie, to bywa złudne i o tym mówimy, że o tym mówią eksperci, że nie mają złudzeń, że agresja to jest największy problem na polskich drogach. Głównie na polskich, choć pewnie nie tylko. Dajcie znać, jak jest na innych, po których wy się poruszacie. A że prędkość bywa złudna i daje kierowcom poczucie kontroli, no to chyba wiemy wszyscy. W rzeczywistości skraca czas na reakcję i zwiększa ryzyko błędu. Wielu kierowców wciąż myśli z założenia, że szybko znaczy dobrze, a sprawna jazda to przede wszystkim dotarcie do celu jak najszybciej. No właśnie, Karolina Klecka mówi tak. Szybko nie zawsze znaczy bezpiecznie.

0: Autostrada A4, 234 km, piąty słupek. Aktualnie stoimy, straż poleciała i w kierunku Katowic mamy zablokowane. Pozdrawiam, Sławek z pomocy drogowej Łańcut. Mamy też wiadomość od Was.
1: Ważna informacja na autostradzie A4, 234 km w stronę Katowic. Teraz siadał helikopter na pasie. Droga jest całkowicie zablokowana. Auto osobowe wbiło się w naczepę tira, także tutaj dość któryś kilometr będzie stania. Pozdrawiam, Kamcio.
0: Dokładnie tak, taka sytuacja na A4. Dobrze, że nas informujecie, dziękujemy pięknie. A Kamil też o tym wie, zdaje się.
2: Wiem, służby drogowe wiedzą, takie informacje mamy i potwierdzenie od drogowców, że no nie jest tam ciekawie, ale to nie jedyne miejsce na A4 z utrudnieniami.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają problemy w Śląskiem na A4 między węzłem Łany a węzłem Nogowczyce w pobliżu Proboszczowic na 282 kilometrze. Auto zderzyło się z tirem i mamy tam blokadę drogi czasową do momentu, aż służby nie przetransportują rannych z tego miejsca zdarzenia. Na A4 problemy są także między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów w pobliżu miejscowości Boreczek na 553 kilometrze. To województwo podkarpackie. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna i jezdnia jest tam zwężona. Nie odwołano też utrudnień na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 139 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych lewy pas ruchu jest tam zablokowany. Cały czas problemy są w województwie łódzkim na drodze krajowej numer 72 pomiędzy Uniejowem a Turkiem. Na 52 kilometrze auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Droga jest zablokowana. Nie odwołano także problemów w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz na wysokości Szczecina. Po zderzeniu dwóch aut osobowych także podróżujemy zwężoną jezdnią. Skończyły się natomiast utrudnienia w Śląskiem na krajowej 46 między Lublińcem a Kochanowicami. Na 5 kilometrze droga została odblokowana. Wcześniej była zamknięta po zderzeniu dwóch aut i obowiązywał tam objazd przez Jawornicę, ale tak jak wspomniałem, śladu po tych problemach nie ma. Wcześniej, przypomnę, odwołano też utrudnienia na krajowej 17 między Krasnystawem a Zamościem, a to oznacza, że przez Sitaniec jedziemy bez problemów. Odwołano bowiem na 170 km ruch naprzemienny, który obowiązywał tam po tym, jak autokar wjechał do rowu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już za chwilę wrócimy do tego, o czym nasz ekspert, nasza ekspertka mówiła na naszej antenie, a teraz posłuchamy muzyki.

0: Jadę szybko, mam poczucie kontroli, poruszam się pomiędzy odcinkami różnymi, nawet w mieście. Skraca to oczywiście czas na reakcję i zwiększa ryzyko błędu, ale często czujemy, że prędkość jest super i daje nam po prostu poczucie kontroli. Wielu kierowców wciąż wychodzi z założenia, że szybko znaczy dobrze i jeśli jeżdżą szybko, to są dobrymi kierowcami, a sprawna jazda to przede wszystkim dotarcie do celu jak najszybciej. No nie, szybko nie zawsze znaczy bezpiecznie i o tym mówiła na naszej antenie Roberta Kilena Karolina Klecka, pani psycholog i psychoterapeutka.
1: Badania nawet pokazują, że nawet jeśli kierowca zorientuje się, że coś tam było na drodze, gdzieś tam zapanował nad autem, to po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach jakby o tym zapominamy. Nie wiem dlaczego, ale w naszym społeczeństwie utarło się takie przekonanie, że świetny kierowca to jest ten, który szybko dojedzie do celu, a szybko nie zawsze znaczy bezpiecznie. I myślę, że jakby od tego trzeba byłoby zacząć, od samego tego właśnie konstruktu bezpieczny kierowca. Czy to jest ten, który szybko jeździ, brawurowo, panuje nad samochodem, nawet jeśli coś się dzieje. Na pewno jest to ważne, czy te umiejętności bezpiecznej jazdy, czy zachowania się w określonych sytuacjach, jak najbardziej tak, ale czy to musi również iść w parze z prędkością, z tym, że wciskamy pedał gazu i wtedy, no muszę to powiedzieć, panowie bardzo często mają to poczucie, że panują nad tą maszyną, zwłaszcza jeśli jest kilkaset koni pod pedałem. No nie, no ja uważam, że bezpieczny, dobry kierowca to jest bezpieczny kierowca, tak? No właśnie, ja też słuchałam wiele wywiadów nawet, czy z kierowcami motocykli, czy właśnie z kierowcami samochodów sportowych. Oni wręcz na drodze zachowują się bardzo odmiennie od dzisiejszych kierowców, tych, no zwłaszcza młodych. No wiesz, sama jestem uczestnikiem ruchu drogowego i widzę niejednokrotnie to, co się dzieje, no zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu czy autostradach i muszę powiedzieć, że patrząc na warunki, bardzo często jeździmy za szybko.
0: No niestety, to jest nasza główna zmora, a jeśli się ze mną nie zgadzacie, to oczywiście możecie dać znać w naszej aplikacji, co myślicie o tym, jak jeżdżą polscy kierowcy. Czy nasz ekspert ma rację, czy nie? Jak wy to czujecie, jak obserwujecie, jak wynika z waszych obserwacji, dajcie znać. W naszej aplikacji można wysłać wiadomość głosową albo tekstową.

0: Już na naszej antenie kolejne wiadomości drogowe, ale zanim kolejne wiadomości drogowe i Kamil Olak, to może dwa słowa na temat tego, jak to się zmieniło od momentu, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy dzisiaj o 11. Ciaśniej, luźniej, lepiej, gorzej.
1: A mnie pytasz, gdzie się, ale gdzie miało się zmienić
0: no
1: ogólnie? Tak, to nie, Dagmaro, to się tak nie da ogólnie powiedzieć. No nie da się, nie da się. No, ale, wiesz, jak to jest. No to w jednym miejscu utrudnienia się kończą, w drugim się zaczynają, to tak? No.
0: A co na A4? Ten na A4.
1: No, mamy problemy, mamy. Tak? Już zaraz szczegóły powiem.
0: No dobrze, to zacznijmy od tego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na A4 problemy są w Opolskie, między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. Na wysokości Jaśkowic auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 234 kilometrze na czas działań ratowniczych jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Trwają problemy na autostradzie A4, także między węzłem Łany a węzłem Nogowczyce. W Proboszczowicach na 282 kilometrze z kolei zderzyły się dwa auta. Ruch odbywa się lewym pasem. Na A4 problemy są też między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzyły się dwa auta osobowe i na 533 kilometrze jezdnia jest zwężona. Skończyły się natomiast problemy na autostradzie A4 w Dolnośląskiem pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 139 kilometrze znów mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Trwają kłopoty na S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz na wysokości Szczecina. Zderzyły się dwa auta. Zablokowana jest łącznica w kierunku Kołbaskowa. Nadal utrudnienia są na krajowej 42 w Świętokrzyskiem między Starachowicami a Skarżyskiem w pobliżu miejscowości Rataje. Auto osobowe uderzyło w bariery i na 14 kilometrze mamy zwężoną jezdnię. Droga krajowa numer 72, tu z kolei nadal są utrudnienia w województwie łódzkim na odcinku Uniejów-Turek. Na 52 kilometrze droga jest zablokowana po zderzeniu auta osobowego z motocyklem i tam na miejscu ruchem kierują służby.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie 8 minut zostało do godziny 14 po 14. No, zajmiemy się tym, co na bieżąco dzieje się w Polsce. A przywitamy naszych mistrzów, którzy wrócili właśnie do kraju. A na lotnisku dzieją się niesamowite cuda, bo jest mnóstwo kibiców i wszyscy chcą podpisów naszych mistrzów Europy w siatkówce. O tym troszkę o tym, co dzieje się na naszych drogach i troszkę będziemy przestrzegać i ostrzegać, tak żeby było bezpieczne i żebyście bezpiecznie wrócili do domów.

0: I teraz będziemy potrzebowali sporo siły, żeby poklaskać naszym mistrzom, mistrzom Europy. Kibice wiedzą, jak to robić. Kibice są zawsze ze swoimi gwiazdami i ze swoimi sportowcami. I tak też jest na warszawskim lotnisku. I o tym będziemy mówić w kolejnej godzinie. A tymczasem sprawdzamy, co się dzieje na naszych mapach pogodowych.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, bo dobrze wiedzieć, jaka jest prognoza pogody i co się zmienia na naszej mapie. Wcześniej o 2-3 stopnie było troszeczkę chłodniej, a teraz temperatura idzie w górę, jest naprawdę bardzo dobrze, bo mamy już prawie 22,5 stopnia w Słubicach. To jest najcieplejszy punkt w Polsce. Najchłodniejszy 15,6 w Zakopanem. Cała mapa pięknie przybrała kolor żółto-pomarańczowy. Jest naprawdę bardzo ładnie, a po południu wieczorem wciąż będzie ciepło i słonecznie. Zachmurzenie małe na południu i na wschodzie, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna, no właśnie, na przeważającym obszarze 18 do 21, ale cieplej miejscami na krańcach zachodnich około 23. Jeszcze nie dotarliśmy do tego najcieplejszego punktu w ciągu dnia, ale musimy pamiętać, że jeszcze kilka stopni więcej będzie w słońcu. To już w ogóle prawdopodobnie jest tak bardzo gorąco. Zresztą sprawdzę to za chwilkę, bo jeszcze dawno nie byłam na zewnątrz. Myślę, że jest dużo, dużo cieplej niż w budynkach. I mamy też regiony, gdzie jest troszeczkę chłodniej. To wybrzeże, rejony podgórskich Karpat, tam 16 do 17. Wiatr jest, ale słaby. Na zachodzie także umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę, już za moment, najpierw wiadomości drogowe od Kamila Olaka, a potem przeniesiemy się na chwilę na warszawskie lotnisko Okęcie.

0: Jak co 20 minut wyjeżdżamy na drogi. U nas wiadomości drogowe 3 razy w ciągu godziny. Czyli 10, 30 i 50, gdyby ktoś się dopiero włączył i pomyślał sobie, co oni tak mówią często o tym, co się dzieje na drogach. To radio nazywa się Radio Kierowców i my jesteśmy z wami przez całą drogę i przez całą trasę waszą. Od rana do późnego wieczora i znowu od rana. W przyszłym tygodniu zaczyna się fajna podróż chłopaków, Patryka i Kuby, na jednośladzie. Jestem ciekawa, jakby mieli trzecią osobę wziąć, to kogo by wybrali?
1: No, ciebie czy mnie? Nie, absolutnie nie, bo ja jednośladów unikam. Jak ognia. Czuję lęk, mam traumę.
0: Naprawdę?
1: No już gadaliśmy kiedyś o tym,
0: no,
1: tak.
0: Ja pamiętam, że coś chyba kiedyś miałeś z tym, że odkręciłeś manetkę gazu za mocno.
1: Ona się sama odkręciła.
0: Sama to się nie odkręca. Trzeba jej troszeczkę pomóc, ale faktycznie to jest dobry moment, żeby też powiedzieć, że jak planujecie przyszły sezon na jednośladach, to dobrze przejść przez jakąś szkołę jazdy. No dobrze, to już z Kamilem wyjeżdżamy. To też jest niezła szkoła.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poprawiła się sytuacja na autostradzie A4 w Opolskiem. Chodzi o odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe. W pobliżu Jaśkowic auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i droga była zablokowana na 234 kilometrze. Teraz służby poinformowały o tym, że ruch odbywa się lewym pasem. Pozostałe są zablokowane. Na autostradzie A4 problemy są też między węzłem Łany a węzłem Nogowczyce. To województwo śląskie. W pobliżu Proboszczowic zderzyły się dwa auta i tam jezdnia jest zwężona. Autostrada A4 to problemy też w Podkarpackiem. Wciąż między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzyły się z kolei trzy auta i na 553 kilometrze mamy zwężoną jezdnię. Przypomnę, że odwołano z kolei utrudnienia na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 139 kilometrze do dyspozycji mamy jezdnię o całej szerokości już. Trwają natomiast problemy na trasie S3 między węzłem Kąty Wrocławskie a między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Na wysokości Szczecina zderzyły się dwa auta i zamknięta jest łącznica w kierunku Kołbaskowa. Problemy w Świętokrzyskiem nadal także na krajowej 42 między Starachowicami a Skarżyskiem w pobliżu miejscowości Rataje. Po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery na 14 kilometrze, ruch odbywa się tylko jednym pasem. Przypomnę, że skończyły się natomiast utrudnienia na krajowej 17 między Krasnystawem a Zamościem, na drodze krajowej numer 46 między Lublińcem a Kochanowicami, na krajowej 48 między Dęblinem a Kockiem oraz na krajowej 72 między Uniejowem a Turkiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za chwilę skoczymy sobie na lotnisko Okęcie.

przywitamy naszych siatkarzy, mistrzów Europy. Jak się ich wita, no to o czym oczywiście będziemy wam opowiadać. A swoją drogą pytanie, czy jak kibicujecie, to raczej piłkarzom właśnie siatkowym, czy może bardziej piłkarzom nożnym? Dajcie znać w naszej aplikacji. Temat zawsze budzi odrobinę, no podnosi odrobinę ciśnienie i na pewno budzi zainteresowanie.

0: Mistrzowie są już na miejscu. Jest ich wielu, ale jest więcej, dużo więcej kibiców. Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku witają polskich siatkarzy. Właściwie już powitały. W tej chwili trwa konferencja prasowa, ale musimy wam to opowiedzieć, bo to jest niesamowite. Nasza drużyna obroniła wczoraj tytuł Mistrza Europy, wygrywając we Włoszech z Francuzami 3-1, 3-1. Fani siatkówki chcą oczywiście podziękować za za złoto i pokazać, jak bardzo są z nich dumni. A wśród nich była nasza reporterka Agata Król.
1: Niewiele mamy takich możliwości, żeby tak celebrować sukcesy polskich sportowców, szczególnie w sportach drużynowych. Także no, to jest coś kapitalnego, naprawdę.
2: Jakie atrybuty macie z sobą?
1: Czapki, szaliki, flagi. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić zdjęcie, dostać autograf, zobaczyć na żywo siatkarzy.
2: A ty jesteś kibicem siatkówki?
3: Trochę tak, bardzo, no.
2: Oglądałeś wczoraj mecz?
3: Tak, z tatą oglądałem.
2: Emocje były duże.
3: Tata krzyczał, i myślał, że przegrają, ale wygrali.
4: Bardzo fajnie, że mamy od tylu lat praktycznie ich zawodników takich dobrych i nie schodzą z pewnego poziomu. Ja jestem synem, on jest kibicem siatkówki, a ja dopiero od niedawna. Rozdają nam fajne fotografie i będziemy walczyć może o jakiś ten...
2: Autograf.
5: To są zawodnicy z klasą. Nikt nam nie może dorównać. Gdzie by nie byli, jest medal. O.
2: Komu będzie chciał pan dzisiaj piątkę przybić i podziękować?
5: Wszystkim.
0: No pewnie, że tak, bo cała drużyna dała z siebie wszystko i po raz kolejny obroniła tytuł mistrza. A łatwo nie było, no bo wiadomo, że zawsze jest to gra. Czasem można być w gorszej formie, ale nasze złotka są w fantastycznej formie i to nas bardzo cieszy. Złoto na Mistrzostwach Europy dało drużynie siatkarzy kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Oczywiście, że wszyscy tam będziemy. Albo przed telewizorami, albo przed odbiornikami radiowymi i będziemy kibicować mocno naszym. No to ja ponawiam pytanie. Nożna, czy może jednak siatkowa?

0: Nie traćmy czasu w korku, nie traćmy czasu na jechanie drogą, która jest zablokowana. Po prostu słuchajmy Polskiego Radia Kierowców. U nas co 20 minut wiadomości drogowe. Teraz Kamil Olek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niechlubną królową dzisiejszych utrudnień jest autostrada A4, o czym donoszą nasi słuchacze.
3: Dzwonię, żeby przekazać, że na drodze krajowej numer 7 w kierunku Warszawy, przed miejscowością Moczydło, która jest odrobinę przed Wodzisławiem. No wypadek i korek taki, no już pewnie może z 3 km. Także stoimy, czekamy na to, co się wydarzy.
2: To oczywiście o Krajowej Siódemce była mowa, natomiast na autostradzie A4 tych problemów także całkiem sporo, między innymi między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. W pobliżu Jaśkowic na 234 kilometrze podróżujemy zwężoną jezdnią. Tam najpierw droga była zablokowana w kierunku Katowic na czas lądowania śmigłowca LPR. Od ponad pół godziny jedziemy już, tak jak wspomniałem, jednym pasem. A4 to problemy też w Śląskiem między węzłem Łany a węzłem Nogowczyce w pobliżu Proboszczowic na 282 kilometrze. Zderzyły się dwa auta osobowe i ruch odbywa się tylko jednym pasem. Na A4 problemy są też w Podkarpackiem między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zdarzyły się trzy auta osobowe i na 553 kilometrze jezdnia jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Pamiętacie, jak pytałam Kamila o to, kogo by zabrali panowie Patryk i Kuba w podróż motocyklową, gdyby mogli zabrać trzecią osobę? Tak, no w sumie Kamil obstawiał, że mnie. A właściwie jeden z naszych słuchaczy napisał, że Kubę do Morackiego, oczywiście, że trzeciego bliźniaka redaktora. Bo co to za pytanie? Wiadomo, żeby go zabrali. Zastanawiam się, czy Kuba ma... Domoracki kategorię A? Chyba nie, ale co to za problem? Można zrobić. Bez względu na kategorię warto wiedzieć i warto pamiętać o tym, że nawet najmniejsza ilość alkoholu może nam zaszkodzić, a już na pewno nie powinniśmy po niej wsiadać na żaden pojazd mechaniczny, ani nawet na rower czy hulajnogę, tak dzisiaj popularną. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że no dosłownie ręce opadają, bo 27 pijanych kierowców i jednego pod wpływem marihuany zatrzymano podczas policyjnej akcji Trzeźwość na Pomorzu. Ona trwała. Policjanci przez całą dobę prowadzili wzmożone kontrole drogowe, żeby wyeliminować z ruchu osoby stwarzające zagrożenie dla siebie i dla innych. No i w sumie zatrzymali aż 28 kierujących, którzy zdecydowali się prowadzić pod wpływem alkoholu lub narkotyków. I o tym mówi podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
1: O godzinie 1 w nocy w Wejherowie na ulicy 1 Brygady Wojska Polskiego policjanci ruchu drogowego zatrzymali 30-latka kierującego Seatem, który był pod wpływem ponad promila alkoholu. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. Przed godziną 2 w nocy w Pelplinie policjanci zatrzymali 20-latka kierującego Skodą w związku z podejrzeniem, że znajduje się on pod wpływem marihuany. W Gdyni przed godziną 7 rano doszło do zdarzenia drogowego, podczas którego 25-latek kierujący Oplem uderzył w 2 zaparkowane samochody. Sprawca tej kolizji miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu.
0: Kochani, powinniśmy sobie wbić do głowy, że jeśli pijemy alkohol, no to chowamy głęboko kluczyki, tak żeby nikt nie mógł ich znaleźć, a już na pewno nie osoba, która ma ochotę pojechać pojazdem. Poza tym, no ja preferuję jednak taką formę wychodzenia na imprezy i wracania z niej, w której to ta osoba, która prowadzi samochód, jest całkowicie trzeźwa i wie, co robi i dokąd zmierza. Jest mnóstwo różnego rodzaju pojazdów, którymi może możemy wrócić do domu nawet nad ranem. To może być nocny autobus, to może być nawet jakaś taksówka czy coś podobnego, czy jakiś przewóz osób. I wtedy czujemy się na pewno bezpiecznie. Nie jesteśmy zagrożeniem dla nikogo i weźmy pod uwagę to, że nawet jeśli wydaje nam się, że ulice są puste o drugiej, to wcale nie musi tak być, bo więcej chętnych jest, którzy wracają. I dlatego warto myśleć nie tylko o sobie, że jakoś tam dojadę, jakoś dam radę, przecież znam tą drogę na pamięć, mogę jechać z zamkniętymi oczami, ale myśleć o tych, którzy też mogą pojawić się na tej drodze. To może być naprawdę każdy, to może być wasze dziecko, wasza mama, wasza babcia. Wszystko się może zdarzyć. Może w ten sposób dotrzemy do kierowców, którzy ciągle uważają, że kierowanie na podwójnym gazie to jest sprawa normalna.

0: Godzina 14.50, czyli czas na to, żeby wyjechać na nasze drogi. A co się na nich dzieje? Sprawdzamy to na bieżąco. Wy też dajecie nam znać o tym, co dzieje się na naszych drogach. Wysyłacie powiadomienia i sprawdzacie na bieżąco, będąc w trasie, co się dzieje. I właśnie to jest dla nas bardzo ważne, bo najczęściej wy jesteście pierwszymi naszymi informatorami. Fajne jest to, że zawsze jesteście czujni i zawsze dajecie nam znać, co i jak i gdzie się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 w województwie śląskim między węzłem Łamy a węzłem Nogowczyce. Przez Proboszczowice przejedziemy już bez problemów na 282 kilometrze. Skończyły się też na autostradzie A4 problemy w Dolnośląskiem pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice na 139 kilometrze. Trwają natomiast utrudnienia na A4 w województwie opolskim między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. Po wypadku na 234 kilometrze w kierunku Katowic jedziemy jednym pasem. Nie odwołano też utrudnień na A4 w Podkarpackiem między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. Trwają problemy na 553 kilometrze. Tam jezdnia jest zwężona. Nowe utrudnienia w Pomorskiem na trasie S7 między węzłem Nowy Dwór Gdański a węzłem Cedry Małe w pobliżu miejscowości Dworek. Zepsute auto blokuje częściowo pas łącznicy wjazdowej na 26 kilometrze. Na Krajowej 50 z kolei na Mazowszu utrudnienia na 251 kilometrze. Droga jest zablokowana. Nie przejedziemy zatem między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem w pobliżu Zawiszyna. Auto osobowe zderzyło się z motocyklem i przygotowano tam objazdy drogami lokalnymi. W zachodniopomorskim problemy trwają na S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz w pobliżu Szczecina. Po zderzeniu dwóch aut zamknięta jest łącznica w kierunku Kołbaskowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mówiłam o tym na naszej antenie, że jazda na podwójnym gazie jest niebezpieczna, że powinno się eliminować z dróg takich kierowców. Robi to policja, która ma do tego uprawnienia. Dostałam wiadomość na naszej aplikacji. Tak, zgoda, ale trzeba też odebrać uprawnienia dla okularników. Jesteś okularnikiem, to nie masz dokumentu typu prawo jazdy proste jak drut. Trzeba usunąć takich kierowców z dróg i autostrad. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Naprawdę? Jak ktoś ma okulary, nie powinien siadać za kierownicę?

0: 23 stopnie już prawie w Słubicach, prawie 16 stopni w Zakopanem. Najcieplejszy i najchłodniejszy punkt na ten moment w Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wszędzie piękne słońce, choć nie brakuje też chmur, najwięcej takich gęstszych, ale z nich się nic nie powinno pojawić na naszych drogach, w sensie deszczu oczywiście, ani innych opadów. Na południowym zachodzie, jak widzę, tak, tutaj one są rzeczywiście największe, ale to jest i tak zachmurzenie umiarkowane, więc nie ma się czym martwić, bo po południu i wieczorem to zachmurzenie będzie małe, albo faktycznie na południu i na wschodzie, troszkę też na zachodzie będzie więcej chmur miejscami. Temperatura 18-21, cieplej miejscami na krańcach zachodnich, około 23. Jeśli chodzi o te najchłodniejsze miejsca w Polsce, no to oczywiście wybrzeże i góry. Tam około 16-17. Jak będzie wyglądała noc? No to już wam mogę powiedzieć na spokojnie, bo już widzę te temperatury i pogodę. Oczywiście w nocy bezchmurnie albo z zachmurzeniem małym, ale będą się pojawiały mgły. Widzialność będą ograniczały do 200 metrów. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 4 na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 11 na zachodzie i 12 miejscami nad morzem. Ale chłodniej w kotlinach, dolinach górskich i kotlinach górskich. Miejscami spadek temperatury 1 do 3 stopni, a wysoko w Sudetach porywy wiatru. W nocy nawet do 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
3: To była autopromocja.
0: No to lewa w górę, ale panowie, według tego, co napisał jeden z naszych słuchaczy, chyba nie powinniście ruszać w tę trasę, bo chodzi o to, że okularnicy nie powinni pojawiać się na naszych drogach. Przynajmniej taką mam wiadomość. Kolejna wiadomość od naszego kolejnego słuchacza. No to idźmy dalej. Jeśli mamy usuwać okularników, to usuńmy leworęcznych, rudych itd. Ja bym jeszcze zaproponowała, żeby usunąć kobiety. Najlepiej, nie wiem, bo blondynki, bo przecież nie potrafią jeździć samochodami. Dajcie znać, co myślicie o takiej propozycji, bo to bardzo ciekawe. A ja wysięgnęłam w międzyczasie do historii kierowców Formuły 1 na przykład. I wiemy już na 100%, bo przecież sami się do tego przyznają, że na przykład Charles Leclerc, kierowca Ferrari, otwarcie przyznał w wywiadach, że ma wadę wzroku i chociaż na co dzień żartuje sobie ze swoich problemów z widzeniem, to podczas weekendów wyścigowych regularnie używa soczewek kontaktowych, żeby zachować 100% ostrożność i ostrość widzenia. Nico Hülkenberg

Hulkenberg, przepraszam. Niemiec przez wiele lat zmagał się z krótkowzrocznością. Na początku kariery w F1 korzystał z soczewek, a zimą w 2013, jak pamiętam, poddał się laserowej operacji oczu, co znacznie ułatwiło mu funkcjonowanie w kokpicie, no ale okulary też nosił. Jest jeszcze Kevin Magnussen. I tak bym mogła wymieniać i wymieniać, bo sporo tych kierowców wyścigowych, którzy świetnie radzą sobie na to, że są wybitni, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu, nie tylko na drogach, ale także właśnie na torach wyścigowych, nosi okulary i nic złego się nie dzieje.

0: A my mówimy tak, 10 minut po godzinie 15, czas dla Kamila Olaka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie pomorskim na trasie S7 między węzłem Nowy Dwór Gdański a węzłem Cedry Małe. To oznacza, że przez Dworek przejedziemy już bez przeszkód. Te kłopoty, wspomniane, były na 26 kilometrze. Zepsute auto osobowe częściowo blokowało łącznicę wjazdową. No ale problemy są na autostradzie A4 w dwóch miejscach. W Opolskiem między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe, w pobliżu Jaśkowic, po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką na 234 km w kierunku Katowic jedziemy jednym pasem. A4 to problemy też w Podkarpackiem między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek na 553 km zderzyły się trzy auta i tam jezdnia jest także zwężona. Perfają problemy na Krajowej 50 między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem. Droga jest zablokowana w pobliżu miejscowości Zawiszyn. Na 251 km auto osobowe zderzyło się z motocyklistą. Ruch kierowany jest tam na objazdy, bo droga na 251 km jest zablokowana. Nie odwołano też utrudnień na trasie S3 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Na wysokości Szczecina zderzyło się dwa auta i nadal zamknięta jest łącznica w kierunku Kołbaskowa. Bez przeszkód, za to przypomnę, pokonamy drogę krajową numer 42 w województwie świętokrzyskim między Starachowicami a Skarżyskiem, no, a także krajową 48 pomiędzy Dęblinem a Kockiem. Na 167 km przestał bowiem obowiązywać ruch na przemiany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas już za chwilę dwa słowa na temat odcinkowych pomiarów prędkości, bo są one na polskich drogach coraz dłuższe, po kilkanaście, kilkadziesiąt nawet kilometrów. O tym będziemy mówić w Polskim Radiu Kierowców już za chwilkę.

0: Odcinkowe pomiary prędkości. Wracamy do tego tematu, obiecałam. Na polskich drogach są już coraz dłuższe. Bardzo dużo kierowców o tym mówi. My też przyglądamy się temu tematowi. Pierwsze systemy obejmowały zwykle tylko po kilka kilometrów. Te najnowsze instalacje potrafią kontrolować kierowców na kilkunastokilometrowych trasach. Taki odcinkowy pomiar prędkości to rozwiązanie, które już wielokrotnie potwierdziło swoją skuteczność w Polsce i w innych krajach europejskich. W przeciwieństwie do tradycyjnych fotoradarów, rejestrując momentowe przekroczenie prędkości w jednym punkcie, system OPP monitoruje średnią prędkość na dłuższym fragmencie drogi. O znaczeniu i zastosowaniu odcinkowych pomiarów prędkości Robert Kilen rozmawiał z mecenasem Krzysztofem Dmowskim.
1: Odcinkowy pomiar prędkości jest bardzo prosty do zrozumienia. To jest pomiar, gdzie mamy punkt wjazdowy i wyjazdowy. Odlicza czas oblicza czas przejazdu przez dany odcinek i dzięki temu wyciąga średnią prędkość.
2: Oczywiście.
1: Jeżeli ta prędkość jest wyższa niż prędkość dopuszczalna, no to wtedy kierowca się naraża na ukaranie za popełnione wykroczenie.
2: No oczywiście, że tak. Ja zgadzam się, że dla mnie to łatwe do zrozumienia. Dla wielu naszych słuchaczy z pewnością teraz też myślą sobie, no co on gada ten dziennikarzyna. No przecież to proste, ale naprawdę zauważyłem kilkunastu, naprawdę na przestrzeni całej mojej drogi, kilkunastu kierowców, którzy zwalniali przed żółtą kamerką na odcinkowego pomiaru prędkości i potem rura. Więc pewnie ci...
1: To znaczy, że ci kierowcy nie patrzą na oznakowanie. Już pomijając to, że prawdopodobnie nie szanują przepisów, nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2: No tak. No takich kierowców też mamy na polskich drogach, nie da się ukryć.
1: Niestety.
2: Jak działa odcinkowy pomiar prędkości, to już wiemy. Pamiętajcie, że tak naprawdę tą średnią prędkość, dopuszczalną średnią prędkość trzeba utrzymywać przez cały odcinkowy pomiar prędkości, a nie zwalniać do 100 km na przykład na autostradzie, a jeden, gdzie niektórzy też tak zwalniają, podczas gdy dozwolona prędkość to 140, czyli jak jedziemy czasem 140, czasem 130, czasem 135, to przecież mandatu nie dostaniemy.
1: Dokładnie, ale też trzeba pamiętać, że gwałtowne zahamowanie, gwałtowne obniżenie prędkości też może być niebezpieczne dla pojazdów jadących z tyłu, więc jeżeli ze 140 zwolnimy nagle do 100 km na godzinę, no to
2: oczywiście
1: musimy mieć na uwadze, że może to spowodować jakieś niebezpieczeństwo. W Polsce mamy taką zasadę, że zawsze za wykroczenie odpowiada kierujący, więc tutaj operacja

0: operator, powiedzmy, tego systemu odcinkowego pomiaru prędkości, czyli Inspekcja Transportu Drogowego, jest organem uprawnionym do prowadzenia czynności wyjaśniających i ustala, kto był kierującym takim pojazdem. Później też oczywiście w tym zakresie, jeżeli by sprawa trafiła do sądu, Inspekcja Transportu Drogowego ma uprawnienia do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w tych sprawach. Czyli najpierw trzeba ustalić, kto był kierowcą.
1: Czyli co, najpierw dostajemy liścik, czy to pan, pani prowadziła ten samochód, czy pan się rozpoznaje?
0: Dostajemy taki list, prawda, tam jest, powinno być zdjęcie załączone, opisane, kiedy ten pomiar był dokonany, jakie było przekroczenie. No i mamy takie, jakby powiedzmy to potocznie, trzy propozycje. Jeżeli to adresat był kierującym pojazdem, czyli sprawcą wykroczenia, to może przyjąć mandat, wtedy sprawa się kończy. Jeżeli nie był kierującym, to musi wskazać, komu powierzył pojazd, bo też proszę pamiętać, że mamy obowiązek wskazać, komu powierzyliśmy pojazd. I trzecia jest możliwość, nie wskazujemy komu, ale to już jest odrębne wykroczenie, polegające na niewskazaniu, komu się udostępniło pojazd. Jeżeli taka osoba nie przyjmie mandatu za niewskazanie, to sprawa powinna trafić do sądu, bo to jest wykroczenie. Prawo drogowym nakłada obowiązek, no powiedzmy tak, w uproszczeniu mówiąc, prowadzenia rejestru, komu daliśmy samochód. Nie możemy powiedzieć, że nie pamiętamy, prawda? Wtedy to jest wykroczenie, które może być popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, czyli jeżeli nie zachowaliśmy ostrożności, nie zapamiętaliśmy, to popełniamy wykroczenie. Tylko że problemem jest to, że według wielu prawników, no i chyba rzeczywiście to jest zasadne stanowisko, Inspekcja Transportu Drogowego nie ma uprawnienia do prowadzenia postępowań w tych sprawach i występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. W związku z tym inspekcja powinna to przekazać do uprawnionego organu, czyli do policji.
2: Przytykiwał i rozmawiał Robert Kilen, a rozmawiał z Krzysztofem, mecenasem Krzysztofem Dmowskim. No dobre pytanie, jak sobie radzicie w takich warunkach i czy te kilkunastokilometrowe, a nawet kilkudziesięciokilometrowe na wielu odcinkach odcinkowe pomiary prędkości nauczą nas spokojniejszego prowadzenia samochodów i jazdy troszeczkę wolniejszej, po prostu w ramach przepisów obowiązujących? No dajcie znać w naszej aplikacji, bardzo jestem ciekawa waszego zdania. Czy macie jakieś nowe odcinki, pomiarowe odcinki prędkości, czy wiecie, gdzie one są, czy reagujecie odpowiednio? No, jak się czujecie z tym tematem, dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Wielokilometrowe, bo nawet wielokilkunastokilometrowe odcinkowe pomiary prędkości pojawiają się w wielu miejscach na autostradach, na trasach szybkiego ruchu. Ja myślę, że będą też powolutku wchodzić do naszych miast. Jest taki plan, że na przykład na Moście Poniatowskiego ma się pojawić taki odcinek pomiarowy. I to taka prośba do was, żebyście brali to pod uwagę, bo rzeczywiście ja widuję bardzo różne sytuacje na drogach i na przykład ostatnio jadąc właśnie przez takie odcinkowe pomiary prędkości widziałam, że po lewej stronie, lewym pasem przemykały samochody dużo szybciej niż można było. No nie wiem, wydaje mi się, że to jest... Ja wiem, że to jest nierozsądne, prawda?
1: Bardzo, Kamilu? Bardzo nierozsądne.
0: No właśnie, no to noga z gazu, kochani, jedziemy razem z Kamilem, patrzymy, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe problemy w zachodniopomorskiem na trasie S3 między węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu Rzęśnicy auto osobowe zderzyło się z motocyklistą i na 85. kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Świnoujścia. Trwają utrudnienia natomiast na autostradzie A4. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. W pobliżu Jaśkowic na 234 kilometrze w kierunku Katowic jedziemy jednym pasem. A4 to problemy także w Podkarpackiem, nadal między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzyły się 3 auta osobowe i problemy z przejazdem są na 553 kilometrze. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S7 między Nowym Dworem Gdańskim a Cedrami Małymi. Przez miejscowość Dworek jedziemy już całą szerokością jezdni, konkretnie na 26 kilometrze. Skończyły się także problemy na trasie S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz, na trasie S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Broniewskiego w Warszawie oraz na Krajowej 50 między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem. Wcześniej służby odwołały utrudnienia na autostradzie A4, ale tylko te w województwie śląskim między węzłem Łany a węzłem Nogowczyce oraz w województwie dolnośląskim między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A ja miałem taką sytuację, jadąc służbowym autem, dostałem mandat za przejechanie na żółtym. W mandacie był opis: jeżeli się przyznam, kto prowadził auto, dostanę mandat z niższej półki. Stało się odwrotnie, dostałem najwyższy mandat za to wykroczenie. I tak bym się przyznał, bo jestem jedynym kierowcą tego auta. Arek, słusznie, bardzo dobrze, że się przyznałeś. No szkoda tylko, że ten mandat wpadł. Pomarańczowe czy żółte? Zatrzymujemy się, już powoli wyhamowujemy samochód, bo za chwilę będzie czerwone i to grozi mandatem.

0: Dzisiaj ten Światowy Dzień Turystyki i w związku z tym łączymy się z panem doktorem Adamem Karpińskim, Uniwersytet WSP Meritowe w Wrocławiu. Witamy serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu, witam również.
0: Pan doktor to dzisiaj podróżuje do parku, z tego co wiem.
1: Tak, jestem w przepięknym parku szczytnickim we Wrocławiu, także te Światowe Dni Turystyki widać, że też zachęciły wrocławian do tego, że wyszli z domu i faktycznie spacerują pięknych takich naprawdę okolicznościach przyrody i otoczeniu zieleni i słońca, także też poniekąd turystyka miejska.
0: No właśnie, bo my się cały czas ruszamy, cały czas jesteśmy w ruchu, to jest bardzo dobrze dla naszych organizmów. Święto, o którym mówimy, zostało ustanowione w 1979 roku, to oczywiście inicjatywa Światowej Organizacji Turystyki, która działa z ramienia ONZ. No i te obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie. Trochę o tym porozmawiamy, natomiast zastanawiałam się nad tym, czy można być turystą miejskim. Pan doktor właśnie przed chwilą potwierdził, że tak, że jak najbardziej, że takie podróżowanie po mieście to też w pewien sposób i w pewnym sensie rodzaj turystyki.
1: Bezwzględnie tak. My czasami nie doceniamy naszej najbliższej okolicy, jakichś drobnych wycieczek. Czasami mówimy, nie mamy czasu, ale te kilka godzin nawet po naszych obowiązkach zawodowych zawsze możemy spędzić spacerując, jeżdżąc na rowerze, czy nawet wybierając jakiś środek komunikacji publicznej, chociażby koleje, które bardzo dobrze się rozwijają w wielu miastach Polski, w tym właśnie na Dolnym Śląsku. Te koleje dolnośląskie mogą nas zawieźć praktycznie w najbardziej odległe miejsca na Dolnym Śląsku i to naprawdę pozwala nam poznawać i odkrywać wszystko na nowo, a o każdej porze roku mamy też inne otoczenie przyrodnicze. Zawsze wspominam przepiękny złoty widok w Karkonoszach i to właśnie teraz, za chwilę koniec września, początek października i jeszcze nawet listopad. Tam będzie faktycznie złoty widok, jak zaczną te lasy bukowe zmieniać kolor na taki złocisty. Liście pojawią się nie zielone, a złociste.
0: Ja się zastanawiałam nad tym, jaką rolę pełni dzisiaj turystyka. Kiedyś było inaczej.

0: Dzisiaj jest inaczej. Ten współczesny świat daje nam bardzo dużo różnych takich murów, można powiedzieć. Czy turystyka może być odpowiedzią na wyzwanie zmian klimatycznych, globalnego ocieplenia? Czym ona tak naprawdę jest? Jaką pełni funkcję we współczesnym świecie?
1: Czy tych funkcji turystyki jest bardzo wiele, ale przede wszystkim to są też funkcje, pamiętajmy, od tego bym zaczął, od fundamentu poznawczo-zdrowotne, bo turystyka to jest aktywność i zarazem edukacyjne, bo to ten trzeci filar, który też jest ważny dla turystyki, czyli zdrowotny, poznawczy, edukacyjny, dlatego że praktycznie możemy poznawać na różne sposoby miejsca, do których się udajemy. Jeśli mówimy tutaj faktycznie o dbałości o środowiska, no należałoby się zastanowić, czy warto tak często i zawsze korzystać chociażby z transportu lotniczego. No, to jest ślad węglowy zawsze potężny. Możemy sobie skorzystać zupełnie z innego transportu. Możeśmy trochę zapomnieli o takiej turystyce zrównoważonej, opartej o poznawanie najbliższej okolicy w taki bardzo powolny sposób, nie szybki. Czyli to zwiedzanie czasami wymaga od nas bardzo dużo czasu. My mamy tego czasu, niektórzy mówią coraz mniej, ale tak naprawdę mamy coraz więcej, bo czas pracy w większości fabryk, czy urzędów, czy innych miejscach pracy, on się skraca. Są miejsca, gdzie ludzie pracują 5 dni w tygodniu, a czasami są nawet próby stosowania zamiennie hybrydowych form pracy, czyli praca zdalna plus praca stacjonarna. To wszystko powoduje, że możemy faktycznie ten urlop i ten czas wolny spędzać w sposób aktywny. Zachęcam też do jakby dogłębnego poznawania miejsc, do których się udajemy. Ja jestem bardzo takim mocnym fanem Bałkanów i jeżdżę od kilkunastu lat i tak naprawdę odkrywam na nowo wiele miejsc, których wcześniej nie byłem w stanie zobaczyć. Podobnie jest jakbyśmy spojrzeli na nasze małe miejscowości, nasze lokalne ojczyzny. Tam czasami wracając po roku dostrzegamy ogromne zmiany. Ktoś wybudował czy zorganizował nową atrakcję turystyczną, pojawiły się nowe miejsca przyrodnicze, do których możemy się udać, w których możemy aktywnie wypoczywać. To wszystko wpływa na nasz dobrostan, także odpoczywać, myślę, każdy może i nie można się tutaj zniechęcać co do kwot i pieniędzy wydawanych na turystykę, bo nie musimy jechać zawsze do tych najdroższych hoteli, możemy wykorzystać zupełnie inne miejsca noclegowe, a coraz częściej młodzi ludzie zaczynają dostrzegać chociażby potencjał w autostopie, w quasi-karawaningu, w spaniu pod namiotem. Są też tacy, którzy podróżują i śpią w specjalistycznych hamakach. Także tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Panie, tam, gdzie tylko na to pozwala pogoda.
0: Panie doktorze, a jakimi turystami my jesteśmy, my Polacy?
1: W większości jesteśmy tymi, którzy pokochali all inclusive. To pokazują badania. Polacy od roku nowego tysiąclecia, po roku 2000 praktycznie zaczęli masowo podróżować do Egiptu, do Turcji i dalej nawet do krajów egzotycznych. Azja, Afryka Środkowa, czy Ameryka Południowa, to jest cel podróży wielu, wielu Polaków. Praktycznie podróżujemy cały rok. Skończyły się te modele, gdzie wyjazd był tylko jeden, wakacyjny. Dzisiaj częstokroć jest tych wyjazdów kilka, a czasami nawet kilkanaście w roku. Wszystko zależne jest od portfela i możliwości. Oczywiście mamy też współczesnych nomadów lotniskowych, o czym już wcześniej wspomniałem, którzy uwielbiają city breaki. Wśród młodych ludzi dostrzegam cały czas ten trend wzrostowy, że można szukać bardzo tanich lotów okazjonalnych i dowolnie wybierać i planować wyjazd zgodnie z tym, gdzie ten samolot nas zawiezie. Także tak naprawdę wcześniej nie ma planowania, że polecimy na przykład do Wenecji czy Bolonii, tylko akurat jest tani lot, to dzisiaj decydujemy się i za 3 dni, jeśli jest chwila wolnego, tam się wybieramy. To jest też model nowego podróżowania. I część młodych ludzi na przykład rezygnuje też z biur podróży, co też jest jakby nowym trendem w Polsce, dlatego że tak naprawdę jest tak ogromny dostęp do informacji o turystyce, o miejscach noclegowych, że oni są w stanie samodzielnie zorganizować sobie program wycieczki.
0: To świadczy tylko dobrze o nas, tylko dobrze o tym, że chcemy poznawać świat i chcemy jeździć w różne miejsca i chcemy też czasem wypoczywać, a nie tylko w kółko pracować. Bardzo dziękuję panu doktorowi Adamowi Karpińskiemu, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu i życzę miłego podróżowania po Wrocławiu.

0: Wrocławiu.
1: Dziękuję bardzo wszystkim. Również życzę wspaniałych odkryć turystycznych i nie przejmujmy się, czy to jest daleko, czy blisko, bo naprawdę za rogiem czasami czai się wiele niespodzianek i atrakcji turystycznych. Dużo siły i ciekawych odkryć.
0: Bardzo wielkie dzięki. To był pan doktor Adam Karpiński, Uniwersytet WSB Emeryto we Wrocławiu. Raz jeszcze tylko przypomnę, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Turystyki. Turystyka to także to, co dzieje się za kierownicą naszych samochodów, bo przecież też się przemieszczamy. A jakie są warunki i gdzie się poprawiło, gdzie się pogorszyło, czy wracamy może do swoich miejsc, do miast, czy jest więcej w związku z tym większy ruch jest przy większych miastach. A to jest pytanie do Kamila Olaka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 w województwie opolskim, te między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. Przez Jaszkowice jedziemy już całą szerokością jezdni. Wcześniej przez kilka godzin na 234 km w kierunku Katowic najpierw droga była zablokowana po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką, a potem ruch odbywał się tylko jednym pasem. Nadal jednak na A4 problemy są na autostradzie A4 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sęciszów, po tym jak w pobliżu miejscowości Boreczek zderzyło się 3 auta osobowe. Autostrada jest zwężona na 553 km. Nadal problemy są też na trasie S3 między węzłem Szczecin-Dąbia a węzłem Kliniska Wielkie w pobliżu Rząśnicy na 85 km. Po zderzeniu motocykla z autem osobowym jeden pas ruchu w kierunku Świnoujścia jest zablokowany. Ja przypomnę, że wcześniej odwołano utrudnienia na trasie S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Na trasie S7 między węzłem Nowy Dwór Gdański a węzłem Cedry Małe, a także w Warszawie na trasie S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Broniewskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 9,5 minuty, tyle pozostało do godziny 16. O 16 u nas informacje pogodowe.

0: Jest nawet cieplej niż miało być. Miało być maksymalnie 23 stopnie, a jest 23,6. I mam wrażenie, że ta temperatura rośnie. To chyba jest jakiś prezent dla tych, którzy dzisiaj świętują.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To w Słubicach odnotowano najwyższą temperaturę w tej chwili. Termometry pokazują 23,6 stopnia, a najchłodniej jest w Zakopanem. Zakopane ma 15,7. Cały dzień jest piękne słońce. Nigdzie nie pada i padać nie będzie. Wieje, ale słabo. I właściwie nawet te najchłodniejsze miejsca w Polsce, czyli podgórskie Karpaty i wybrzeże, to cały czas mają temperaturę powyżej 10, a nawet powyżej 15, 16 i 17 stopni. Właściwie nigdzie nie widzę, żeby było mniej. 16,8 to jest chyba najmniej. Nie, 16,5 to jest w Suwałkach najmniej. Tak to wygląda i wyglądać tak będzie cały czas, jeśli chodzi o niedzielę. A co z poniedziałkiem? Dobre pytanie. W ciągu dnia będzie bezchmurnie albo z zachmurzeniem małe. Na północy i na północnym zachodzie okresami umiarkowane, czyli będzie troszeczkę więcej chmur. Rano na wschodzie i na południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura jutro od 17 na północnym wschodzie, około 21 będzie w centrum, do 24 na zachodzie. I znów wiatr będzie słaby i umiarkowany na północy i na przedgórzu sudeckim okresami porywisty, a wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę, czyli po słonecznej i ciepłej niedzieli pojawi się też przepiękny, słoneczny i ciepły poniedziałek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Hej, Piotr z Kółsemki. Poruszyliście ciekawy temat. Moim zdaniem niemożliwe jest, żeby dostać mandat za przejechanie na żółtym świetle. Żółte światło to jest coś, co zapala się w ciągu ułamka sekundy po świetle zielonym. Czyli jadąc na świetle zielonym, jest ułamek sekundy i już jest żółte. Przecież to jest nielogiczne. Nikt nie jest w stanie zatrzymać się w takim czasie. Ja rozumiem, że można dostać mandat za wjechanie na późnym żółtym i przejechanie przez skrzyżowanie na czerwonym, ale nie można dostać za przejechanie na żółtym.
0: Mm-hmm. Arek napisał jeszcze wcześniej taką wiadomość, że wyliczyli mu milisekundy, że mogłem się zatrzymać przed światłami, ale nie chciałem gwałtownie hamować i się stało. Czyli dostał mandat za przejechanie na żółtym. No ja powiem, że chyba to się jednak zdarza, mimo że jeden z naszych słuchaczy powiedział, że to jest niemożliwe. No ale właśnie w takich sytuacjach, kiedy masz kogoś za sobą i postanowisz gwałtownie hamować, no to jest chyba gorsze wyjście niż przejechanie na żółtym, otrzymanie mandatu niż skasowanie całego tyłu samochodu na przykład. Albo uszkodzenie dwóch samochodów w tym przypadku. Zależy od tego, co się działo z tyłu, mogło jeszcze przecież dojść do karambolu na światłach. Więc tutaj zdecydowanie trzeba myśleć o tym, z jaką prędkością jedziemy i żeby dostosować tę prędkość do panujących warunków i do tego, co dzieje się na drogach. Taki temat pojawił się teraz, a za chwilę kolejne tematy u nas. Do godziny 17 zapraszam.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

troszkę same zera, nic nie masz. Robię to co lubię, kasuję co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Mamy informację od Direksa, który jest z nami jak zawsze. Gdyby państwu zależało na bezpieczeństwie, a nie na kasie, to wprowadziłoby czytniki znaków prędkości w autach. I nie byłoby możliwości jazdy powyżej limitu. Ale wtedy nie byłoby też mandatów. Przecież technologia istnieje od ponad 10 lat. Więc no dobre pytanie, nie? Mamy też pozdrowienia z Kenii. Pojechałbyś?
2: Do Kenii?
1: Do Mombasy.
2: A zamierasz mnie?
1: Możemy jechać.
2: Ale powiedziałaś.
1: No powiedziałam, tylko...
2: Ale a kto płaci? Jeszcze tego nie ustaliliśmy.
1: No to ustalimy, ale chodzi o to, że jakby zamieniasz się wtedy w bodyguarda, co ty
2: no
1: na
2: dobra,
1: to?
2: Już, ale...
1: No to są umówione.
2: Dobrze, ja cię trzymam za słowo, są świadkowie.
1: A tymczasem świadkowie, nasi słuchacze, słuchają tego, co masz do powiedzenia o naszych drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na trasie S3 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu węzła Rzęśnica motocykl zderzył się z autem osobowym i na 85. kilometrze wciąż w kierunku Świnoujścia jezdnia jest zwężona. Nie odwołano też utrudnień na autostradzie A4 w Podkarpackiem między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. Po tym jak w pobliżu miejscowości Boreczek zderzyły się 3 auta osobowe, jezdnia jest częściowo zwężona w kierunku Krakowa. Na autostradzie A4 więcej aut jest wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłem Kraków Południe a mostem na Wiśle. W przeciwnym kierunku podróż nie powinna być problematyczna. Natomiast wciąż kierowcy odczuwają skutki poważnego wypadku na autostradzie A4 w okolicach Opola. Chodzi o odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe. Tam drogowcy oficjalnie poinformowali o zakończeniu utrudnień na 234 kilometrze. Droga była zamknięta, najpierw potem jezdnia była zwężona. Teraz już teoretycznie ruch odbywa się bez przeszkód, ale patrząc na mapy jeszcze są spowolnienia. W związku z tym miejmy na uwadze utrudnienia w tym miejscu. Nie ma natomiast kłopotów po wypadku na autostradzie A4 w Śląskiem między węzłem Łany a węzłem Nogowczyce. Tam już jedziemy bez przeszkód na 282 kilometrze. Przypomnę, że sprawnie pokonamy też trasę S7 między węzłem Nowy Dwór Gdański a węzłem Cedry Małem oraz trasę S8 w Warszawie między węzłem Wisłostrada a węzłem Broniewskiego. Zakończyło się bowiem w tym miejscu przynajmniej utrudnienia związane z maratonem warszawskim.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A ja z niedowierzaniem patrzę na ekran telewizora. W TVP Info czerwony pasek za plecami, dramat za plecami reportera Info. I tam widać wyraźnie, jak samochód, który skręca, przejeżdża przez przejście i przejazd, przejście dla pieszych. I tam przejeżdża też osoba młoda na hulajnodze, została potrącona. Ciekawa jestem, jak się ta sytuacja skończyła. Mam nadzieję, że ta młoda dziewczyna została uratowana i że nic większego się nie wydarzyło. No ale właśnie tego typu przypadki się dzieją. Teraz czytam też informacje w Informacyjnej Agencji Radiowej, które mówią o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Po prostu apeluję o ostrożność i o wolniejszą jazdę.

0: W wielu krajach kierowcy nie są dodatkowo ostrzegani przed specjalnymi znakami. O tym, że wjeżdżają w odcinek objęty pomiarem średniej prędkości, bo do tego tematu wracamy jeszcze na chwilkę. I system po prostu działa, a kierowca powinien przestrzegać obowiązującego ograniczenia przez cały monitorowany odcinek, czyli powinien jeździć zgodnie z przepisami bez względu na to, czy jest w odcinku, czy nie. Tak to się robi za granicą. W Polsce sytuacja, jak wiecie, świetnie wygląda zupełnie inaczej. Te odcinkowe pomiary prędkości są oznakowane, dzięki czemu kierowca jeszcze przed wjazdem w ten obszar na kontrolowany fragment drogi może dowiedzieć się, że jego prędkość będzie monitorowana. No i to jest istotna różnica. Znak nie informuje o pojedynczym urządzeniu, przy którym trzeba zwolnić, ale o całym odcinku, na którym liczy się średnia prędkość przejazdu. I o tym w sytuacji w rozmowie z Robertem Kilenem mówi mecenas Krzysztof Dymowski.
1: W wielu państwach, nasz ustawodawca i tak jest bardzo łaskawy, że przewiduje takie oznakowanie i ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości czy przed fotoradarem, bo jest cały szereg państw, gdzie nie ma takich, chociażby w Niemczech czy Szwajcaria. Szwajcaria tam nawet jest zakazane używanie aplikacji, gdzie mamy ostrzeżenia o pomiarach prędkości. Natomiast funkcja ostrzegania nawet w mapie Google jest nielegalna w Szwajcarii. Doskonale sobie zdaję sprawę, ale ja należę do tych słuchaczy, którzy są w mniejszości i uważam, że i tak nasz ustawodawca jest bardzo łaskawy, bo w mojej ocenie w ogóle nie powinno być takich ostrzeżeń. Kierowca ma wiedzieć, jakie jest ograniczenie prędkości wszędzie. Co więcej, ma obowiązek się stosować, bo jeżeli ostrzegamy, to tak naprawdę puszczamy oko. Mhm. Tutaj tylko musicie się pilnować, a gdzie indziej to hulaj dusza piekła nie ma.
2: No właśnie.
0: Przypominam sobie taki rekord, który ustanawiałam z jednym z moich kolegów. Czasem pojawia się tutaj na naszej antenie, to Norbert Całak. Jechaliśmy parę ładnych lat temu z Warszawy do Stuttgartu i z powrotem 24 godziny w samochodzie elektrycznym, produkowanym seryjnie. Chodziło o to, żeby w te 24 godziny, nie na jednym ładowaniu, ale właśnie dzięki ładowaniom po drodze, przejechać takim samochodem z jednego punktu do drugiego punktu i z powrotem. I pamiętam, jak wracaliśmy ze Stuttgartu, w którym to chcieliśmy zatrzymać się, żeby wejść jeszcze do muzeum tej marki, ale niestety nie było na to czasu. Wracaliśmy, liczyła się dla nas każda minuta i pamiętam, że właśnie tam na jednym z odcinkowych pomiarów prędkości Norbert złapał mandat. No

Nie było żadnego ostrzeżenia. Przecież byliśmy do tego przyzwyczajeni, że nas ostrzegają przed tym, że za chwilę będzie zdjęcie, gdybyśmy jechali trochę za szybko. No i ta podróż trochę nas kosztowała. Ale jest na przykład tak, że na drogach w Kenii jest pełna dowolność, o czym pisze nasz słuchacz. Nie ma znaków, nie ma zasad, po prostu jedziemy do przodu, każdy chce jechać i żyć. Nie ma agresji, nie ma chamstwa, jest walka, jadę. Nie, jest walka, jadę i już. Nie ma obitych aut, nie widziałem wypadku, jak to się dzieje, nie wiem, ale pozdrawiam z Kenii, Norbert. Pozdrowienia także od Julki. No to podróżujcie, uważajcie na siebie, bo w takich miejscach trzeba chyba uważać podwójnie. No ale prawda jest taka, że rzeczywiście żyjemy w kraju, w którym te ostrzeżenia przed tym, że będą nas sprawdzać i oceniać naszą jazdę, jednak są, więc doceniamy, no i jeździmy zgodnie z przepisami.

0: No i mamy wiadomość także od was. Zabieracie głos praktycznie w każdym temacie, który pojawia się na naszej antenie. No to słuchamy.
1: Dzień dobry. Ja jestem trochę zdziwiony. Dlaczego my nie bierzemy przykładu z rozwiązań już istniejących w innych krajach, które świetnie funkcjonują? Na przykład wracam teraz przez Austrię i tam, jeżeli ma się zmienić zielony

0: światło, no to to światło pulsuje przez kilka sekund, później jest żółte i czerwone. Myślę, że takie rozwiązanie jest o wiele lepsze niż to, co jest u nas. Kiedy jadę nawet zgodnie z przepisami, to to światło się zmieni. Nie wiem, kiedy się zmieni. Muszę, a jak dojeżdżam do skrzyżowania, to muszę, nie wiem, szukać wzrokiem innych świateł na tym skrzyżowaniu, patrzę, czy one tam czasami nie migają, bo wtedy wiem, że tutaj na moim pasie może się to zmienić. Może takie rozwiązanie wprowadzić.
1: Może, może to nie jest zły pomysł. Dajcie znać, co wy myślicie w tym temacie, a ja już tutaj widzę zapatrzonego w mapy Polski i w mapy i wszystkie drogi inne naszego sympatycznego Kamila, który już tylko czeka, żeby opowiedzieć wam, co się dzieje na drogach. Powiesz coś?
2: Zawsze.
1: Zapraszam.
2: Zawsze, zawsze, o drogach zawsze. Wyjeżdżamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal problemy na autostradzie A4 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. Powiem, jak w pobliżu miejscowości Boreczek zdarzyły się 3 auta osobowe. Wciąż jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona. Na 553 kilometrze podróżujemy tylko lewym pasem. Drogowcy oficjalnie odwołali utrudnienia w innym miejscu autostrady A4, te na wysokości Opola, ale patrząc na mapy, wciąż tam kierowcy mierzą się ze spowolnieniami. Chodzi o odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe. Na 234 kilometrze od wczesnego popołudnia droga była najpierw zablokowana, potem buch odbywał się jednym pasem po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Teraz już oficjalnie przynajmniej ruch odbywa się całą szerokością jezdni, ale jeszcze minie trochę czasu, zanim uda się ten korek tam, znaczy spowolnienia w zasadzie już teraz w całości rozładować. Wcześniej, przypomnę, odwołano utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Łany a węzłem Nogowczyce. Przez Proboszczowice jedziemy całą szerokością jezdni i nie ma też śladu po problemach na A4 w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice na 139 kilometrze, ale problemy są wciąż w Zachodniopomorskiem na trasie S3 między węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu węzła Rzęśnica na 85 kilometrze motocyklista zderzył się z autem osobowym i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Świnoujścia. Więcej aut jest na trasie S17. Powodem jest remont w okolicach Wólki Nowodworskiej. W obu kierunkach są spowolnienia, natomiast gorsza sytuacja jest na jezdni w kierunku Warszawy. Tam te spowolnienia dotyczą odcinka około 4-kilometrowego. Również drogowcy dają się we znaki na autostradzie A1, ale to już tradycja, między Nowymi Marzami a Nową Cerkwią. Największe w tym momencie problemy są na jezdni w kierunku Torunia. Chodzi o odcinek pomiędzy Rudawkami a Kurzajewem. Tam na odcinku prawie 10 kilometrów mamy korek, a w związku z tym cierpliwość w tym miejscu jest niezbędna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i Sylwia Grzeszczek wprowadza nas w ostatnią połówkę naszego spotkania. Bang, bang, lecimy.

0: A może tak, taki relaks albo wyluzowanie, odpuszczenie może się udać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Katowicach, bo to dzisiaj mają tam dzień otwarty, a mieszkańcy regionu mogą podziwiać zabytkowe modele autobusów. Warsztaty też były, albo na przykład mogli skorzystać z wielu innych atrakcji, było ich bardzo dużo. Zaprosiliśmy mieszkańców, żeby złapali inną perspektywę, mówi rzeczniczka przedsiębiorstwa Malina Kaczor.
1: Wszyscy mieszkańcy widzą tylko nasze autobusy i naszych kierowców w trasie. Wsiadają, dojadą gdzieś i wysiadają. A tak naprawdę chcieliśmy im pokazać, że zajezdnia i transport miejski to jest coś więcej, że pracuje na to wielu ludzi, żeby te autobusy mogły codziennie jeździć po naszym mieście.
0: No i na miejsce wybrał się także reporter Radia Katowice Artur Zubek, który rozmawiał z uczestnikami wydarzenia.
2: My zawsze korzystamy z takiej okazji, jak jest taki dzień otwarty, żeby przyjść, poznać też przewoźnika od środka, jak to wszystko wygląda, od kuchni, no bo myślę, że jest to bardzo ciekawe i może też wzbudzić zainteresowanie wśród innych, nie?
3: Co najbardziej robi wrażenie?
4: Ten stary autobus i ten przystanek, o, tak jak kiedyś były takie przystanki, to mi wszystko przyszło ze wspomnieniach.
3: Dla młodych chyba troszkę taka podróż w czasie, jak
5: tak,
3: tutaj rozumiem.
5: Tak, więc właśnie dlatego chciałbym ich tym zarazić, żeby zobaczyli jednak ten starszy autobus, jak to kiedyś wyglądało.
0: I to chyba była największa atrakcja, najbardziej oblegana, ten przejazd historycznym Ikarusem. Drugi dzień otwarty, zorganizowany przez PKM, ale pewnie nie ostatni, bo zainteresowanie było duże.

Brian Adams i Tina Turner, It's Only Love na antenie Polskiego Radia Kierowców, a to oznacza, że, no słuchajcie, mieszamy te piosenki. Czasem są takie trochę nowsze, czasem są te trochę starsze i zawsze jest miło, przynajmniej tak mi się wydaje, za kierownicą jadąc, słysząc taki utwór. Ja bym się zrelaksowała, nie wiem jak

0: państwo. A jak jest z naszym Kamilem, który zabiera nas na...
1: Ja tu trafiłem po zapachu.
0: Też czego?
1: Czujesz? No ktoś się wyperfumował. No, nasz kolega redakcyjny, taki wypachniony z Krakowa. No i zobacz, jak się zaczerwienił.
0: No ładnie pachnie, ładnie pachnie.
1: Nic nie powie do nas. Halo, czerwony.
2: Dzień dobry.
3: Zaczęliśmy wcześniej, ale to my jeszcze z Dagmarą pogadamy za chwilę.
1: A teraz kolej
3: na Kamila.
1: Uciszył mnie.
3: Znaczy, 22 dzisiaj.
0: To już sobie porozmawiacie. To już nawet tutaj nic nie mam do powiedzenia. A jak droga z Krakowa?
3: Wiesz co, bardzo przyzwoicie.
0: Tak?
3: Bardzo fajnie.
0: Dobrze się jechało?
3: Bez żadnego problemu.
0: No to wspaniale.
3: Pogoda
0: Czyli tą trasę mamy już ogarniętą, że tak powiem. No to sprawdźmy resztę, jak jest. Mówi Kamil Olek.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na innych trasach także już spokojnie, bo to nie było najłatwiejsze popołudnie. No ale są takie dwa miejsca, gdzie jeszcze trzeba mierzyć się z problemami. Jest to autostrada A4 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzyły się trzy auta osobowe i wciąż problemy są na 553 kilometrze. Tam ruch odbywa się tylko lewym pasem w kierunku Krakowa. Drugi jest wciąż zablokowany. Trasa S3, województwo zachodniopomorskie z kolei. Tu są problemy między węzłem Szczecin-Dąbia a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu węzła Rzęśnica motocykl zderzył się z autem osobowym i na 85 kilometrze zwężona jest z kolei jezdnia w kierunku Świnoujścia. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Sprawnie przejedziemy już natomiast trasą S7 w Pomorskiem między węzłem Nowy Dwór Gdański a węzłem Cedry Małe oraz trasą S8 w Warszawie między węzłem Wisłostrada, węzłem Broniewskiego. Śladu po utrudnieniach nie ma też na drodze krajowej numer 42 w Świętokrzyskiem między Starachowicami a Skarżyskiem oraz na krajowej 50 na Mazowszu między Mińskiem, Mazowieckim a Łochowem.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Ubachana już gotowy do przejęcia mikrofonu. Co u ciebie, mój drogi, oprócz tego, że pachniesz cudnie?
1: Bo dziękuję.
0: Cała Polska to już wie.
1: To bardzo miłe. Co u mnie? No dzisiaj będzie tak trochę rzeczywiście na luzie. Będziemy pewnie mówić o poważnych rzeczach jak co niedzielę. Ale zaczniemy od tematu miłego, przyjemnego, czyli młodych ludzi, którzy uczęszczają do akademii rajdowo, wyścigowo. No tak, taka chyba zostaje z nami.
0: Tak, ja bym
1: chciała. Coś mi się tak wydaje.
0: Ja bym chciała, w ogóle takie, wiesz, no, spełnienie jakichś tam marzeń, byś, no, coś w tym rodzaju.
1: Zapraszamy, rozumiesz? Miejsce w studiu na pewno wystarczy.
0: No właśnie widzę, że
1: doniosłem krzeseł. Tak. Będzie nas sporo.
0: Dobrze, dobrze. To znaczy, że dużo jest osób, które chcą się uczyć i chcą być mistrzami.
1: Przede wszystkim widać w oczach tych dzieciaków ogień. I to jest taki ogień chęci rywalizacji, ale no, będziemy o tym mówić. Zostańcie z nami.
0: No dobra, Kuba Hanek zostaje. Ja też będę podsłuchiwać i podglądać. Fajny temat na antenie Polskiego Radia Kierowców. Ja za dzisiaj pięknie dziękuję. Jakiś obiad czy coś.
1: Czy coś.
0: Jutro się słyszymy.

0: aż tu nagle za szybą pojawiła się ona, Emilia Kleszczewska, która przejmuje pałeczkę Kamila i będzie z państwem i ze mną do godziny 22 mówiła o tym, co na drogach słychać. A w związku z tym, że minęła godzina 17, to ja zapraszam państwa na audycję na luzie, w dobrą stronę, jak co niedzielę. Dzień dobry, Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27 dzień września 2026 roku, niedziela. Piękna pogoda dzisiaj i taka się utrzyma przez najbliższych przynajmniej kilka dni. Oczywiście noce będą chłodne, o czym jeszcze będziemy mówić. Gdzieniegdzie nawet zimne albo bardzo zimne, ale w dzień będzie naprawdę pięknie. I tak teraz jest. 23 stopnie w Słubicach, 16 stopni na Helu, ale miejsc, gdzie jest ponad 20 stopni, w Polsce jest mnóstwo. W zasadzie cały południowy zachód i całe południe, łącznie z południowym wschodem, w temperaturach około 20 stopni. Nie będzie padać, nie będzie też mocno wiać, za to mogą pojawić się mgły, ale to w nocy, więc o tym jeszcze będę mówił. Póki co cieszmy się piękną pogodą i tym, że przyszła do nas wreszcie złota polska jesień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Półtorej minutki po 17, a ja zapraszam na rozmowę z dzieciakami, z adeptami Akademii Rajdowej, Akademii Wyścigowej. Będziemy za chwilę mówić o tym, jak wielka jest miłość do sportu motorowego i jak wcześnie trzeba zaczynać, żeby odnosić sukcesy. Jeżeli jesteście ciekawi, bądźcie z nami. Półtorej po 17, jedziemy.

0: co 20 minut, tak tylko przypominam. Więc też czekamy na Wasze wiadomości pod numerem telefonu 22 513 11 11. No a teraz co na drogach? S3 to odcinek od węzła Szczecin-Dąbie do węzła Kliniska w pobliżu węzła Rzęśnica w województwie zachodniopomorskim. Tam zderzył się motocykl z samochodem osobowym, dlatego cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia. Autostrada A4 to już Podkarpacie od węzła Rzeszów Zachód do węzła Sędziszów, a dokładniej w miejscowości Boreczek. Na 553 kilometrze tam także mamy zderzenie trzech samochodów i aktualnie zablokowany jest prawy pas, można jednak jechać lewym. A jeżeli patrzymy na mapy, to rzeczywiście najbardziej zakorkowana o tej porze jest S17 w obu kierunkach, czyli do Warszawy i do Lublina. Korek dokładniej zaczyna się na wysokości miejscowości Chrząchów. Tam rzeczywiście mamy spore przewężenie tej trasy, a dokładniej na węźle Kurów Zachód, gdzie też no, jest najciaśniej i tam rzeczywiście kierowcy do Lublina nie dojadą w najbliższym czasie. Można oczywiście wybrać drogi lokalne, na przykład drogę krajową numer 48 i później przez chyba drogi wojewódzkie 738, przez Puławy i później przez 874 dojechać do Lublina też od północnej strony. To jeszcze A1, która korkuje się w dwóch miejscach. Najpierw w miejscowości Lisówko, gdzie korek ma już kilka kilometrów i to akurat jest trasa z Gdańska do Torunia, chociaż w drugą stronę też są większe problemy. Przed Tczewem, a za Swarożynem też nam się tworzy przewężenie autostradowej jedynki. No i tam rzeczywiście mamy też spore utrudnienia z dojazdem do Gdańska. Jeżeli chcecie ominąć te utrudnienia, to tak jak zawsze przypominam, że w Nowych Marzach można na węźle zjechać na drogę krajową numer 91 i na spokojnie dojechać do Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie tak, Polskie Radio Kierowców, tej stacji Państwo teraz słuchają. 12,5 minuty po godzinie 17, już za chwilę rozmowa z młodymi, nie gniewnymi, ale szybkimi.

0: 16 minut po godzinie 17. Tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców. I tutaj spora grupka młodych ludzi, nie tylko, bo jest czworo na trzech. Czworo młodszych na trzech dużych. To ja zacznę przedstawiać może. Akademia Motorsportu, szanowni państwo, w PRK, Polskim Radiu Kierowców, pomieściliśmy się. Zacznę od opiekunów. Wojtek Skrebutenas.
1: Dzień dobry.
0: Tomek Łuszkowicz.
2: Dzień dobry.
0: I teraz uczestnicy i ci młodsi. Mania Przybysz.
3: Cześć wszystkim.
0: Wiktoria Rękawek.
4: Witam.
0: I Janek Fabrykiewicz.
5: Dzień dobry.
0: I Kuba Luma.
6: Dzień dobry.
0: Cześć, fajnie, że jesteście. Dzięki, że trafiliście do PRK, Polskiego Radia Kierowców. Tak kontrolnie zadałem młodym ludziom pytanie przed wejściem, ale po co wy tu dzisiaj przyszliście? I wszyscy powiedzieli, że żeby opowiedzieć o swojej pasji, o tym, że o miłości do motorsportu, o tym, że kochają się ścigać, ale ja nic więcej nie mówię, niech oni mówią. Moi drodzy, co to jest ta Akademia Motorsportu? I teraz zacznę od młodych. Czym dla was jest Akademia Motorsportu? Mania mówi, że nie chce mówić, to Mania teraz powie pierwsza.
3: Akademia Motorsportu.
0: Dawaj, jest, dawaj.
3: To jest taki nowy projekt, gdzie młodzi będą mogli ścigać się w rallycrossie. I to jest bardzo dobry pomysł, żeby zrobić tą klasę od trochę młodszego wieku, żeby już ci młodsi mogli zaczynać tą swoją przygodę i uczyć się tej jazdy samochodem i tego startowania w zawodach, tej presji związanej z tym, więc jest to naprawdę bardzo dobry projekt i bardzo się cieszę, że mogę być jego częścią.
0: To fajnie, to też bym chciał, tylko musiałbym wiek podzielić na trzy. I wtedy mógłbym być uczestnikiem takich. Wojtek się uśmiecha. Wojtku, to wszystko przez ciebie.
1: Nieprawda. Nie wszystko przeze mnie. Pomysł jakby rodził się w naszych głowach mojej i Tomka od wielu, wielu...
0: Czyli Tomek ma współudział.
1: No, trochę tak...
0: Tak wyszło.
1: Bardzo duży nawet. Ten projekt jakby gdzieś tam tworzył się w głowie już od jakiegoś czasu. Próbowaliśmy... Rozmawialiśmy, no myślę, nawet latami. No aż w końcu zapadł ten dzień, że stwierdziliśmy, że albo teraz, albo nigdy. No i jakoś tak zaczęliśmy.
0: Nie oszukuję?
2: Nie, nie oszukuję. Znaczy, pomysł był rzeczywiście dość dawno, ale do wykonania był dosyć duży problem, żeby zrobić kroki. W pewnym momencie żeśmy podjęli decyzję, że przecież jeżeli nie my, to kto to zrobi inny. Próbujemy zaszczepić przede wszystkim młodym ludziom tą pasję. My akurat do motorsportu, ale teraz tego brakuje. I wydaje się nam, że ten projekt po prostu pozwala większej ilości osób, takich, którzy nawet nie mają nic wspólnego z motorsportem, wejść do tego motorsportu, rozpocząć i zobaczyć, czy to jest ta droga.
0: Janek, co cię podkusiło, żeby rozpocząć swoją przygodę?
5: Na pewno adrenalina.
0: Ale miałeś coś wspólnego wcześniej z motorsportem?
5: Tak, mój tata się ścigał w amatorskich wyścigach.
0: Okej, czyli gdzieś tam to DNA, geny zostały przekazane. I wiecie, dlaczego pytam? Dlatego, że wszyscy przeważnie zaczynają od go-kartów, dzisiaj może nawet elektrycznych, bo są i też dają mega frajdę i są cichsze i nie śmierdzi, jak niektórzy mawiają, chociaż my jednak wolimy chyba zapach benzyny, nie, panowie? Ale jakby nie zmieniając zbyt treści pytania, które chciałem zadać, wszyscy zazwyczaj zaczynamy od go-kartów, od takiego podstawowego ścigania się. Skąd pomysł na rallycross? To jest bardzo trudny sport, Kuba.
6: Mi się rallycross bardzo spodobał, kiedy pierwszy raz byłem na zawodach mojego trenera. Spodobało mi się to, że jest kontakt, że po prostu to jest pomieszanie wyścigów płaskich z szutrem. Bardzo mi się to spodobało i mam nadzieję, że uda mi się wygrać pierwszy sezon i...
0: Wysoko mierzy, ale to mi się bardzo podoba.

0: Wiktoria, a co ciebie podkusiło, żeby mnie zaglądnąć do tej książki?
1: Mnie tak naprawdę podkusił mój trener, którym jest Filip Melon. Mhm. I pierw chciałam kierować wyścigi płaskie, jeżeli mam być szczera, a Filip, który sam w tym sezonie, kiedy ja zaczynałam jeździć, przechodziłam na samochody z gokartów halowych, sam by został mistrzem Polski. Mhm. I zachęcił mnie całą jakby tym, jak wygląda rallycross, że jednak jest shooter, że jednak jest ta zmiana na wierzchni.
0: Właśnie,
1: że tam
0: się
1: dużo dzieje, tak, nie tak. Jak w wyścigach płaskich, bo nie oszukujmy się, tam jest mniej akcji niż u nas. No i tak wyszło, że Filip mnie do tego zachęcił i bardzo mi się to podoba przez aktualny sezon.
0: Gdyby państwo nie wiedzieli, czym jest rallycross, to już wiecie, bo właśnie młodzi ludzie wyjaśnili, czym się różni rallycross od wyścigów płaskich. To takie pomieszanie rajdów i wyścigów, chyba najłatwiej tak powiedzieć, Wojtku.
2: Tak, no generalnie jest to dyscyplina, tak jak już dzieciaczki wspomniały, troszeczkę związana z wyścigami płaskimi, ale mamy wplecione również sekcje szutrowe.
0: Ślisko.
2: Ślisko, tak. Generalnie oczywiście wtedy już podczas weekendu cały tor jest ogólnie śliski, no bo jak ten szuter wywozimy na asfalt, to ogólnie wszędzie ślisko. Co za tym idzie, no trzeba bardzo jakby czujnie operować gazem, hamulcem, kierownicą, dużą precyzję jakby.
0: No rajdowo się robi bardziej niż wyścigowo.
2: Tak, bardziej się robi rajdowo niż wyścigowo, mniej przewidywalnie, co za tym idzie. Wiadomo, obok mamy jeszcze 4-5 rywali drzwi w drzwi, no i to jakby dodaje smaku, tworzy się piękne widowisko, kibice są bardzo zadowoleni, zawodnicy również, mechanicy czasami mniej.
0: A czemu?
2: No bo jak dojdzie do kontaktu, no to później mają pełne ręce roboty, trzeba coś tam poprostować, jakiś wahacz wymienić, nie wiem, chłodnicę.
0: No tak, no na tym polega sport, że czasami coś trzeba zepsuć, żeby potem poprawiać wyniki. O tym pewnie będziemy mówić w następnym wejściu, bo tak naprawdę to tematów mamy mnóstwo i myślę, że jeszcze nie raz będziecie gościć w Polskim Radiu Kierowców i opowiadać choćby o swoim ostatnim sezonie, o planach na przyszły sezon. Bo wydaje mi się, że przed wami olbrzymie kariery i widać po was, po każdym z was, że jesteście mega sfokusowani na tym, żeby jednak wygrywać. Kuba powiedział, że wygra swój pierwszy sezon.
3: Mam nadzieję, że się uda wygrać.
0: Na pewno ci się uda wygrać. O tym, jak wsiadacie do samochodów i czy te samochody są takie jak dla dorosłych, bo nie jest żadną tajemnicą, że moi dzisiejsi goście nie są pełnoletni. To są dzieciaki, które mają mega... No z wyjątkiem Tomka i Wojtka. Ale jak już wspomniałem, czworo jest tych takich mniej dorosłych i dwóch takich, którzy już dawno dorośli. Państwo mogą do nas pisać, państwo mogą odzywać się w naszej aplikacji, śmiało nagrywać wiadomości. Też jeżeli macie pytania do tych młodych, jak oni powiedzieli, zajawionych ludzi na punkcie motorsportu, to dajcie śmiało znać, śmiało odzywajcie się w aplikacji. Chętnie te pytania moim dzisiejszym gościom zadam. A póki co 23,5 minuty po 17 jedziemy dalej. Na luzie, w dobrą stronę.

0: 30 minut pozostało do godziny 18. Co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Tematu pilnuje dzisiaj Emilia Kleszczewska. Emilka już w studiu, zatem czas wyjedźmy na drogi. Czas wyjechać na drogi. To co, tak? Teraz już?
1: No już w tym momencie. W tej sekundzie. Teraz, już.
0: Już, teraz jedziemy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już, bo sporo się dzieje, także trzeba wykorzystać tutaj każdą sekundę, bo na S3 widzimy, że jest naprawdę już spory korek. Od Goleniowa właśnie do Szczecina trasa, czyli S3, Różyca, Kliniska, Wielkie i Załom. Tam jest teraz największy korek i on ma już prawie 10 kilometrów, także S3 omijamy w najbliższym czasie. W Goleniowie można zjechać na drogi wojewódzkie, na przykład 113 i przez mosty Maszewo i Łęczyce, potem zjechać na drogę wojewódzką numer 142 i w ten sposób ominąć utrudnienia i dojechać do Szczecina, czy dalej w kierunku zachodniej granicy naszego kraju. Jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości, też widzimy, że spory korek ustawia się na odcinku S1, to oczywiście cały czas ten remontowany odcinek, więc tam sytuacja przez dłuższy czas jest już właśnie taka, że korkuje się ekspresówka od Węgierskiej Górki do Żywca, czyli dalej w trasie do Bielska Białej. I jeżeli chodzi o utrudnienia właśnie tam, to też sprawdzamy, jak długi jest korek. On mniej więcej ma już 6 kilometrów, także też warto zjechać na drogi lokalne, na przykład przez Węgierską Górkę i przez miejscowości Bystra, Wieprz. Można ominąć korek na S1. Pozostałe informacje, te, które powtarzaliśmy 20 minut temu, mamy naprawdę duży korek na S17, gdzie mamy też zdarzenie drogowe, ale na razie jeszcze czekamy na więcej informacji od służb albo od Was. Czekamy na te wiadomości głosowe i tekstowe. Korek w obu kierunkach ma już ponad 12 kilometrów. To dokładniej na zjeździe, na węźle Kurów Zachód, tam gdzie S17 łączy się z S12. Także tutaj też raczej zalecamy objazd, na przykład przez drogę krajową numer 48, przez Kock, przez Lubartów i przez Niemce. Tutaj to już krajowa 19. To od północnej strony, jeżeli chcecie wjechać do Lublina. Oczywiście ten korek można ominąć też od zachodniej strony przez Nałęczów i Puławy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Piszecie też, że niewesoło robi się na czwórce w okolicach Krakowa od strony Rzeszowa, że trzeba postać w korku. No i odzywacie się też, że na Zakopiance od Mogilan do Libertowa spory korek. To dajcie znać, jeżeli stoicie w tym korku, czy to duży korek, czy da się to znieść. Prawie 33 minuty po 17:00, my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę, a zapraszam za moment na dalszy ciąg rozmowy z dzieciakami.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Szczęście to mam ja, że mam taką grupę dzisiaj rozmówców w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. 37 minut po 17 albo 23 do 18. Jak państwo wolą, to ja przedstawię ekipę moich gości dzisiaj. Mania Przybysz.
1: Cześć.
0: Wiktoria Rękawek.
2: Witam.
0: Janek Fabrykiewicz.
3: Dzień dobry.
0: Kuba Luma.
4: Witam.
0: I dwóch starszych, Wojtek Skrybutenas.
5: Witam serdecznie.
0: I Tomasz Łyszkowicz.
6: Dzień dobry.
0: To ten, który tak się śmiał, jak powiedziałem, że młodzi. Szanowni państwo, przejdźmy do klu rozmowy. Akademia Motorsportu. Co byście, i to pytam starszych, co o tym powiecie? Puchar, zawody, szkolenia, szkoła. Jak to nazwać i gdzie to umiejscowić?
5: To może ja. No, przede wszystkim generalnie pomysł powstał dlatego, że no my już z Tomkiem mamy swoje lata. I to, co robimy w motorsporcie, to bardziej tylko dla samych siebie. Mhm. Natomiast no, jakby przyszłość widzimy w młodych i uważamy, że no, jeżeli my czegoś nie zaczniemy robić, no to nie będziemy mieli na arenie międzynarodowej, czy w rallycrossie, czy w rajdach samochodowych, czy w wyścigach.
0: Żadnych nowych nazwisk, a szczególnie tak, z biało-czerwoną flagą.
5: Tak, tak, dokładnie.
0: Dostałem kilka wiadomości, postaram się wszystkie je przytoczyć i te pytania wam zadać, ale mamy informację, że takie szkolenia, Direx napisał, nasz stały słuchacz ze Stanów, że taka zabawa, może tak to przetłumaczę, powinna być obowiązkowa dla wszystkich nastolatków w Polsce. I ja się trochę pod tym podpisuję, no bo tak, komputery, tablety idą na bok, telefony też, bo trzeba je schować, trzeba się ubrać w kombinezon, trzeba założyć kask, trzeba wsiąść do fury, zapiąć pasy.
5: To jeżeli mogę.
0: Dawaj.
5: Zanim
0: zawsze
5: wsiądziemy do tego samochodu, to idziemy na spacer.
0: Okej, okay, to propozycja, czy... Bo ja w pracy jestem.
5: Mój drogi, to po 22. Natomiast no, zanim wsiądziemy do tego samochodu, zanim zapniemy pasy, no to generalnie musimy troszeczkę spędzić, że tak powiem, czasu na tym torze. I żeby dzieciaki ten tor poznały. Mhm. Więc zaczynamy od spaceru.
0: No ja właśnie ciągnę cię za język.
5: Omawiamy, wiesz, to... No, jakby próbuję. Więc jakby idziemy sobie na spacer, to niby z boku wygląda, że my tylko spacerujemy, natomiast my sobie tam pewne aspekty omawiamy, jak to powinno wyglądać, kiedy tu będziemy sobie jechali już jakąś tam prędkością, gdzie ewentualnie powinniśmy się znaleźć, gdzie przyhamować.
0: Szkółka, szkolenie,
5: dokładnie,
0: nauka,
5: dokładnie.
0: I, trening.
5: I, dokładnie, tak. I zaczynamy jakby później to przenosić dopiero do samochodu, gdzie też dla ułatwienia na początek ustawiamy jakieś słupki, uczymy dzieciaku dalekiego patrzenia, no bo bez dalekiego patrzenia nie da się po prostu pojechać, no bo nie wiemy, gdzie mamy pojechać.
0: Prawda? Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że sport motorowy uczy pokory.
5: Wiesz co, no dokładnie tak, dlatego że generalnie jeżeli na tym torze raz, drugi, trzeci coś
0: się stanie, to game over.
5: Tak, tak, no to wiadomo, że na drugim...
0: Nie da się dać odświeżyć strony, Tomek, nie? W pięć wcisnąć i to jest game over po prostu. Auto rozbite, dziękuję.
7: No tak, to porównanie do sim racingu, tak. Oczywiście tutaj nie ma właśnie restartu, natomiast...
0: Trochę jak w życiu, trochę jak na drogach, tak, też. Ja cały czas próbuję nawiązać do tej wiadomości, którą dostaliśmy, że tego typu zabawy dla młodych ludzi pozwalają im się wybiegać, wyżyć. Jak wy to czujecie, droga młodzieży? Czy takie zajęcia, taka akademia, taki puchar, takie zawody wysysają z was na tyle energii?

0: że nie chce wam się później świrować? Oczywiście nie możecie jeszcze jeździć, bo nie macie praw jazdy, ale, ale mówię o takim już nastoletnim świrowaniu.
1: Mi się zdaje, że tak jest, że teraz jak właśnie się uczymy tej jazdy, żeby też jeździć uważnie, to jeżeli będziemy właśnie już po zdaniu prawa jazdy, też będziemy mogli jeździć bardziej rozsądnie, czyli nie szybko, tak...
0: Bo szybko macie gdzie jeździć? No, jeździcie na torze szybko, jeździcie na jednym torze, na drugich, na zawodach. Mania.
2: Ja może troszkę inaczej powiem, bo powiem dlatego inaczej, że my po prostu tak poświęcamy się motorsportowi, że nie mamy czasu na robienie tak trochę innych rzeczy.
0: Czyli będą was wozić, jak będziecie mieli prawo jazdy, to nie będziecie jeździć, tylko będą was wozić. Albo helikopterem będziecie latać.
2: Dla mnie jeżdżenie jest taką przyjemnością, że ja jak najbardziej będę chciała sama kierować.
0: Ale będziesz przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
2: No będę się starała.
0: No to ja na to liczę, Wiktoria.
3: No ja powiem, że na pewno można się wyszaleć, owszem, bo miło jest siąść do samochodu po całym zabieganym weekendzie. Znaczy nie weekendzie, bardziej tygodniu, bo w weekendy to głównie jeździmy. No i na pewno uczy nas to kontroli nad autem, bo nie oszukujmy się, w wielu trudnych sytuacjach drogowych człowiek może się znaleźć i nie wiedzieć, jak się zachować. No uczy na pewno tego, jednak jeździmy po mokrym, jeździmy po suchym, mamy nasypane szutru, piachu, różnych dziwnych rzeczy. I no uczy to jazdy. No a sama jazda autem jest czymś przyjemnym dla nas. Na pewno można też odpocząć przy tym, mimo że jest to sport, to przy tym głowa odpoczywa czasami.
0: No tak.
3: I człowiek po całym weekendzie, jak z niego adrenalina zejdzie, to po prostu siada i jest taki, o Boże, jak fajnie było.
0: Janek?
4: Mi się wydaje, że po takim weekendzie wyścigowym można trochę sobie odpocząć od wyścigów.
0: Od wyścigów w życiu? W szkole odpoczywasz w weekend, a potem po weekendzie odpoczywasz w szkole. No jest taki sposób. Słuchajcie, mam serię pytań, muszę, czy będę starał się je zadać naszym młodym gościom. Jakimi autami dzieciaki się ścigają? Jakimi autami się ścigacie?
3: Mamy się ścigać Peugeotami 208 w przyszłym sezonie i taki jest zamysł. Ja na przykład aktualnie ścigam się Fiatem Seicento, też w Mistrzostwach Polski.
0: Fajne auto.
3: Bardzo fajne.
0: Nie wiem, czy bym się zmieścił, ale
3: ja
0: fajne.
3: Się mieszczę.
0: Pytanie numer dwa. Jak się można dostać i zapisać do Akademii z Dzieciakami? To już starszyzna. Niech się wypowiada.
5: Jak się można zapisać? Znaczy, na naszych mediach społecznościowych jest do nas kontakt. Prowadzimy treningi na różnych torach. Informacje na naszych mediach społecznościowych o tych treningach są. Zawsze można przyjechać, dowiedzieć się, zobaczyć, porozmawiać, umówić się do nas na trening, porozmawiać o kosztach, o czasie, jaki jest potrzebny do tego, bo to też...
0: To są ważne rzeczy, o których nie można zapominać.
5: Znaczy, to trzeba też wiedzieć, że dzieci nie przyjadą same, pojawią się punktualnie gdzieś.
0: Czy mogą? Ostatnio 12-latek przejechał 200 km w okolicach Wrocławia, nie wiem, czy widzieliście, dojechał z Wrocławia do Jeleniej Góry.
5: Nasi jeżdżą też nawet więcej kilometrów, ale bardziej odpowiedzialnie.
0: Mhm. Ale nie sami.
6: Nie sami.
0: A on sam przejechał.
6: To jest najlepsze.
0: Na torze jeżdżą oczywiście na torze, to na torze.
6: Jeżdżą
0: na
6: samych drogach. Inaczej, jak trzeba, to wsiadamy, że tak powiem, z Tomkiem do młodzieży, ale głównie w tej chwili pracujemy już nad telemetrią, czyli generalnie szczytujemy dane z tego, co się dzieje w samochodzie. Oczywiście mu damy onboard, analizujemy je, no i próbujemy jak najwięcej wyciągnąć z tego.
0: Profesjonalnie to wygląda, panowie. I mówię to totalnie jako zewnętrzny obserwator.
6: Musisz przyjechać do nas na trening, to zobaczysz.
0: Czuję się zaproszony.
6: No, zawsze.
0: Uwaga, seria pytań. Będę strzelał teraz. Co sprawiło, że chcieliście spróbować motorsportu? Kuba.
1: Ja dokładnie 3 lata temu, gdy pierwszy raz pojechaliśmy z tatą na tor, wsiadłem w Sejaka
0: i zwariowałem.
1: No
0: powiedz to.
1: Troszkę tak. Bardzo mi się to spodobało. Przyjeżdżaliśmy trochę coraz więcej na ten tor i od pewnego czasu właśnie kupiliśmy my swojego Sejaka, przerobiliśmy go i dalej zaczęliśmy jeździć i tak mi się to spodobało.
0: Kupiliśmy, przerobiliśmy. No nie dość, że rośnie nam nowy młody kierowca, że to jeszcze inżynier. Jakże mi się to podoba. To teraz pytanie do Wiktorii. Co najbardziej zaskoczyło cię na pierwszym treningu?
3: To jak specyficznie jeździ się po szutrze, bo przyznam, w Polsce mamy bardzo mało treningów szutrowych i jest to jednak przykra sprawa, bo mamy mało miejsca, żeby się rozwijać. Niestety głównie w Polsce jeździ się asfaltowo, ale no zaskoczył mnie pierwszy wyjazd na szuter, bo było to totalnie inne uczucie.

0: Wycieczki były różne. Na przykład fajne są wały na Słomczynie. Trafiło się, tak, mnie niestety.
1: To
0: na szczęście
1: takie
0: bez dużych szkód.
1: Wycieczki kształcą nawet krótkie. Tak,
0: no
1: się
0: tak,
1: mawia.
0: To człowiek się na drugim wyjeździe nauczył, że tam nie wolno, trzeba pojechać inaczej. No i na pewno to jest coś, co mnie najbardziej zaskoczyło. Mimo to, że aktualnie już jeżdżę po Szczucie, to dalej potrafimy zaskoczyć i bywa różnie.
1: Idziemy dalej. Czego uczycie się w Akademii poza prowadzeniem samochodu? Janek.
2: No myślę, że spokojnej głowy podczas wyścigu, żeby się nie stresować.
1: Zostajecie jeszcze na jedno wejście? Zostańcie. Tak? Zostajemy.
3: Tak.
1: Dobra, to my teraz musimy coś zagrać, za chwilę wiadomości drogowe i wrócimy do zadawania pytań i waszych odpowiedzi już po godzinie 18. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Do godziny 18 pozostało 10 minut, a to oznacza, że zapraszamy Państwa na drogi. To znaczy ona zaprasza, Emilia Kleszczewska.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A ty nie zapraszasz? Też zapraszasz.
0: Zapraszam.
2: No, zaprasza Kuba też. I my wszyscy. A jest kilka miejsc, gdzie kierowcy późnym popołudniem zwalniają. A4 między Rzeszowem i Sędziszowem na 553 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy. Służby blokują prawy pas w kierunku Krakowa. A jeśli chodzi o autostrady, to też o tej porze ciasno jest na remontowanym odcinku.

0: kierunku A1, o czym nasz słuchacz?
1: Zator na A1 w kierunku Poznania według informacji z dróg ma długość 14 km. Stoimy już ponad pół godziny. Trasa z Gdańska do Poznania.
0: A raczej słuchaczka, dziękujemy oczywiście za wiadomość i czekamy na kolejne pod numerem telefonu 22 513 11 11. Zwężenie na A1 jest głównie na wysokości Kopytkowa, jak wspomniała właśnie nasza słuchaczka, i to w trasie do Poznania i do centrum. Natomiast w odwrotnym kierunku do Trójmiasta też trzeba liczyć się z trudnościami na wysokości Tczewa i jak zawsze ten korek na A1 można objechać i zalecamy zrobić to starą jedynką, na przykład przez Gniew i przez Tczew. To już teraz drogi ekspresowe pod Szczecinem przy węźle Rzęśnica na 85 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam nie ma przejazdu w kierunku Świnoujścia. Ustawia się też dość spory korek na S3. Warto S3 w najbliższym czasie omijać, a poza wiadomościami od służb jeszcze S17, gdzie korek ma już ponad 10 km i on jest na węźle Kurów Zachód, czyli tam, gdzie S17 łączy się z ekspresową 12. Kierowcy w najbliższym czasie nie będą mogli przejechać zarówno do Lublina, ale też w trasie do Warszawy. I jeszcze na sam koniec, na A2 służby wyłączyły z ruchu odcinek na węźle Modła. To wiadomość dla kierowców w trasie z Konina do Poznania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A mnie pozostaje zaprosić Państwa na chwilę muzyki i na powrót do rozmowy z młodzieżą motorsportową kilka minut po godzinie 18. Zostańcie z nami.

0: Na zegarze prawie godzina 18, więc zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Przypomnę tylko, mamy dzisiaj niedzielę, dzień 27 dzień września. To co, jedziemy razem?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jedźmy razem. Gdzieniegdzie jest ciepło, więc pewnie jeszcze klimatyzacja w samochodzie będzie włączona, gdzieniegdzie już raczej ogrzewanie. Na helu ogrzewanie.

0: tylko 15 stopni, a w Słubicach spokojnie można jeszcze na klimce. Takich miejsc z klimatyzacją jest więcej, bo ponad 20 stopni w wielu miejscach, szczególnie na południowym zachodzie w tej chwili jest. Ale jak zajdzie słońce, a zajdzie o 18:24, to niestety nagle zrobi się chłodniej. I to dużo chłodniej, bo noc będzie bezchmurna. Miejscami na wschodzie i południu kraju utworzą się też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W rejonie występowania tych mgieł mocno się zachmurzy, więc uważajmy. I teraz trzymajcie się mocno. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 11 na zachodzie i 12 miejscami nad morzem. Ale teraz trzymajcie się mocniej, bo spadek temperatury w okolicach gór do 0 stopni. Już dzisiaj do 0 stopni. Zresztą kilka dni temu w Tatrach, wysoko w Tatrach sypał śnieg. Na Kasprowym było już go 10 cm, więc w sumie cóż mnie dziwi. Może też mocniej trochę w nocy powiać, w Sudetach do 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Półtorej minuty po 18, my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Już za chwilę wracamy do Akademii Motorsportu i moich dzisiejszych gości. Pojawiły się nowe pytania, więc cóż, zadamy je, na młodzi będą odpowiadać. Zostańcie z nami.

0: 9,5 minuty po godzinie 18. Już za 30 sekund według zegara powinny wystartować wiadomości drogowe. Ale Emilia przyszła wcześniej, bo chciała państwu powiedzieć, że jej się bardzo Rally Cross podobał.
1: Tak, bo już kiedyś byłam właśnie na jednej gali, w której dużo było tematyka
0: ogólnie Rally Crossu. I powiedziała, że zamienia wszelkiego rodzaju wybiegi modowe
1: na Rally Cross. Ale tylko z Kubą pojadę na ten Rally Cross. Ale Kuba, nie wiem, czy
0: ale to... którym Kubą, bo tu jest dwóch dzisiaj. Jest młodszy i starszy.
1: Z jednym i z drugim. Jeden będzie za kierownicą, drugi będzie w siedzeniu pasażera, a ja będę z tyłu.
0: Ale z tyłu w Rally Cross.
1: Cicho, nieważne.
0: Tytkami cię będziemy musieli przypiąć.
1: No na przykład.
0: No dobrze, dość heheszek i dość żartów, bo teraz czas na poważne rzeczy. Wiadomości drogowe, zaprasza Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jest kilka dobrych informacji, ale zaczynamy od wiadomości z drogowych.

drogi krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim, bo tam zderzyły się dwa motocykle. Wiemy, że jedna osoba została ranna. Chodzi o miejscowość Nakło nad Notecią i to odcinek Bydgoszcz-Piła. Zablokowany jest jeden pas ruchu i tam na miejscu służby wprowadziły przejazd jednym pasem naprzemiennie od 17:20 i te utrudnienia na drodze krajowej numer 10.

0: No to właśnie mamy te dobre z S3 na przykład. W miejscowości Rzęśnica w Zachodniopomorskiem na 85. kilometrze odblokowany został już prawy pas w kierunku Świnoujścia, a wcześniej no właśnie mieliśmy zablokowany odcinek od węzła Szczecin-Dąbie do węzła Kliniska, ponieważ samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Także jeżeli tam jeszcze jest korek, to za chwilę powinien się on skończyć. Natomiast jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, województwo podkarpackie i miejscowość Boreczek na 553 kilometrze można już jechać prawym pasem, a tam po 12 tak naprawdę już, czyli w południe, zderzyły się trzy samochody osobowe i zakorkowany, zablokowany był przejazd w kierunku Rzeszowa, ale też do węzła Sędziszów. Teraz już jedziecie bez większych utrudnień. To jeszcze szybko patrzymy, co się dzieje na pozostałych trasach. Widzimy, że sporo przewężeń jest pod Wrocławiem, na autostradowej czwórce na przykład. Za Kostomłotami kierowcy zwalniają i te przewężenia mamy do węzła Wrocław Południe, czyli w trasie do samego Wrocławia, ale też na przykład do Opola. Natomiast z drugiej strony od północy mamy też przewężenie od miejscowości Kępno, dokładniej za Oleśnicą ustawia się korek. Tam też jest zdarzenie drogowe. Czekamy na więcej informacji od służb, ale rzeczywiście S8 przez Oleśnicę w najbliższym czasie do Wrocławia nie dojedziecie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12.30 po 18.00, jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. My za chwilę wracamy do rozmowy z młodzieżą, tą motorsportową. Piszcie, nagrywajcie pytania, bo chętnie je im zadam.

0: 15 po 18. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców i wracamy do rozmowy ze zdolną motorsportową młodzieżą. Mania Przybysz.
1: Cześć.
0: Wiktoria Rękawek.
2: Witam.
0: Janek Fabrykiewicz.
3: Dzień dobry.
0: Kuba Luma.
4: Witam.
0: I dwóch starszych, Wojtek Skrebutenas.
5: Cześć wszystkim.
0: I Tomasz Łuszkowicz.
6: Dzień dobry.
0: To już nasze trzecie spotkanie na antenie. Bardzo miło się rozmawia i czas leci wyjątkowo szybko. Ale mam do was kilka pytań, to znaczy słuchacze mają kilka pytań. Ja już zagłębiam się w naszą aplikację. I uwaga, co powiedzielibyście komuś w waszym wieku, kto interesuje się motorsportem, ale boi się przyjść na pierwszy trening? Kuba.
4: Moim zdaniem nie trzeba się bać, zawsze jest jakiś pierwszy stres, ale warto przyjść, odważyć się, wsiąść do tego samochodu, też właśnie po to są instruktorzy, którzy potrafią jakby, można powiedzieć, te emocje uspokoić

0: i...
1: Tak. Tomek? Tomek!
2: Tomek? Powiedziałeś o dzieciach, także...
3: Duże dziecko.
2: Tak, no chociaż tak, może troszeczkę tak. Pierwszy raz, żeby przyjść... Znaczy, zawsze jest pierwszy raz. Tutaj sytuacja jest taka, żeby przyjść, niekoniecznie wsiąść do samochodu i jeździć, ale po prostu zapoznać się z atmosferą. Nigdy nie będziemy namawiać nikogo do jakby wejścia do samochodu.
1: Jasne.
2: Dziecko musi samo chcieć to zrobić i wtedy dopiero możemy zacząć jakiekolwiek szkolenie, jakiekolwiek rozmowy o tym, czy taka osoba nadaje się do tego, żeby jechać samochodem, czy może na przykład jeszcze za wcześnie, bo czasami niestety są takie sytuacje, gdzie rodzice próbują wcisnąć dziecko, które jeszcze nie powinno w tym samochodzie siedzieć.
1: Dlaczego warto przyjść i spróbować, nawet jeśli ktoś jeszcze nie wie, czy to motorsport jest dla niego? To zacznę teraz od drugiego dużego dziecka, czyli Wojtek.
3: Strasznie trudne pytanie w sumie, a z drugiej strony bardzo pożyteczne.
1: To do mikrofonu jeszcze, jakbyś mówił, to będziemy,
3: przepraszam, bo tak
1: będziemy słyszeć.
3: Chciałem bliżej ciebie być troszkę.
1: Bardzo dziękuję.
3: Jeszcze raz byś powtórzył z tym mikrofonem.
1: Dlaczego warto przyjść i spróbować, nawet jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czy motorsport jest dla niego?
3: Dlatego, że jak przyjdzie i spróbuje, to będzie wiedział, że to jest to.
1: Prościej się nie dało.
3: Krótko. Nie, no nie dało się, no bo wiesz, to jest na tej zasadzie, że jeżeli gdzieś coś kiedyś oglądaliśmy, nie wiem, ktoś nam kiedyś powiedział, przyjdziemy, wsiądziemy do samochodu.
1: No dobra, ale z reguły jest tak, że jeżeli ktoś umie śpiewać, to raczej kształci się w tym kierunku, albo przynajmniej próbuje. Jeżeli ktoś dobrze gra w szachy, to też idzie w tamtym kierunku. To co trzeba robić dobrze, żeby ten motorsport był dla niego? To odwrócę trochę to pytanie.
3: Wiesz co, sam wiesz doskonale, że generalnie to jest to wszystko kwestia treningu. Pracujemy z człowiekiem, prawda? I teraz generalnie dzieci są tyle jakby fajne, plastyczne, że porównując jakby do szkoleń z dorosłymi, że szkoli się zdecydowanie jakby prościej, bo są jakby bardziej podatne na sugestie. Z dorosłymi jest zdecydowanie troszeczkę ciężej. Natomiast no, my też już dochodzimy z dzieciaczkami naszymi podopiecznymi do pułapu, gdzie mówimy zrób to tak, tak wiem, a robią inaczej. No, jak to
1: podczas... Do wypracowania.
3: Tak, do wypracowania. Oczywiście jakby pracujemy nad tym cały czas, żeby było jak najlepiej. Natomiast no, jakby wracając jakby do tego, no po prostu trzeba wsiąść, spróbować i jak już raz się wsiądzie do tego samochodu, poczujemy to coś, to myślę, że nasza czwórka, która dzisiaj jest w studio, potwierdzi, to już nie chcemy wysiadać z tego samochodu.
1: To teraz pytanie do tej magicznej czwórki, czwórki wspaniałych, o, może tak. Czego uczycie się w akademii poza prowadzeniem samochodu? To pytanie padło już w poprzednim wejściu, ale nie zdążyliście na niego odpowiedzieć. I to pytanie do wszystkich. I chciałbym, żeby każdy coś może wrzucił. Wiktoria, może zacznij.
4: No,
1: co poza jazdą?
4: Uczymy się tego, żeby mieć spokojną głowę podczas jazdy, bo jednak czasami emocje biorą górę i tworzą się z tego problemy. No i to jest kluczowa rzecz w sporcie, nie tylko motorowym. No, uczymy się też właśnie analizy. Pracujemy z różnymi programami, jednak musimy wiedzieć, jak się kształcić w górę, zdobywać informacje, tak, co robimy źle, co robimy tak, co możemy poprawić. Więc no, jest to jedna z wielu rzeczy tak naprawdę, których uczymy się w akademii.
1: Mania?
5: No właśnie uczymy tego, żeby się razem nawzajem wspierać i żeby tak naprawdę na tym torze ze sobą walczyć i po prostu starać się być tym jak najszybszym, tym, kto przejedzie to najszybsze okrążenie, a żeby poza tym torem mieć jakby nawzajem ze sobą dobre relacje, móc ze sobą porozmawiać i żebyśmy nie byli jakby wrogami też w codziennym życiu.
1: To ja mam pytanie jeszcze, panowie, zaraz do was wrócę z tym pytaniem, ale Mania poruszyła temat, o który też jeden z naszych słuchaczy lub słuchaczek pyta. Co najbardziej lubicie w tym, że trenujecie razem jako ekipa? Mówiliśmy w przerwie o sportach drużynowych, o siatkówce wczoraj. Gratulowaliśmy naszym siatkarzom. Wszyscy, jak jeden mąż, jedna żona, jeden syn, jedna córka, bo przekrój wiekowy w naszym studiu dzisiaj jest ogromny. Natomiast to nie jest sport drużynowy. Wy jesteście drużyną, jesteście ekipą, ale powiedziałaś, że rywalizujecie ze sobą. Jak to pogodzić?
5: No,
1: dziewczyny.
5: Kurczę, to jest takie coś, co trzeba w głowie przestawić. Na to, że jest się takim jakby, że tak powiem, trochę innym człowiekiem. Na to, że właśnie ze sobą walczymy, a po tym, jak wyjdziemy z samochodów, jesteśmy kolegami i też się nie zgadzam trochę z tym, że to jest indywidualny sport, bo jednak za tym

0: że my wystartujemy, stoi cała grupa ludzi, od mechaników po spotera, i tych ludzi jest naprawdę bardzo dużo, bez których wystartować byśmy nie mogli. Mhm,
1: panowie, a wam baba za kierownicą, jak tam po drugiej stronie? Jak wam tam się ścigacie z dziewczynami?
2: Moim zdaniem nie mam żadnego problemu z tym. Fajnie, że też dziewczyny jeżdżą w motorsporcie.
1: Mania się po prostu dzisiaj śmieje do rozpuku.
2: Zdaje mi
1: wszystko
2: się, że,
1: ją śmieszy.
2: Że no to jest dobre, że nie że dziewczyny...
1: Że nie tylko chłopaki, tak, tylko dziewczyny dokładnie też się ścigają. Mhm. Nie miałbyś problemu z tym, gdyby ci dziewczyna tam 3 sekundy wsadziła?
2: Zawsze.
1: I tutaj wracamy do męskiej dumy. Młodej, ale jednak. Czyli jednak, ja oczywiście żartuję i państwo o tym doskonale wiedzą i moi goście też o tym wiedzą, bo śmiejemy się i jesteśmy dzisiaj na luzie, bo tak nazywa się ta audycja, ale sami państwo słyszą, że nasza młodzież dzisiaj w studiu widzi ten sport, motorsport jako sport drużynowy, ale też indywidualny, co jedno drugiego nie wyklucza, a w świecie dorosłych jest to bardzo, bardzo trudne. Dirk napisał, że ma nadzieję, że za kilka lat, kiedy usłyszę o nowych mistrzach Europy, to będzie mógł powiedzieć, że a ja ich słyszałem dawno temu, kiedy jeszcze raczkowali w Radiu PRK, Polskim Radiu Kierowców, a teraz są na szczycie. No chyba lepiej tego się nie da podsumować, moi kochani, prawda?
3: Znaczy, generalnie, no nie wiem, czy Kuba, orientujesz się, ale między innymi już wspomniany Filip Melon, Wiktoria o nim przed chwilą wspominała, w tym roku zdobył wicemistrzostwo Europy w wieku 17 lat.
1: No
3: ja,
1: tak.
3: Ja myślę, że w tej chwili ta czwórka i jeszcze pozostałe, że tak powiem, nasi podopieczni, którzy jakby dołączą i jakby są też z nami jakby w akademii, myślę, że za, nie wiem, 3 lata.
1: Czyli życzenie Direksa, naszego słuchacza, być może się spełni. To jeszcze na koniec jedno pytanie. Jak się czujecie w rajdówce? Jak jest przygotowany ten samochód? Jak to wygląda w ogóle? Ach, Mania pierwsza wystartowała. To był falstart, ale proszę, bardzo proszę.
0: No, czujemy się bardzo dobrze. To jest cudowne uczucie móc jeździć samochodem. Jeszcze do tego naprawdę 208, czyli samochody, którymi będziemy się ścigać najprawdopodobniej w przyszłym roku, są bardzo dobrze zbudowane. Są proste w kierowaniu, ale jednocześnie trzeba szanować tą prędkość i nie jeździć za wolno w zakrętach, bo aż tak z tego dołu się szybko nie rozpędzają, więc naprawdę bardzo dużo uczą, a jednocześnie na szutrze ostatnio mieliśmy szansę też potestować te samochody. Bardzo ładnie można się ustawić do zakrętu i przez to, że mają te samochody też lekki tył, bardzo dobrze się nimi jeździ.
1: Czyli są nadsterowne i potem do wyjścia z zakrętu na prostych kółkach gaz do dechy.
0: Tak.
1: No tak w skrócie taka technika szutrowa. Szybka instrukcja w radiu. Panowie, panie i panowie, czego wam życzyć?
4: Sukcesów.
1: Śmiało. Sukcesów. Dziewczyny?
5: Postępu, rozwoju, bo to najważniejsze.
1: Cierpliwości, wytrwałości? Też chyba trochę, nie?
5: Przydałoby się.
1: Bo czasami zdarza się tak, że nie wszystko idzie po naszej myśli i wtedy trzeba mieć zimną głowę i myśleć o tym, że wszystko będzie dobrze. Moimi i państwa gośćmi byli uczestnicy, nie wszyscy, bo nie wszyscy byśmy się tu nie pomieścili. Była część uczestników Akademii Motorsportu. Mania Przybysz?
0: Dziękuję bardzo.
1: Wiktoria Rękawek.
5: Też dziękuję.
1: Janek Fabrykiewicz.
6: Również dziękuję.
1: Kuba Luma.
7: Dziękuję bardzo.
1: No i dwóch doroślejszych instruktorów. Wojtek Skrebutenas.
3: Dziękuję bardzo.
1: Tomek Łyszkowicz. I pewnie nie ostatni raz się słyszymy. Tomku.
8: Dziękuję bardzo.
1: Przepraszam, wszedłem ci w słowo. My wracamy już za chwilę, za 5 minut będą wiadomości dla kierowców. Wiecznie uśmiechnięta ekipa mówi wam do widzenia. Ja jeszcze nie mówię do widzenia, bo jestem z wami do 22:00.

0: 18.30 na zegarach PRK Polskie Radio Kierowców. Słuchają Państwo na luzie w dobrą stronę. A teraz jak co 20 minut posłuchają Państwa tego, co dzieje się na drogach. Emilia Kleszczewska Państwa tam zabierze.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: I zabieramy Was głównie na drogi krajowe, bo tutaj sporo się dzieje w województwie dolnym.

0: Śląskim i w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o drogę krajową numer 12 w miejscowości Radwanice, czyli między Przemkowem i Głogowem, to tam na 104 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. Na razie wiemy, że to właśnie tylko kolizja, a oznacza to, że nic nikomu się nie stało. Natomiast zablokowany jest jeden pas i na miejscu są służby, które kierują was na ten moment jednym pasem naprzemiennie w obu kierunkach. Te utrudnienia mają zakończyć się przed 19. Natomiast droga krajowa numer 10, no tam zdecydowanie poważniejsza sytuacja jest na ten moment. Na Kło nad Notecią na 237 kilometrze zderzyły się dwa motocykle i tam już od godziny pracują służby, również te ratunkowe, ponieważ jak wiemy jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas ruchu, ale tam też przejeżdżacie jednym pasem naprzemiennie. No jednak jak patrzę tutaj, czy tworzą się jakieś utrudnienia, no to mamy korek, także drogę krajową numer 10 mimo wszystko warto do godziny 20 omijać. Przypominamy, że odblokowana została S3 w Rzęśnicy, to województwo zachodniopomorskie na 85 kilometrze, gdzie zablokowany od 15 był przejazd prawym pasem w kierunku Świnoujścia, a także autostradowa czwórka też jest już wolna. Można jechać przez miejscowość Boreczek na 553 kilometrze, gdzie po południu zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowany był prawy pas. Przypominamy też numer do Radia Kierowców 22 513 11 11. Tutaj możecie się oczywiście nagrywać, co się dzieje na trasach, a jeżeli nie chcecie się nagrywać, bądź też nie możecie, to też można do nas wysłać wiadomość i taką w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tuperka, Polskie Radio Kierowców. 21 minut pozostało do godziny 19. I ja wiem, że to nie motoryzacyjny temat. Ja wiem, że młodzież narobiła hałasu i poszła. Ale oni też wczoraj narobili hałasu. I oni, i kibice, którzy kibicowali naszym siatkarzom wieczorem podczas finału Mistrzostw Europy w siatkówce. A nasi medaliści są już w kraju. Nasi siatkarze, którzy zdeklasowali wszystkich przeciwników. I powiedzmy to głośno, w Mistrzostwach Europy wylądowali dziś na warszawskim Okęciu. Z tymi, którzy czekali na zwycięzców i przywieziony przez nich puchar, rozmawiała Ewa Karpińska z Polskiego Radia RDC.
1: Koszulka jest, podpisy są. Jakie to były emocje zobaczyć na żywo puchar?
2: Nie była to dla mnie pierwszyzna, bo kibicem się jest, a nie się bywa, więc jest to kolejny raz, kiedy witam naszych wspaniałych siatkarzy na lotnisku. Uczucia takie same jak zawsze. Ekscytacja, emocje, bieganie, krzyki. No cóż więcej można powiedzieć? Przede wszystkim ogromna radość i duma.
3: Podziękować przede wszystkim za to złoto. Czekaliśmy na złoto, doczekaliśmy się i chcieliśmy podziękować.
4: Niesamowite na żywo, super chłopaki. Dla każdego mają czas, chętnie przybijają piątki, także rewelacja.
1: Jak się podobał puchar na żywo?
4: Większy niż się zdawało.
5: No na pewno był ciężki, Śliwka ledwo go targał, no i wielkie wrażenie. I gratulacje dla chłopaków.
0: Polska drużyna w finale pokonała Francuzów 3-1. To teraz przyznać się proszę w naszej aplikacji, pisząc albo nagrywając wiadomości głosowe, kto z Państwa wczoraj spieszył się do domu, żeby zobaczyć mecz, który zaczynał się o 21:00. Skąd jechaliście? Czy ktoś zdążył, czy nie zdążył? Czy oglądaliście w samochodzie część meczu? Oczywiście na postoju.

mam nadzieję, ale przyznajcie się w aplikacji, kto wczoraj chciał zdążyć na mecz do domu. 19 minut pozostało do godziny 19. Na luzie w dobrą stronę, jedziemy do 22. Zapraszam.

0: Też ta końcówka jest magiczna.
1: Mhm, taka, no, że można tutaj jakieś rozmyślenia.
0: I wszyscy zapominajmy o złotych pieniądzach, jak ta piosenka chyli się ku końcowi. Mhm. I ta solóweczka basu z gitarą.
1: Aż widzę, że się tak uspokoiłeś bardzo.
0: O tak.
1: Proszę nie usnąć.
0: Absolutnie. Uwielbiam po prostu końcówkę tego utworu. Tak samo jak uwielbiam wczorajszy wynik 3-1 polskich siatkarzy. Emilia już powiedziała, że nie oglądała meczu, bo była w pracy, ale kibicowałaś.
1: Ale wynik znam. No i tam na pewno nikt nie spał. Tam już nie było tak spokojnie
0: nie było.
1: Chyba.
0: Absolutnie nie.
1: Jesteśmy dumni.
0: Finał w Mediolanie, naprawdę i kibice, i organizatorzy stanęli na
1: wysokości zadania.
0: Absolutnie. Absolutnie.
1: A ty oglądałeś?
0: Na najwyższym podium, jeżeli chodzi też o organizację. Mhm. Oglądałem i bardzo się cieszyłem z tego, co się wydarzyło. Wszyscy się cieszyliśmy, co tu dużo mówić.
1: Tak.
0: To nie pierwszy sukces naszych siatkarzy w porównaniu do piłki kopanej, gdzie absolutnie nie pokazaliśmy nic innego oprócz tego, że niektórzy noszą zegarki za kupę kasy, ale to już inna historia. 10 minut do godziny 19, czas na wiadomości drogowe. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to my teraz nie o tym, co na boisku, tylko raczej o tym, co się dzieje na trasach. A mamy też wiadomość od naszych słuchaczy.
3: F-17 Warszawa-Lublin przy węźle łączącym ze 12 z Radomia. Koszmarny korek, kilka kilometrów, długo się stoi, nie polecam jechać eską. Pozdrawiam.
1: No tak, rzeczywiście tutaj chyba ten korek.

0: Aktualnie jest największy, jeżeli chodzi o trasy w całej Polsce. Podobne utrudnienia mamy jeszcze na A1 i na S3. Chodzi o województwo kujawsko-pomorskie i o zachodniopomorskie, ale mamy też wiadomość od redakcyjnego naszego kolegi.
1: Cześć, tu Patryk Michalski z programu Pierwszego. Wracam z Jakuszyc, z rowerowego biegu Piastów. No i na A4 przed Wrocławiem można powiedzieć, że już tradycyjne spowolnienie zaczyna się przed węzłem Kąty Wrocławskie w stronę Wrocławia. Zatem wszystkim kierowcom cierpliwości. Pozdrowienia.
0: Pozdrawiamy również serdecznie Patryka i życzymy mu szerokości. No i tak tam też jak zawsze o tej porze i nie tylko o tej porze mamy dość spore utrudnienia, ale jeszcze jedna informacja z drogi krajowej numer 12. Wiemy, że zakończyły się już prace na wysokości miejscowości Radwańce. To Dolny Śląsk, to 4 kilometr, gdzie była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany był jeden pas. I dosłownie też jeszcze informacja sprzed chwili, sprzed minuty, A1, województwo śląskie, między węzłami Rybnik i węzłem Żory, tam na 18 kilometrze samochód osobowy najechał na barierę. Zablokowany jest lewy pas i od 18.30 już mamy te utrudnienia. One potrwają, tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeszcze do godziny 20.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 7,5 minuty do godziny 19. Patryk mówił o rowerowym biegu Piastów. Mhm. Wiesz, co sobie wyobraziłem? Mhm, że oni biegali z rowerami na plecach.
0: Wiesz co? Po nim bym się mogła tego spodziewać, bo on jest bardzo wysportowany
3: Patryk
0: człowiek.
3: Patryk na pewno nas słucha. Patryk, pozdrawiamy cię serdecznie. Oczywiście taki redakcyjny żarcik.
0: Ja myślę, że on weźmie to na serio i tak zrobi następnym razem.
3: Myślisz? Mhm. Nie, no chyba nie o to chodzi. Patryk, o co chodzi w rowerowym biegu Piastów? Daj znać w naszej aplikacji. Jesteśmy z Emilią bardzo, bardzo
0: ciekawi.
3: A póki co 7 minut do godziny 19. Na luzie w dobrą stronę jedziemy dalej. A państwo, mam nadzieję, pojadą z nami.

0: Minęła 19, to PRK Polskie Radio Kierowców. Ekipa z MIDS-u pyta, co dzieje się na jedynce w stronę Łodzi za Kopytkowem. To ekipa droga z MIDS-u. Damy znać już za 9,5 minuty, co tam na A1 się dzieje, ale jak znam życie, to roboty drogowe. A Państwa zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę, a póki co temat pogodowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 do 21 i nie mówię o siatkówce. 21,5 w Słubicach, 13,5 w Białym.

0: stoku spory rozrzut, ale tak będzie. Będzie robiło się chłodniej i ten wieczór i noc będzie wręcz zimna. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, 11 na zachodzie, 12 miejscami nad morzem. Natomiast jeszcze chłodniej będzie w kotlinach, dolinach górskich. Miejscami spadek temperatury nawet do 0 stopni. Na szczęście powieje słabo. Miejscami tylko umiarkowanie. Mocniej tylko w wysoko w Sudetach, tam do 55 km na godzinę, ale uwaga, bo pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Te mgły pojawią się głównie na wschodzie i południu kraju, a w rejonie występowania tych mgieł właśnie może być problem w ogóle z widocznością, bo te mgły będą bardzo, bardzo gęste. Także jeżeli państwo będą podróżować nocą po drogach południa i wschodu, to należy mieć to z tyłu głowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
1: To była autopromocja.

0: Prawie 10 minut po godzinie 19, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Bardzo szybko ten czas mija, minęło 20 minut. Czas na kolejne wiadomości drogowe. Zapraszamy.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec utrudnień na drodze krajowej nr 12 w Radwanicach w województwie dolnośląskim na 104 kilometrze po kolizji dwóch samochodów osobowych. Już odblokowany jest jeden pas, którym przejedziecie do Przemkowa i do Głogowa. Cały czas natomiast trwają utrudnienia na A1 w Szczejkowicach. Na Śląsku na 18 kilometrze osobówka najechała na bariery. Zablokowany mamy lewy pas, ale można jechać tym środkowym i prawym. Utrudnienia mają być jeszcze przez najbliższą godzinę. Jeżeli chodzi o pozostałe jeszcze trasy, które mogą być w najbliższym czasie nieprzejezdne lub zakorkowane, to jest to na pewno droga krajowa nr 10, gdzie już tak naprawdę od 2 godzin działają

służby w województwie kujawsko-pomorskim. Na Kło nad Notecią 237 km. Tam zderzyły się dwa motocykle i tak jak już mówiliśmy wcześniej, jedna osoba w tym wypadku została ranna, dlatego na miejscu działają służby, również ratunkowe. No i od właśnie tych dwóch godzin zablokowany jest jeden pas ruchu. A jeżeli chodzi o korki, które cały czas mamy na trasach,

0: się do Lublina i w miejscowości Kłoda. To akurat już w odwrotną stronę, czyli jeżeli z Lublina wyruszacie w trasę do Warszawy. To teraz trasy południowe. Widzimy też większy korek na czwórce za miejscowością Kłaj i tutaj to przewężenie jest też w miejscowości Staniątki. W miejscowości Podłęże już kierowcy jadą spokojniej, oczywiście w trasie do centrum Krakowa. I autostradowa jedynka, tam również bez zmian w miejscowości Tczew za Swarożynem. Dokładniej za samym węzłem mamy zwężenie autostradowej jedynki w trasie do Trójmiasta. Można zjechać w Pelplinie na drogę krajową numer 91 i w ten sposób dojechać do Gdańska od południowej strony. To jeszcze na koniec krótka informacja ze Strójki. Cały czas mamy spory korek, mimo że prace już się zakończyły właśnie w województwie zachodniopomorskim. Korek jest między Goleniowem a Szczecinem. Dokładniej zaczyna się on w Różycy, a kończy za miejscowością Załom.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 po 19. Mam nadzieję, że ekipa z Mitsu już wie, co dzieje się na A1. I mamy kolejną wiadomość. Dobry wieczór, właśnie wracam z Asią z Gdańska A1. Przed zjazdem kopytkowo wypadek. Służby dojechały korytarzem życia, co o dziwo kierowcy ładnie zrobili. Już od razu przy spowolnieniu. Wielkie brawa. Przez CB usłyszałem, że kawałek dalej przed zwężką także była stłuczka i korka ciąg dalszy. Ja uciekłem zjazdem kopytkowo na krajową 91 i wróciłem na A1 na zjeździe. Nowe Marzy. Spokojnego powrotu do domu, Bartłomiej i Asia. Dzięki wam pewnie ktoś uniknie też stania w korkach. A jeżeli jesteście ciekawi szczegółów tego, co na drogach, to za 6,5 minuty, dobrze mówię, za 16,5 minuty Emilia powróci z kolejnym serwisem. Bądźcie z nami, piszcie w aplikacji albo nagrywajcie wiadomości.

0: No to przyłoili. TSA za nami, a przed nami rozmowa z Pawłem Józefowskim. 21 minut po 19 w PRK Polskim Radiu Kierowców. Paweł jest naszym ekspertem. Dobry wieczór, Pawle.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Pawle, wracamy do tematu przejazdów kolejowych, bo kolejny wypadek dzisiaj na przejeździe kolejowym, tym razem w łódzkim Kopydłowie. Jedna osoba nie żyje, druga osoba w ciężkim stanie w szpitalu. Samochód wjechał wprost pod pociąg. Kilka dni temu przypadek Straży Miejskiej, która

0: i tak się tłumaczą strażnicy, że pilnowali porządku i pilnowali zakazu ruchu i zakazu wjazdu dla samochodów osobowych na jednej z dróg. No tylko ja się pytam, dlaczego stali na przejeździe kolejowym za szlabanami. To jest jakiś w ogóle jakaś historia muchu i paproci. Kolejny przypadek, radiowóz policji, który podobno kogoś ścigał. No i też nie udało się, bo im się szlabany zamknęły przed radiowozem. Oczywiście stali jako pojazd uprzywilejowany, bo mieli włączone sygnały świetlne dźwiękowe. Natomiast pociąg tego nie widzi. Ale do tych wszystkich historii nawiążemy i wrócimy. Zaczniemy od tego dzisiejszego wypadku, bo przecież tyle się mówi. Dwa tygodnie mówimy, praktycznie codziennie przypominamy o tym, jak zachować się prawidłowo na przejeździe. Dzisiaj wypadek niestety śmiertelny, a chyba dwa dni temu dostawczak, który nie zatrzymał się na stopie i miał urwany przód, bo pociąg po prostu nie był w stanie wyhamować. Dlaczego my ciągle ignorujemy to, że ten pociąg waży znacznie więcej niż my?
1: Powodów podejrzewam, że jest bardzo wiele. Jeden z powodów to brak koncentracji i tak naprawdę jadę, patrzę być może w telefon, a nie na drogę. Może przez zestaw głośno mówiący prowadzę jakąś rozmowę, która mocno mnie angażuje, więc tak naprawdę już moja zdolność do tego, żeby ocenić, co się dzieje na drodze, już wygląda zupełnie inaczej. Kwestia takiego bardzo wybiórczego podejścia do zasad ruchu drogowego, czyli to znowu znak stop, niekoniecznie musi to być znak stop przed przejazdem kolejowym, bo rzadko kto się tam zatrzymuje. Prawie zatrzymane auto według większości kierowców absolutnie wystarczy. Więc taka mnogość interpretacji, którą przyjmują kierowcy. Natomiast to, o czym mówiłeś, o czym wspominałeś, czyli te przypadki dotyczące służb mundurowych. No znowu, no, ten samochód, to bycie autem uprzywilejowanym, nawet te włączone sygnały, no znowu, no nie dają nieśmiertelności. Nadal fajnie by było, żeby działał zdrowy rozsądek, bo to jest chyba najważniejszy system w każdym aucie, czy oznakowanym, czy nie, czy prywatnym, czy jakimkolwiek należącym do służb. Natomiast znowu, no temat głośny, temat, który co jakiś czas znowu wraca jak bumerang, czyli przejazdy kolejowe, na których, nie wiem, czy to brak wyobraźni, no rzeczywiście, czy to będzie przejazd tramwajowy, czy przejazd pociągu, no ten pojazd na pewno na 2 albo na 9 metrach nie da rady się zatrzymać, nawet jeżeli takie auto, nawet z włączonymi sygnałami dźwiękowymi, będzie to auto czy policyjne, czy straż miejskiej, no nie da rady się zatrzymać.
0: Pociąg zatrzymuje się kilkaset metrów, nawet do kilometra, jeżeli jedzie tam 120-130 km na godzinę. Powiedz mi, a propos zdrowego rozsądku, bo wspomniałeś o nim, często go brakuje, czy zdrowym rozsądkiem wykazał się strażnik miejski, który stał na przejeździe kolejowym pomiędzy rogatkami i pilnował znaku zakazu ruchu?
1: No, myślę,
0: to jest jakaś bzdura w ogóle.
1: To jest odpowiedź oczywista. No, kwestia tych uzasadnień, które brzmią no właśnie jak scenariusz filmu, pytanie, czy komedia, czy tragedia, czy jakkolwiek to jeszcze inaczej potraktujemy, to totalny brak wyobraźni. Ustawianie się ponad zasadami, niekoniecznie tylko zasadami ruchu drogowego, ale ponad zasadami zdrowego rozsądku, właśnie jakiegoś trzeźwego, w miarę logicznego myślenia i świadomości zagrożeń. To tutaj ja absolutnie nie widzę żadnej okoliczności łagodzącej. Jeżeli ktoś takową jest w stanie znaleźć, naprawdę chylę czoła za kreatywność i bardzo takie twórcze myślenie, bo ja absolutnie nie widzę tutaj żadnego uzasadnienia dla takiego postępowania na drodze.
0: Mnie to wprost pachnie i jakby biorę to na klatę zwykłą ściemą.
1: No to może mało dyplomatycznie, ale na pewno zgodnie z prawdą, bo no coś trzeba napisać, jakoś się trzeba odnieść. Natomiast no, ciężko, bardzo ładnie, logicznie i jakby z korzyścią dla tej osoby, która coś takiego zrobiła, takie uzasadnienie napisać. Natomiast znowu, to absolutnie przynależność do żadnej grupy zawodowej, ani żadnej grupy mundurowej nie powoduje, że ja stoję absolutnie ponad przepisami. No, fizyka, czyli ten zatrzymujący się na kilkuset metrach pociąg, mnie również dotyczy.
0: To zapomnijmy na chwilę o fizyce, przepraszam Pawle, zapomnijmy o fizyce, troszkę norm społecznych wprowadźmy. Jeżeli kierowcy, kierujący widzą radiowóz, jeden, drugi, stojący na przejeździe kolejowym, w prasie doniesienia, że kierowca kierujący tym radiowozem Straży Miejskiej został ukarany mandatem 50 zł za parkowanie na przejeździe kolejowym. Ja przepraszam, ale dla mnie to jest zabawne, choć tragiczne. To co sobie myśli taki kierowca? No, im wolno więcej?
1: To znaczy, znowu, kwestia autorytetu służb. Jeżeli ja próbuję egzekwować zasady, próbuję egzekwować prawo, próbuję właśnie nieprzestrzeganie tych zasad karać mandatami, najczęściej dość wysokimi,

0: pytanie, czy nie mamy tutaj do czynienia z większą lub mniejszą hipokryzją ze strony tych służb, bo znowu, no, ryba psuje się od głowy. No, jeżeli jeden, drugi, siódmy kierowca widzi taką sytuację albo czyta o niej, no to dochodzi do wniosku, że no zaraz, chwila, moment. Służby, które próbują mnie tu strofować, pilnować, dawać mi mandaty, pouczenia, punkty, same robią takie rzeczy, coś tutaj nie działa prawidłowo.
1: No nie działa prawidłowo, zdrowy rozsądek, o tym mówiłeś, ale o szczegółach tego, jak zachować się, my przypomnimy, jak zachować się prawidłowo na przejazdach kolejowych już za kilka minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Wrócimy do rozmowy z Pawłem Józefowskim, z instruktorem techniki jazdy. Na póki co zagrajmy coś, a potem wiadomości drogowe.

0: 29,5 minuty pozostało do godziny 20. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Emilia Kleszczewska już w studiu. Emilia, widziałaś ten radiowóz Straży Miejskiej, który podobno parkował na przejeździe kolejowym, sprawdzając, czy kierowcy nie łamią przypadkiem zakazu ruchu?
1: Tak, chyba widziałam zdjęcie. Rzeczywiście gdzieś mi mignęło w internecie.
0: No i jak? Jesteś skłonna uwierzyć w to, jak tłumaczą się strażnicy?
1: No, to mów.
0: Bo mnie się nie chce wierzyć. No, że pilnowali tam, żeby nikt nie przejeżdżał na zakazie ruchu. Na środku przejazdu kolejowego.
1: No, ale widzisz, są ci bardziej i mniej uprzywilejowani.
0: O tak. Ale wy teraz jesteście uprzywilejowani, bo usłyszycie najświeższe, najnowsze wiadomości drogowe, które ma dla was Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, więc jeżeli chodzi o trasy, to na szczęście nie mamy nowych wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeszcze cały czas mogą być utrudnienia na A1C, gdzie samochód najechał na bariery i zablokowany jest lewy pas. To województwo śląskie, miejscowość Szczejkowice.

0: na 18 kilometrze. Jeżeli chodzi jednak o przejazd, to prawym i środkowym pasem jesteście przepuszczani do godziny 20, bo o tej porze mają zakończyć się prace służb. A jedynka, przypomnę raz jeszcze. A jeżeli chodzi o korki, o tej porze już wieczorem to mamy spore przewężenie A1, ale w województwie kujawsko-pomorskim i w pomorskim. Chodzi o odcinek na wysokości miejscowości Nowe, Twarda Góra, czy też Kopytkowo i Bobrowiec. To utrudnienia z Gdańska w kierunku Torunia. W drugą stronę, czyli do Trójmiasta, też jedziecie wolniej. Za węzłem Swarożyn trwają prace drogowe i tam już korek ma ponad, sprawdzamy sobie teraz, no ponad 7 kilometrów. Także jak zawsze warto zjechać na drogę krajową numer 91, żeby te problemy wieczorem ominąć. Zaglądamy też do Warszawy. Co tutaj się dzieje? Jest sporo przewężeń. Wracają kierowcy do stolicy, na przykład drogą krajową numer 7 w Łomiankach i na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego jest spore przewężenie tej trasy i trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut więcej na dojazd do Warszawy. Podobnie jest na trasie z miejscowości Szczaki do Woli Gołkowskiej, gdzie mamy też zdarzenie drogowe. To S7 przed właśnie wjazdem do Warszawy od tej południowej strony. No i jeszcze Radzymin i miejscowość Poręba Kocęby, czyli za Ostrów Mazowiecka. Mamy przewężenie S8 w trasie do stolicy, ale od tej północnej strony. To jeszcze na koniec tylko autostradowa czwórka, wjazd do Krakowa. Przewężony jest odcinek przed węzłem Kraków-Bieżanów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców na luzie w dobrą stronę, 19 minut do godziny 20. Wracamy do tematu i rozmowy z naszym ekspertem, z Pawłem Józefowskim, instruktorem techniki jazdy. Cześć Pawle.
1: Cześć, witam.
0: Mówimy, wracamy znowu do tematu wypadków na przejazdach kolejowych, bo niestety dzisiaj kolejny tragiczny w Łódzkiem się zdarzył. Samochód wjechał pod pociąg, jedna osoba nie żyje, druga w ciężkim stanie jest w szpitalu. Mówiliśmy o tym, że i służbom się zdarza niestety dawać zły przykład, ale ten zły przykład...

0: dają też instruktorzy i egzaminatorzy, pewnie i państwo, i ty pamiętacie taką sytuację, gdzie na przejeździe kolejowym w Bańskiej Niżnej, to w Małopolsce, zginęła kursantka. Okazało się, że instruktor nie zapanował nad pojazdem i wjechali prosto pod jadący pociąg. Pamiętasz tę sytuację?
1: Niestety pamiętam, natomiast tak jak mówisz, no znowu, przykre sytuacje, tym bardziej jeżeli takie sytuacje mają miejsce w wykonaniu właśnie instruktorów, egzaminatorów. Natomiast tutaj pytanie, czy, no bo już służby jak najbardziej już zostały omówione, natomiast ten proces kształcenia kierowców i tutaj instruktorzy nauki jazdy, fajnie by było zastanowić się nad tym, dlaczego ludzie nie potrafią, nie wiedzą jak przez takie przejazdy przejeżdżać, jak przy takich przejazdach się zachować. Pytanie, czy taki element w ogóle znajduje się jako jeden z elementów zawartych w podstawowym kursie szkolenia kierowców. I tak jak mówiliśmy o pasie rozpędowym, czy tam tym włączeniowym, że ludzie nie za bardzo potrafią z niego korzystać, gdzie to ma wszystko swoje źródło? No więc pytanie, czy ten sposób, ta ścieżka edukacyjna dla nowych kierowców, którzy na drogach się pojawiają i pojawiać się na pewno będą jeszcze, czy tutaj dobrze by nie było wprowadzić jakichś zmian, żeby ta świadomość i te umiejętności nie dotyczyły tylko dobrego, właściwego, zgodnego z przepisami przejechania trasy egzaminacyjnej?
0: Bo trochę tak to wygląda. Niektórzy instruktorzy wprost, i nie kryją się z tym, mówią, że uczą swoich kursantów zdać egzamin. Absolutnie się z tym nie kryją. Mało tego, w internecie jest pełno poradników, książek, materiałów wideo, które przedstawiają trasy egzaminacyjne w każdym z miast. No to jak nauczyć się jeździć, jak uczymy się na pamięć dróg?
1: Wszystko jest kwestią tego, na kogo trafimy, na jakiego instruktora trafimy. Wiadomo, że to znowu, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi, że chodzi o pieniądze. Szkołom jazdy zależy na tym, żeby mieć jak największą ilość osób, które do nich przychodzą, więc kwestia tej zdawalności, tej skuteczności, jeśli chodzi o nauczenie, no właśnie, ale nauczenie czego? Jeśli chodzi o nauczenie egzaminu, czy zdanie egzaminu, czy trasy egzaminacyjnej, to są chyba takie żelazne zasady, które bardzo często instruktorom nie chce wrzucać absolutnie wszystkich do jednego worka.
0: No tak, oczywiście, że tak.
1: Jednak przyświecają. Natomiast zdarzają się sytuacje, gdzie rzeczywiście ten człowiek, który tego młodego adepta sztuki prowadzenia auta próbuje w te arkana jakoś wprowadzić, ale próbuje to zrobić w sposób taki bardzo zdroworozsądkowy. Żeby to nie było na zasadzie takiej, że dobrze, egzaminator powie ci skręć tu, to skręć tu, tu uważaj na znak taki, bo później ten człowiek wyjedzie na jakąkolwiek inną trasę, która nie pokrywa się z trasą egzaminacyjną i tu pojawia się paraliż, i tu pojawia się niezdecydowanie, pojawiają się nerwy i pojawiają się błędy niestety. I te błędy kosztują dużo tego człowieka, który się zdenerwował, zestresował, bo nie wiedział, co robić i jak jechać, ale kosztują też dużo wszystkie osoby wokół takiego niezdecydowanego, niepewnego, przestraszonego kierowcy. Więc znowu, no niestety kierowcy bardzo często uczą się jeździć dopiero w momencie, kiedy to prawo jazdy już dostaną.
0: Historia sprzed kilku dni. Duże polskie miasto. Jedna z najlepszych instruktorek nauki jazdy, jakie znam. Kursantka, która nie bardzo potrafi jeździć, po 30 godzinach absolutnie nie nadaje się do ruchu drogowego. I to nie dlatego, że jest kiepski instruktor, tylko dlatego, że po prostu predyspozycje tej konkretnej osoby są takie sobie. 30 godzin i wielkie pretensje, że nie udało się wyszkolić kursanta i rodzice zabierają dokumenty do innej szkoły, bo przecież tam instruktor na pewno podpisze ten egzamin. No, dla mnie absurdalna sytuacja, przyznasz, i tak łączą mi się teraz fakty, więc jeżeli wpuszczamy takich kierowców z kiepskimi predyspozycjami, którzy uważają, że po 30 godzinach, chociaż nie potrafią jeździć, to należy im się ten egzamin i wysłanie ich na egzamin państwowy, i potem zestawimy ich z taką trudną sytuacją, choćby na przejeździe kolejowym, czy w ogóle w ruchu miejskim, no to mamy piękny przepis na tragedię.
1: No i niestety tych tragedii mamy naprawdę dużo, a być może będzie ich, mam nadzieję, że nie, ale być może będzie ich jeszcze trochę więcej. Pytanie, ono jest bardzo trudne tak naprawdę i do zadania go i do tego, żeby na nie odpowiedzieć. Czy naprawdę absolutnie wszyscy, którzy na taki kurs na prawo jazdy idą, to prawo jazdy powinni zrobić? Tak jak powiedziałeś, te predyspozycje, no jeden człowiek przyswoi sobie materiał, sposób, te wszystkie tajniki jazdy w przeciągu 15 godzin. Inny będzie potrzebował na to 30 albo 40. Natomiast na pewno są też tacy i takich ludzi też niestety mijamy po drodze do pracy, do szkoły, na zakupy i wszędzie indziej, gdzie

0: ludzie potrzebowali być może 60 godzin do tego, żeby nauczyć się tylko zdać egzamin, a nie jeździć autem. Problemy sensoryczne, problemy z koncentracją. Naprawdę jest dużo takich sytuacji, czy dużo też, no nie bójmy się tego słowa, schorzeń, które powinny dane osoby, może nie to, żeby eliminować, ale nie powinny dopuścić do tego, żeby te osoby znalazły się na drodze jako osoby czynnie prowadzące pojazd. Prawo jazdy nie jest rzeczą niezbędną, którą każdy musi mieć. Ono oczywiście ułatwia życie, ułatwia masę rzeczy. Natomiast znowu, no jeżeli wiem, że jazda w moim wykonaniu jest rzeczą niebezpieczną dla mnie i dla wszystkich wokół, no to może warto by było sobie zadać takie pytanie, będąc osobą z takimi problemami, czy ja rzeczywiście to prawo jazdy muszę mieć, czy to nie jest presja rodziny, czy to nie jest być może też presja sytuacji, że no muszę jakoś mieć możliwość poruszania się. No ale właśnie, no jeżeli jest przymus i to jest jedyny taki czynnik mobilizujący do tego, żeby to prawo jazdy zrobić, no to jeżeli coś jest zrobione na siłę, to pewnie...
1: To niekoniecznie nie... musi zakończyć się sukcesem.
0: Dokładnie.
1: My niestety musimy zakończyć naszą rozmowę, Pawle. Bardzo dziękuję za to, że byłeś z nami. Paweł Józefowski, instruktor techniki jazdy. Pewnie jeszcze nie raz o tym porozmawiamy. Już za chwilę wiadomości drogowe. A my jesteśmy z Państwem do 22.00.

0: 9 minut pozostało do godziny 20. Czas na wiadomości drogowe. Wyjeżdżamy z Emilią Kleszczewską.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Kierowcy informują w naszej aplikacji o korku na A4 w kierunku Krakowa. Zaczyna się on na 446 kilometrze, ale większy ruch jest też od węzła Kraków Południe do Kryspinowa, czyli w trasie do Katowic. Ponadto wieczorem zakorkowana jest Zakopianka, głównie w Libertowie, a rozluźnia się korek na S17.

0: miejsce w trasie z Lublina do Warszawy i w odwrotnym kierunku. Wcześniej kierowcy stali tam kilkanaście minut albo i więcej. Na ten moment większy ruch jest jeszcze przy samym węźle Kurów Wschód, to przed Lublinem oraz w pobliżu Wólki Nowodworskiej w kierunku Moszczanki. Kierowcy po weekendzie wracają też do Warszawy. Najwięcej aut ustawia się na drodze krajowej nr 7 w Łomiankach za Nowym Dworem Mazowieckim, chociaż nie jest to jakiś bardzo gęsty korek, tam trzeba postać kilka minut więcej. Większy ruch o tej porze jest też na S8 na moście Grota Roweckiego, na S8 na wysokości Woli Rasztowskiej w trasie do stolicy i na trasie S7 przed Piasecznem, gdzie kierowcy zgłaszają też zdarzenie drogowe. Jeżeli jesteście na S7, wiecie co się dzieje, to dajcie nam znać. 22 513 11 11 to numer do nas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Minutka pozostała do 20. To jest okrutne pomówienie, że ciągle pada, bo nigdzie dzisiaj nie pada, ale o tym za chwilę. Teraz tylko przypominam, że Zakopianka wjazd do Krakowa od strony Myślenic stoi cały korek od skrętu na Siepraw. Rzeczywiście zaglądam na mapę i wszystko się zgadza. Spore utrudnienia dla wjeżdżających od strony Zakopanego do Krakowa, do autostrady A4. Zresztą na obwodnicy Krakowa wcale nie jest lepiej, bo i od węzła Kraków Południe i wcześniej od Bochni Targowiska tam też ciężko wjeżdża się w stronę Krakowa i potem w stronę Katowic. A jak państwo wszyscy dojadą do bramek, to tam też będzie niezły armagedon. Zresztą mamy też informację od naszego zaprzyjaźnionego Sławka z pomocy drogowej. Pisze, że od 446 kilometra w kierunku zachodnim właśnie, czyli w kierunku Krakowa, spore utrudnienia na autostradzie A4. To obiecałem, że o pogodzie, to już teraz państwa zapraszam. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Robi się chłodno, 11 stopni w tej chwili w Zakopanem i aż 19 w Słubicach i to jest najcieplejsze miejsce w Polsce. Ta granica zachodnia zresztą widać na mapach jest najcieplejsza, nawet nad morzem w Kołobrzegu w tej chwili prawie 17 stopni, w Szczecinie 18, w Świnoujściu też prawie 18 stopni, sporo chłodniej na wschodzie i na samym południu, ale dlaczego tak jest, już państwu mówię. Generalnie dzisiaj czeka nas chłodna noc, chociaż ta chłodna to chyba w odniesieniu do tego, do czego się przyzwyczailiśmy przez ostatnie kilka tygodni, że było jeszcze ciepło. Dzisiaj będzie około 4 stopni na północnym wschodzie, 7 w centrum, 11-12 może zdarzyć się nad morzem. Chłodniej znacznie będzie w kotlinach i dolinach górskich. Miejscami temperatura spadnie do 0. Na szczęście wiatr nie będzie dokuczliwy, będzie słaby i umiarkowany, tylko wysoko w Sudetach powieje mocniej, bo do 55 km na godzinę. Ale uwaga na mgły. Na wschodzie i południu będą bardzo gęste, będą ograniczały widzialność do 200 metrów, więc

0: Uwaga, uwaga, bo może być na drogach bardzo niebezpiecznie. No, sam chyba jestem w tej sytuacji, że z mgłami będę musiał się zmierzyć, bo po 22 wracam do Krakowa, a skoro na południu mgły, to pewnie od Kielc do Krakowa będzie gęstnieć w powietrzu. 2 minutki po 20. Jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, pisze Bartek. Co do wypadków na przejazdach, to dzisiaj jeszcze oprócz wypadków w Łódzkiem był na Podlasiu. Chyba o nim państwo nie wspominali, bo niestety w czasie rozmowy z ekspertem chwilami miałem słaby odbiór i przerywało mi audycję. No nie wspominaliśmy, Bartku, w ogóle dzięki za wiadomość, Bartek ze Skody napisał. Nie wspominaliśmy o wypadku na Podlasiu. Pewnie za chwilę wspomnimy, podsumowując temat, a póki co wiadomości drogowe, te najświeższe od Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My skupiamy się na trasach i zaglądamy co 20 minut właśnie na nie. Jeżeli chodzi o wieczór, właśnie w niedzielę, to sporo jest cały czas samochodów na autostradowej jedynce. To informacje dla tych wszystkich kierowców, którzy nadal próbują dostać się do Trójmiasta albo na przykład do Grudziądza czy do Torunia. Jednak lepiej zjechać na drogę krajową numer 91, bo w najbliższym czasie ten korek w miejscowości Nowe, Smętno Nowograniczne, czy na przykład za Pelplinem w Tczewie, no się nie skończy, więc zjeżdżamy na 91. Chociaż kolejny korek to już akurat w trasie z Gdańska do Gdyni mamy na S6 na obwodnicy miasta. Jeżeli chodzi o właśnie miejsce, gdzie ten korek się zaczyna, to dokładniej za

Samym węzłem Gdańsk-Karczemki. Tam ustawiają się kierowcy i korek ma ponad 5 kilometrów, także w drugą stronę są utrudnienia. Za węzłem Gdańsk-Karczemki, dokładniej jeszcze na wysokości węzła Gdańsk-Lotnisko, tam kierowcy zwalniają i akurat jeżeli chodzi o ten odcinek w kierunku Gdyni, to korek ma już ponad 3 km.

0: na wysokości miejscowości Osiecza Pierwsza. Tam prowadzone są prace drogowe i dlatego właśnie też przede wszystkim na moście na Warcie są te większe przewężenia. Warto zjechać na przykład na drogę krajową numer 92 i przejechać przez sam Konin. To jeszcze południowe trasy, krótko. Większy ruch jest w Libertowie i w Mogilanach, jak już wcześniej wspominaliśmy, oraz na autostradowej czwórce Podłęże. To wjazd do Krakowa od południowej strony, a także za węzłem Kraków Południe. Do Kryspinowa mamy większy ruch, to w trasie do Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 po 20 i już za kilka minut powiem o tym, co wydarzyło się we wsi Sobolewo na Podlasiu, czyli powiem o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zostańcie z nami.

20,5 minuty po godzinie 20. Imieniny godziny udało się strzelić chociaż raz w dzisiejszym programie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Domagali się państwo tego, żeby powiedzieć o wypadku we wsi Sobolewo, zatem mówię, bo warto o tym powiedzieć, bo sytuacja niecodzienna dość. Na przejeździe kolejowo-drogowym we wsi Sobolewo na Podlasiu pod pociąg Polregio wjechała dzisiaj rano kierująca samochodem osobowym. Skutki braku ostrożności widać na zdjęciach zamieszczonych w różnych portalach społecznościowych. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych, ale dwie osoby podróżujące autem zabrano do szpitala. Podały w niedzielę Polskie Linie Kolejowe S.A. Wypadek miał miejsce na niestrzeżonym przejeździe niedaleko Białegostoku. Okoliczności wypadku będzie ustalać policja i specjalna komisja kolejowa. Zdarzenie nie ma większego wpływu na ruch pociągów na tej trasie. Dlaczego? Ano dlatego, że linia Białystok-Waliły to dwie pary pociągów wyłącznie w weekendy. Przedostatni pociąg w sezonie. A jednak, napisano w mediach społecznościowych Polskich Linii Kolejowych, szynobus jeździ po tej trasie jedynie sezonowo, tylko 4 razy w tygodniu, 2 w sobotę i 2 w niedzielę. Od maja do końca września. W niedzielę po 16 pojechał ostatni skład z Białegostoku do stacji Waliły i z powrotem. Będzie to ostatni kurs w tym sezonie. Pociągiem jechało 5 osób, nikomu nic się nie stało. Ze zdjęć publikowanych na portalach społecznościowych wynika, że samochód został poważnie zniszczony i zepchnięty z nasypu. Rzeczywiście oglądałem te zdjęcia, nie wyglądało to ciekawie.

Słoneczna wrześniowa niedziela nagle zmienia się w koszmar. Do akcji wkraczają służby. Wiele osób musi pracować nad usunięciem skutków. Miejmy nadzieję, że ostatni sezonowy pociąg do Walii pojedzie już bez przygód. Kierowców ponownie prosimy o porzucenie myśli, że tutaj nic nie jeździ. Zakończyli wpis przedstawiciele PLK. Sprawdziłem, pociąg pojechał i wrócił cały i zdrowy. Nic nigdzie się nie wydarzyło. Ale nieco ponad 4 lata temu na tym samym przejeździe w Sobolewie doszło do bardzo podobnego wypadku. Wtedy również dwie osoby z auta osobowego zostały ranne. Kilka dni temu, i to paradoksalnie, kilka dni temu PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe, na innym niestrzeżonym przejeździe kolejowym na tej samej trasie zorganizowały spotkanie z mediami, by kierowcom przypomnieć o zasadach właściwego zachowania się na skrzyżowaniach torów z drogami. I co? No i nic. I w przedostatni pociąg trafiła pani. Dobrze, że nic tragicznego się tam nie wydarzyło. No ale tak jak pisano w mediach społecznościowych PLK, ludzie musieli ratować innych ludzi, musiały zareagować służby, powstały zniszczenia, ubezpieczyciele wkroczą do akcji. I po co to wszystko? Wystarczy być po prostu ostrożniejszym.

0: do. 29,5 minuty pozostało do godziny 21. Emilia Kleszczewska z zafrasowaną miną, a więc chyba sytuacja na drogach poważna.
1: Niestety, nie za dobrze się dzieje.
0: Zatem przejdźmy do wiadomości drogowych. Teraz czas na te najświeższe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Informacja jest z Warszawy. Z godziny 19.30 śmiertelny wypadek motocyklisty na ulicy Arkuszowej na Bielanach. Droga jest całkowicie zablokowana, tak brzmi komunikat. Sprawdzamy to też na trasach i widzimy tak, że już tam wyłączony jest przejazd w obu kierunkach, czyli jeżeli próbujecie dostać się do Warszawy od strony Żoliborza, albo jeżeli chcecie przejechać w kierunku Czosnowa czy Nowego Dworu Mazowieckiego, także w najbliższym czasie na pewno ulica będzie wyłączona, jeżeli chodzi o przejazd. Przypomnę jeszcze raz, to ulica Arkuszowa, Bielany, Warszawa. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to na szczęście już nic poważnego raczej się nie dzieje. Nie mamy więcej komunikatów od służb. Jeżeli chodzi o najgęstszy korek, to on jest cały czas na wysokości Konina. Tam zwalniają kierowcy na autostradowej dwójce. W trasie do Poznania korek ma mniej więcej 2 km. Tam trwają prace drogowe, dlatego właśnie te utrudnienia są. Jeżeli chcecie je ominąć, nie czekać w korku na autostradzie, to można zjechać właśnie w Koninie na drogę krajową numer 92 i przez Słupce dojechać do Wrześni i we Wrześni kontynuujecie już trasę autostradową dwójką do Poznania. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, no to jeszcze południe. Korkuje nam się autostradowa czwórka na wysokości węzła Kraków Południe, gdzie jest dość ciasno, ale tam trzeba doliczyć sobie kilka minut więcej na przejazd. Kraków Południe, dokładniej do węzła Kraków-Skawina. Tam już raczej kierowcy jadą spokojniej w kierunku Wrocławia. A jeżeli chodzi o pozostałe jeszcze południe,

0: Liniowe trasy to przewężona jest droga krajowa nr 7, Zakopianka, gdzie trwają prace drogowe na wysokości Libertowa, tuż przed wjazdem na węzeł Kraków Południe. To jeszcze dojazd do Krakowa od tej wschodniej strony. Jeżeli podróżujecie z Bochni, z Tarnowa, to nieco dłużej trzeba poczekać w miejscowości Podłęże, czyli na węźle Niepołomice. I to trasa, która prowadzi Was do węzła Kraków-Bieżanów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Podłęże toż to koło mnie. Toż to obok Wieliczki jest.
0: Podłęże.
2: Podłęże, Niepołomice, Podłęże. Aha. Tam często coś się dzieje. Jest wyjazd na prawda. Autostradę, zjazd z autostrady i nie wiedzieć
0: i te prace
2: czemu...
0: drogowe, i prace drogowe.
2: Ale tam drogowe. I prace drogowe to jedno, ale ta nieostrożność kierowców, którzy włączają się na autostradę z tego węzła naprawdę czasami aż
0: jak on
2: jeż? Nie, lubię tamtędy jeździć, bo skraca mi to drogę, ale rzeczywiście, jeżeli jest korek, to kombinuję i jadę dookoła. Państwo też mogą jechać dookoła, też mogą pokombinować. Emilia za 17 minut powie, co na drogach i poda Państwu
0: jak kombinować,
2: najświeższe...
0: żeby nie wjechać w korek.
2: Tak, jest. Najświeższe informacje drogowe, także jeżeli Was to interesuje, to 16,5 minuty dokładnie będą kolejne. Na póki co my jedziemy na luzie w dobrą stronę.

19 minut do godziny 21. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Mówiliśmy dzisiaj w dwóch wejściach o wypadkach kolejowych. Mówiliśmy w kolejnych dwóch o tym, jak zachować się, żeby nie wpaść w tarapaty. Ale Polskie Linie Kolejowe dały znać i wysłały nam informacje prasowe i statystyki. W czasie letnich podróży żółte naklejki PLK SA zapobiegły blisko 100 zdarzeniom. Naklejki ratują życie. 91 razy Polskie Linie Kolejowe wstrzymały ruch pociągów w ostatnich miesiącach, aby zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom zgłaszanym przez użytkowników drogi. Tylko w sierpniu z wdrożonego przez zarządcę infrastruktury systemu bezpieczeństwa żółta naklejka skorzystało ponad 1000 osób. Dzięki tym naklejkom każdy użytkownik drogi, widząc niebezpieczną sytuację na przejeździe, ma możliwość szybkiego kontaktu ze służbami, które zareagują we właściwy sposób. W czasie wakacji odnotowano 3333 zgłoszenia na numer alarmowy 112 z wykorzystaniem żółtych naklejek z przejazdów. W 260 przypadkach wprowadzone zostały ograniczenia prędkości na liniach i wydane maszyny.

nie są polecenia ostrożnej jazdy. 91 razy ruch pociągów był wstrzymany. Wprowadzone dodatkowo procedury zapobiegły łącznie 1166 potencjalnym zdarzeniom na przejazdach lub w ich pobliżu. Żółte naklejki to system bezpieczeństwa i przypominamy, co to jest. Wdrożony w połowie 2018 roku w sieci kolejowej zarządzanej przez PLK Polskie Linie Kolejowe. I teraz uwaga, samochód utknął między rogatkami, auto odmówiło posłuszeństwa na torach, rozejrzyj się za żółtą naklejką. Informacje, które na niej znajdziesz, mogą uratować twoje i czyjeś życie. Naklejki są na przejazdach kolejowo-drogowych od 2018 roku. Znajdziesz je na wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja lub na napędzie rogatek od strony torów. Dzięki temu osoba, która znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji między rogatkami, może je bardzo szybko odnaleźć. Na każdej żółtej naklejce widnieją trzy numery. Pierwszy, indywidualny, identyfikacyjny danego przejazdu, czyli numer skrzyżowania. Drugi, alarmowy 112 i trzeci do służb technicznych PLK w razie awarii rogatki. W sytuacji zagrożenia dzwoń pod numer 112 i podaj numer identyfikacyjny przejazdu. Operator szybko ustali dokładną lokalizację i przekaże informacje kolejarzom. Dyżurny ruchu może podjąć działania, aby zatrzymać pociąg lub ograniczyć jego prędkość. Uszkodzona rogatka, ograniczona przez roślinność widoczność, zdewastowane znaki. Również należy taką informację przekazać pod wskazany na żółtej naklejce numer techniczny. Informacja natychmiast trafi do służb, które będą mogły zareagować. I teraz najważniejsze. Jeżeli jesteś już między zamkniętymi rogatkami, utknąłeś, nie czekaj. Wyłam rogatkę. Rogatki są skonstruowane tak, aby w sytuacji zagrożenia można było je wyłamać samochodem, a nawet ręcznie. Nie wysiadaj, żeby podnosić szlaban. Nie czekaj na jego otwarcie. Wyłam rogatkę, zjedź z przejazdu w bezpieczne miejsce i wtedy skontaktuj się ze służbami, korzystając z informacji na żółtej naklejce. Pamiętajcie, mandat to najmniejsza kara. Lepiej wyłamać rogatkę i zapłacić mandat, jeżeli już znajdziemy się w takiej sytuacji, niż no niestety zginąć na torach kolejowych. 15 minut do godziny 21. Na luzie w dobrą stronę jedziemy w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że Państwo jadą z nami.

0: 9,5 minuty pozostało do godziny 21. Piszecie do nas Bartłomiej i Asia. Tak, zgadza się, że jedziemy z wami PRK z Gdańska. Jesteśmy już w kole i mamy do Kalisza jeszcze 60 km. Tak więc będziemy z wami do końca. Bardzo wam dziękujemy. Liczymy na was. I jeżeli pomogą wam wiadomości drogowe, które teraz przygotowała Emilia, to dajcie głośniej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A nasze wiadomości co 20 minut i tak do godziny 22, także zachęcamy was, żeby z nami zostać do samego końca, jak wcześniej wspomniał Kuba. Jeżeli chodzi o utrudnienia, które jeszcze cały czas mamy, no to one przede wszystkim są w Warszawie i będą przez najbliższe godziny, ponieważ godzinę temu otrzymaliśmy informację od służb, że jest śmiertelny wypadek motocyklisty na ulicy Arkuszowej na warszawskich Bielanach. Tam droga jest całkowicie zablokowana właśnie w obu kierunkach. To droga wojewódzka numer 898, którą dojeżdżają, a raczej nie przejeżdżają i nie dojeżdżają teraz kierowcy od północnej strony do centrum Warszawy, a także w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Jeżeli chodzi o Warszawę, to większe przewężenie widzimy na trasie S8 na skrzyżowaniu właśnie z Aleją Prymasa Tysiąclecia i Aleja Obrońców Grodna. Tutaj rzeczywiście mamy dość spory korek, który ma mniej więcej 3 km. Też na mapach kierowcy podają informację, że jest kolejne zdarzenie drogowe. Czekamy na więcej szczegółów. I ten korek akurat jest w kierunku Ożarowa Mazowieckiego. Trudniejszy dojazd jest cały czas przez Młociny, przez Łomianki, czyli

0: drogę krajową numer 7 w trasie do centrum naszego, mojego na pewno miasta, waszego. Może jesteście teraz w pobliżu Warszawy, więc i teraz i waszego miasta. Taka mała dygresja. A jeżeli chodzi o te dobre informacje, to na pewno zakończyły się już prace na autostradowej dwójce. To trasa z Konina do Poznania, gdzie mieliśmy spore przewężenie. Dokładniej na wysokości Żgowa. Tam trwają prace drogowe. Na razie jest przewężenie, ale nie powinniście mieć tam większych problemów z przejazdem. Trzeba doliczyć sobie kilka, maksymalnie minut więcej na przejazd. To jeszcze zaglądamy szybko do województwa zachodniopomorskiego na S3, bo w Różycy cały czas są spore utrudnienia. Tam korek ma mniej więcej 3 km, także jeżeli planujecie przejazd do Szczecina czy w kierunku zachodniej granicy państwa, to najlepiej to objechać drogami lokalnymi, na przykład przez drogę wojewódzką numer 106.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeżeli byście chcieli podpowiedzieć nam lub innym użytkownikom dróg o jakichś utrudnieniach, opowiedzieć o sytuacji na drodze, śmiało zróbcie to w naszej aplikacji. Można napisać albo nagrać wiadomość, ewentualnie zadzwonić pod 22 513 11 11. Do 22 jedziemy z Państwem.

0: Jest prawie godzina 21. W Krakowie kończą się wybory, a ja zapraszam Państwa na ostatnią godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Robi się też chłodno. Tylko 9 stopni w Zakopanem i aż 18 w Świnoujściu. I ta ściana północno-zachodnia jest zdecydowanie najcieplejsza, bo reszta kraju już wszędzie no bliżej 10 niż 15 stopni. I tak niestety będzie, bo temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie, 7 w centrum, do 11 na zachodzie, 12, może 13 nad morzem może się zdarzyć, ale może zdarzyć się też 0 stopni, a taka temperatura w kotlinach i dolinach górskich czeka nas dzisiejszej nocy. Czekają nas też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i te mgły pojawią się głównie na wschodzie, północnym wschodzie i południu kraju. Do 200 metrów, więc bardzo gęste. Uważajcie zatem. Będzie też wiał wiatr słaby, umiarkowany. Mocniej będzie wiał tylko w górach, a najmocniej w Sudetach. Do 55 km na godzinę. Więc przy tej temperaturze i tym wietrze zrobi się już bardzo, bardzo nieprzyjemnie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie półtorej minuty po godzinie 21. Jedziemy dalej do 22. Mam nadzieję, że jedziecie z nami, podobnie jak Bartłomiej i Asia. Zameldujcie się, gdzie jesteście, jak tam droga i jak pogoda, jaką temperaturę wskazuje wam termometr w waszym samochodzie. Zapraszamy.

0: 10 minut prawie po godzinie 21. Emilia Kleszczewska w studiu. Emilia, będzie zagadka.
1: No już się boję, ale
0: jak
1: dawaj.
0: Jak ciepło jest teraz w Budapeszcie?
1: Jak? O, to ja powinnam wiedzieć. Wiesz co, no, a ile u nas jest, to czy nie ma takiej podpowiedzi, to będę mniej więcej wiedziała, ile jest w Budapeszcie.
0: Tizenkety,
1: 12 stopni jest.
0: A w Budapeszcie?
1: U nas, aha, no a to w Budapeszcie będzie Tizen hot. 16 stopni. No, pięknie.
0: Chyba lepiej trochę, nie?
1: No właśnie tak zawsze tam jest. O, tam zawsze o 5 stopni
0: cieplej. Ale w Siefoku też jest ciepło.
1: Ale to i tak dosyć chłodno, ci powiem. Mimo wszystko wolę.
0: Jak na październik prawie? Jest okej.
1: Okay. Jak no, na tą godzinę październik? No, powiedzmy, ja tam wolę 30 i więcej.
0: Ale obiecujemy, że jesteśmy z państwem do 22, a potem sobie polecimy do Budapesztu. Może tak? Mhm. Gdzieś ciepełko, tak?
1: Ja bardzo chętnie. Jak zawsze. Do Budapesztu zawsze chętnie.
0: To prawda.
1: Nigdy nie odmówię.
0: Dokładnie tak. Ale zagadaliśmy się prawie 11 minut po 21. Czas na wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A jesteśmy na tych polskich trasach, więc i też na te polskie w szczególności zaglądamy. I tutaj bez zmian chyba autostradowa jedynka. Od niej zaczniemy, bo mamy największe utrudnienia, chociaż bez przesady. Akurat nie jest długi korek w miejscowości Nowe w trasie do Grudziądza, tuż przed samym Grudziądzem tak naprawdę, ale kierowcy nieco zwalniają, także jeżeli chcecie to ominąć, to można w Kopytkowie zjechać na węźle na drogę wojewódzką 231. Dojeżdżacie do Kolonia Ostrowicka. Tam na drodze krajowej numer 91 jedziecie do Nowych Marzów. No i za węzłem już autostradową jedynką dalej kontynuujecie trasę w kierunku Torunia, czy dalej na przykład do Łodzi. W drugą stronę do Gdańska przewężenie jest przed Tczewem, trudne słowo się wylosowało. Tam też możecie zjechać akurat w miejscowości Swarożyn na 91 i za Pruszczem Gdańskim wrócić na trasę do Trójmiasta. A w Trójmieście już jedzie się bardzo dobrze. Wcześniej były spore utrudnienia na S6 na wysokości węzła Gdańsk-Lotnisko i też wcześniej na węźle Gdańsk-Karczemki, ale teraz jedziecie bez większych problemów.

obwodnicą, jeżeli chodzi o przewężenia. To jeszcze cały czas ta S17 nam się tutaj jawi na mapach. To głównie jeżeli jedziecie z Lublina do Warszawy. Korek jest niedługi, on już ma mniej więcej 3 km, no ale kierowcy cały czas zwalniają. Przypominam, że to można ominąć na przykład drogami wojewódzkimi przez Wolę Przybysławską i przez miejscowość

Jakby jestem w stanie to zrozumieć. 13 minut po 21. Dajcie znać, ile stopni wskazują wasze termometry i czy jest cieplej niż w Warszawie i czy chłodniej niż w Budapeszcie. No, może tak. Tak się teraz pobawmy. Jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.

Prawie 20 minut po godzinie 21. To trochę jak z przejazdami kolejowymi, można mówić, apelować, tłumaczyć, a i tak znajdą się tacy, którzy te ostrzeżenia zignorują. Dokładnie tak samo jest z nietrzeźwymi kierowcami, którzy ciągle jeżdżą po polskich drogach. 27 pijanych kierowców i jednego pod wpływem marihuany zatrzymali pomorscy policjanci podczas akcji Trzeźwość. Funkcjonariusze przez całą dobę prowadzili wzmożone kontrole drogowe, by wyeliminować z ruchu osoby stwarzające zagrożenie dla siebie i innych. W sumie zatrzymali 28 kierujących, w tym osobę nieposiadającą prawa jazdy. Po godzinie 1 w nocy w Wejherowie na ulicy 1 Brygady Wojska Polskiego policjanci ruchu drogowego zatrzymali 30-latka kierującego Seatem, który był pod wpływem ponad promila alkoholu. Okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania, mówiła podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W wyniku niektórych incydentów doszło do uszkodzenia własności osób postronnych. W Gdyni przed godziną 7 rano doszło do zdarzenia drogowego, podczas którego 25-latek kierujący Oplem uderzył w dwa zaparkowane samochody. Sprawca tej kolizji miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu, dodała Magdalena Ciska. Wszyscy zatrzymani staną przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia, utrata prawa jazdy i wysokie grzywny. Aby się tym w ogóle przejęli, bo patrząc na to, co się dzieje, to wielu kierowców ma kilka sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, a nadal wsiadają do samochodów. To teraz na koniec taka statystyka z wczoraj. 5 ofiar śmiertelnych i 93 rannych. To bilans wypadków drogowych w ciągu ostatniej doby. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych polska policja. Uwaga, zatrzymano 281 osób kierujących pod wpływem alkoholu. I tu stawiam kropkę i daję Państwu chwilę do przemyślenia. 21,5 minuty po 21.

0: 30 minut pozostało do godziny 22, albo 30 minut minęło od 21. Jak wolisz?
1: A jest jeszcze jakaś trzecia wersja? Po prostu może jest 21.30.
0: O, widzisz. O, da się?
1: Da się.
0: Pozdrowienia z Francji, z trasy do Holandii. Zaraz będę mijał Nancy. Tutaj w dzień było 28 stopni, obecnie 22. Jeszcze spokojnej nocy życzę. Tomek śmigający po Francji.
1: O mon dieu, fiu, fiu, 22 stopnie. To naprawdę gorąco.
0: Gorąco. Ciepło, przyjemnie dość. A w Turku w kierunku Kalisza niezmiennie 13. No, zejdźmy na ziemię.
1: Zejdźmy na ziemię, na trasy.
0: Tak, zejdźmy, nie, na trasy nie. Na trasy zerknijmy. Tak. I posłuchajmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowcy.
1: No tak, na trasy nie wchodzimy, raczej zostawiamy je w spokoju, tam przejeżdżają samochody. A przejeżdżają jeszcze w kilku miejscach, a raczej stoją na tych trasach. Tak jest na autostradowej jedynce, gdzie tworzy się jeszcze cały czas spory korek w trasie z Gdańska do Grudziądza, czy dalej do Torunia i do Łodzi. I tutaj bez zmian omijacie to drogą krajową numer 91 i w Nowych Marzach z powrotem zjeżdżacie na A1. I mam nadzieję, że już tutaj bez problemów dotrzecie sobie do celu i zakończycie trasę bez większych utrudnień. I to tak naprawdę jedyne utrudnienie, które teraz nam się wyświetla na tych mapach, chociaż cały czas oczywiście mamy wiadomość z Warszawy. Po godzinie 19.30 niestety był śmiertelny wypadek motocyklisty na ulicy Arkuszowej. Chodzi o warszawskie Bielany. Droga jest całkowicie zablokowana właśnie już od dwóch godzin, jak dobrze liczę. I tam te utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez najbliższe godziny, więc droga wojewódzka numer 898, ulica Arkuszowa przez najbliższy czas będzie wyłączona z ruchu i do centrum Warszawy i w kierunku Płońska. To jeszcze jedna wiadomość o remontowanych trasach, a dokładniej o S1, trasa z Węgierskiej Górki do Żywca. Tam trwają prace przez cały dzień i też te przewężenia mamy cały czas, o czym informujemy tak naprawdę co 20, co 40 minut. Teraz większy korek akurat ustawia się w kierunku Węgierskiej Górki, czyli jeżeli też planujecie na przykład przejazd do południowej granicy państwa i jeżeli kontynuujecie swoją trasę w kierunku Słowacji. Czy jeszcze coś się dzieje? No to może jeszcze tylko dodamy, że S3 już jest tam spokojnie. Chodzi o trasę przed Szczecinem. Wcześniej mieliśmy spory korek tak naprawdę już od godziny 17. Teraz naprawdę niewielkie przewężenie jest na wysokości węzła Rzęśnica.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia, to tych Węgrzech. Jak nie Węgierska Górka, to...
1: A, no tak, rzeczywiście,
0: Budapeszt,
1: Węgierska Górka.
0: Ty jeszcze zaraz tu z Langoszem jedzie.
1: Magyarhegy, Węgierska Górka.
0: O tak, Magyarhegy.
1: Wszystko pod górkę.
0: Dlaczego wszystko?
1: No bo
0: pod górkę?

0: Polski jest taki pod górkę trochę.
1: Ależ absolutnie nie jest pod górkę.
0: A dopiero mówiliśmy, że chyba bardziej pod górkę jest ten niemiecki.
1: Piękny jest węgierski.
0: Niemiecki, polski, francuski.
1: Wszystkie języki są piękne. W zależności od której strony spojrzymy.
0: Ale polski najbardziej.
1: Tak jest. 27 minut do 22. Jeszcze chwilę z państwem jedziemy. Mam nadzieję, że państwo pojadą również z nami.

0: KRK, Polskie Radio Kierowców na luzie w dobrą stronę. 21 minut do 22. Co jakiś czas można usłyszeć o wypadkach na imprezach motoryzacyjnych, ale wypadki wydarzają się nie tylko na takich imprezach, gdzie mamy ryk silników, pisk opon i olbrzymie prędkości. Dzisiaj spłoszony koń staranował grupę ludzi na Mazowszu. Stało się to podczas regionalnego święta hodowców koni w miejscowości Górki. Jak przekazała Polskiemu Radiu RDC Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, poszkodowane zostały 4 osoby, w tym dziecko.
1: Podczas trwającego regionalnego święta hodowców koni doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, 2 trafiły do szpitala, w tym dziecko. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.
0: 37-letni woźnica był trzeźwy, więc jak Państwo sami słyszeli, takie wypadki mogą wydarzyć się wszędzie. Zatem trzeba być ostrożnym, nieważne na jakiej imprezie się jest. Czy to jest impreza motoryzacyjna, koncert, czy święto hodowców koni. 20 minut pozostało do godziny 22. Jeszcze przez kilkanaście minut jesteśmy z Państwem. Piszcie, nagrywajcie wiadomości. Róża.

0: Co ja robię tu?
1: Chciałam się ciebie o to samo zapytać.
0: A co ty tutaj robisz?
1: Ty tutaj, no jeszcze jesteś, ale już niedługo. Zostało nam 10 minut do końca. Trochę smutno.
0: Smutno. A co ty tutaj robisz?
1: Ja? A jak myślisz?
0: Ja, proszę pana, jestem reżyserem kina akcji. To cytat z takiej klasycznej polskiej komedii.
1: Cytat jest fajny.
0: Cytat.
1: A ja tutaj mówię o drogach.
0: To mów.
1: A nic się prawie nie dzieje.
0: Więc nic się nie dzieje.
1: Mamy dobre wieści.
0: To dobrze w sumie. A do Krakowa tam dojadę bez problemu?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: Mhm.
0: To dobrze. To teraz,
1: też jestem w szoku.
0: To teraz czas na szczegóły. Być może coś Emilia dla was znalazła i teraz da znać, którędy nie jechać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ja też jestem w szoku, bo z tym Krakowem bywa różnie, aczkolwiek akurat tutaj ta trasa S7 wygląda naprawdę bardzo dobrze, nie mamy większych utrudnień z przejazdem i nawet na autostradowej czwórce. Też nie ma żadnych korków, ani od węzła Kraków Południe do węzła w Balicach nie przejeżdżają już samochody, a przynajmniej tam się nie korkuje, a także od tej wschodniej strony, jeżeli dojeżdżacie do stolicy województwa małopolskiego, na przykład przez Bochnię i przez Podłęże, można na spokojnie jechać. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze trwają prace służb, na pewno tak jest w Warszawie. Po godzinie 19:30 był śmiertelny wypadek motocyklisty na ulicy Arkuszowej na Bielanach. Droga jest całkowicie zablokowana właśnie już nawet od trochę dłużej niż od 2 godzin, bo o godzinie 19:30 dostaliśmy informację, ale też służby podają, że do tego zdarzenia tragicznego doszło przed godziną 18:00. Jeżeli chodzi natomiast o to, gdzie jeszcze mamy spory korek, no to jest oczywiście autostradowa jedynka, gdzie trwają prace drogowe, tam bez zmian powtarzamy tak naprawdę tą informację co 20 minut, także jeżeli planujecie podróż z Gdańska do Torunia albo chcecie przejechać do Łodzi, czy nawet do samego Krakowa, to warto sobie zjechać na drogę krajową numer 91 i te korki ominąć. To jest stara jedynka. Wracacie potem na trasę w Nowych Marzach. A jeżeli chodzi o to, co się jeszcze dzieje na trasach w województwie zachodniopomorskim, to już zakończył się całkowicie korek na Strójce, gdzie wcześniej mieliśmy sporo zdarzeń drogowych i trasa od Goleniowa do Szczecina i w kierunku granicy naszego państwa była mocno zakorkowana. Teraz już bez większych utrudnień jedziecie sobie do Szczecina gładziutko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bartłomiej i Asia już u celu, życzą też bezpiecznego powrotu do Krakowa, a ja życzę wszystkim bezpiecznego powrotu do domu i bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Dziękuję też mojej ekipie, Emilii Kleszczewskiej i Pawłowi Chodynie. My słyszymy się za...

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Trójka. Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.